0: I to jest, to do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. Jeśli ktoś też w zależności od tego, jakie ktoś ma predyspozycje, jakie ma oczekiwania, jak dużo chce pracy w to włożyć. Bo na przykład są ludzie, którzy chcieliby się zacząć ruszać, ale kompletnie nie mają na to czasu. Wtedy na przykład szukamy raz, że bardziej restrykcyjnej diety, a dwa, na przykład szukamy takich sposobów, żeby oni byli w stanie się ruszać na przykład w ciągu dnia pracy, albo wykonywać bardzo krótkie, bardzo intensywne treningi, które im pomogą spalić trochę kalorii, a nie zabiorą, tak, nie każe im biegać codziennie po 2 godziny czasu na przykład.
1: Albo na przykład wracamy z pracy, ze szkoły i wysiadamy 3 przystanki wcześniej.
0: Na przykład.
1: I spacerek.
0: Na przykład. Jest dużo takich zwyczajów tak naprawdę. Na przykład proszę zauważyć, że nawet praca biurowa dzisiaj, kiedyś praca biurowa polegała na tym, że przenosiło się dokumenty z jednego miejsca na drugie, trzeba było pójść pogadać z koleżanką gdzieś w biurze obok i tak dalej.
1: Czasem... A teraz maila wysyłamy po prostu.
0: Dokładnie, wysyła się maila, wysyła się plik z dokumentami komuś i nawet go nie trzeba przenieść. A to są niby małe ilości kalorii, ale wsumowane w ciągu całego dnia, potem w ciągu całego tygodnia, to są różnice, które już robią różnicę i powodują to, że dzisiaj tyjemy bardziej niż 20 lat temu na przykład.
1: Porządne sprzątanie, porządki domowe. Sama w sobie to jest aktywność fizyczna i sporo kalorii spala.
0: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie to jest... Tego typu czynności spalają sporo kalorii i takie całodzienne sprzątanie to może spalić zdecydowanie więcej kalorii niż naprawdę intensywny trening.
1: Czyli co, teraz naszym słuchaczom radzimy proszę wstawać, słuchać radia i w międzyczasie sobie myć okna.
0: Na przykład. Już nie wiem, jak to zrobić, ale...
1: Kiedyś było tak, że mam wrażenie, przychodziło się ze szkoły o godzinie 15 i tak naprawdę był czas na wszystko. Teraz i młodzi ludzie i starsi, ale chciałbym się skupić teraz na tych młodych osobach. Zajęcia od 8 do 17 załóżmy, ale później jeszcze lekcja francuskiego, później pianino, trzeba dojechać do domu i w domu jestem o 20. Od 7 do 20 nie ma mnie w domu. Jak dbać o dietę i co zrobić, żeby te produkty, które jemy w trakcie swojego dnia, były zdrowe? No bo nie wyobrażam sobie, żeby chodzić wszędzie ze swoim pudełeczkiem z obiadem, bo to często jest bardzo uciążliwe. Z kolei jak podejdę do automatu z różnymi przekąskami, no to tam zdrowej przekąski raczej nie znajdę. Nie jeść nic?
0: To nie jest najlepsze rozwiązanie, oczywiście. Nie przegłodzenie się przez cały dzień nie jest dobrym pomysłem. Na pewno trzeba zjeść jakiś posiłek w ciągu dnia. I tutaj mamy kilka wyborów. Niekoniecznie trzeba od razu na przykład skupiać się na tym, żeby zjadać 5 posiłków dziennie i każdy, żeby był inny, ale wystarczy, że jeśli w ciągu tego długiego dnia zjemy jeden dobry posiłek, i rozłożymy ten całe swoje zapotrzebowanie kaloryczne na 3 posiłki, a nie na 5 na przykład, to już ułatwia sprawę. Możemy spróbować znaleźć jakieś miejsce gdzieś tam po drodze naszej do pracy, czy do szkoły, czy gdzieś między zajęciami, które oferuje zdrowe przekąski. Oczywiście tego typu miejsca zazwyczaj są droższe i zazwyczaj czasem nawet, czy również czasem mogą być mniej atrakcyjne, bo fajniej zjeść pewnie burgera niż sałatkę, no ale to jest sposób, żeby ograniczyć ilość tych kalorii w ciągu dnia i podejmować mądrzejsze, zdrowsze decyzje.
1: I jeszcze jedna kwestia, słodkie napoje. Chyba każdy ma momenty załamania, momenty słabości, kiedy sięgamy po napój gazowany, słodki, pełen cukru.
0: No to nie jest, to jest bardzo zła decyzja i to jest bardzo kiepski pomysł. Już zdecydowanie lepiej sięgnąć wtedy po napój, który jest słodzony jakimś słodzikiem, bo przynajmniej on nie dostarczy kalorii.
1: Ale ja słyszałem z kolei, że słodziki są niezdrowe i rakotwórcze.
0: Znaczy, to nie jest prawda, że są rakotwórcze. Na pewno to nie jest nic zdrowego, ale cukier również nie jest zdrowy, więc tutaj podejmując decyzję, czy wybieramy słodzik, czy wybieramy cukier, to lepiej wybrać słodzik. Mimo to te napoje nie są niczym zdrowym, dostarczają na przykład kola, dostarcza bardzo dużo fosforu, którego i tak jest nadmiar w naszej diecie i nie powinniśmy tych napojów wypijać, nawet nie powinniśmy wypijać soków, bo część osób myśli, że sok jeszcze świeżo wyciskany na przykład, albo sok taki jednodniowy, niestety te soki nie są zdrowe, ponieważ wyciskając sok z owoców pozbawiamy je błonnika, wielu witamin i dostarczamy taką skoncentrowaną dawkę kalorii, którą łatwo wypijamy, łatwo nie zapominamy i to też powoduje tycie. Soki nie są dobrym pomysłem.
1: Ale te soki są wyciskane, ja się zatrzymam tutaj, tego dnia, w którym są sprzedawane, no to są soki jednodniowe. Nie mają dodatku cukru. Ja sprawdzam często, co jest napisane na etykiecie i skład i rzeczywiście w większości skład to jest po prostu sok. I mimo wszystko mówisz, że nie warto.
0: Tak, nie
1: ale
0: warto.
1: Ale sam, jakbym sobie sam w domu wycisnął
0: to nie sok. To nie ma dużego znaczenia. Zdrowym źródłem owoców są po prostu całe owoce. Jeśli wyciśniemy te owoce, pozbawiamy je błonnika, pozbawiamy je witamin, dlatego bardzo często jest tak, że na szklankę wyciskanego soku wchodzi kilka owoców i zamiast dostarczyć te kilka owoców, które by napełniły nam brzuch na wiele godzin, dostarczyły błonnika, dostarczyły witamin, to my wypijamy taką szklankę, po której praktycznie nie czujemy żadnego uczucia sytości, a ona jednak wniosła te 200-300 kalorii do naszego jadłospisu.
1: Czyli zamiast soku po prostu owoc.
0: Na przykład.
1: A co sądzisz o takich owocach jak banany? Bo dla osób, które interesują się dietą odchudzającą, są pewne owoce zakazane. Między innymi banany.
0: Banany i winogrona zazwyczaj.
1: No widzisz, i one są właśnie najsmaczniejsze. Nie rozumiem, dlaczego tak musi się dziać.
0: To są bardzo dobre produkty i absolutnie nie należy ich unikać. Oczywiście, gdyby ktoś zjadał 2 kg dziennie, to dostarczyłby prawdopodobnie zbyt dużo kalorii, ale to nie są takie ilości kalorii, żebyśmy się musieli tym bardzo przejmować. Jeden banan to jest około 100-120 kalorii, to jest zdecydowanie mniej niż jakikolwiek baton, to jest nawet mniej niż kawa latte z cukrem i z mlekiem, więc tym nie należy się przejmować. To, co naprawdę trzeba ograniczać, to właśnie wyciskane soki, to dodatek cukru, to rafinowane źródła węglowodanów, takie jak biały chleb na przykład, ale nie owoce. Owoce to są ostatnią rzeczą, którą trzeba eliminować z diety. Nawet czyli banany i nawet winogrona.
1: I na przykład, jeśli bardzo chcemy dbać o swoją dietę, to takiego banana można zjeść rano. Bo podobno właśnie rano można zjeść więcej, można sobie pozwolić na więcej, ponieważ to wszystko w ciągu dnia przetworzymy na energię.
0: Znaczy, to jest dosyć
1: mit?
0: To jest atrakcyjna koncepcja, że zjedzenie w pewnej porze produktów działa inaczej niż zjedzenie tych produktów w innej porze. Jednak tak naprawdę jest ważny całodzienny bilans kalorii. Niezależnie od tego, czy zjemy więcej produktów rano, czy więcej produktów wieczorem, jeśli bilans kalorii zostanie zachwiany z jakiegoś powodu, no to niestety zaczniemy tyć. Faktycznie jest tak, że zazwyczaj jeśli zjemy coś rano, to potem jesteśmy bardziej najedzeni. Czyli na przykład zjadamy solidne śniadanie i później przez wiele godzin czujemy się nasyceni, zjadamy mniejszy obiad, zjadamy mniejszą kolację i to działa. Jeśli zjemy natomiast na kolację więcej, no to zazwyczaj do rana i tak już zdążymy zgłodnieć, więc to nie ma znaczenia, ale to tylko i wyłącznie chodzi o nasze odczucie i o to, że raczej będzie nam łatwiej kontrolować apetyt, jeśli zjemy więcej rano, a mniej wieczorem, a nie o to, że jest jakiś magiczny sposób albo jakieś prawo biologiczne, które by wyjaśniało, czemu jedzenie na noc stuczy bardziej albo mniej z jakiegokolwiek powodu.
1: No dobrze, wracając już ściśle do twojej pracy, do twoich obowiązków, wiem, że ustalasz diety, takie diety przygotowujesz indywidualnie. Powiedz mi, czy dieta, którą przygotowujesz dla młodej osoby, różni się od diety, którą przygotowujesz dla osoby starszej, bo też słyszałem, że no, są wymagania tak, kaloryczne. Mniej kalorii potrzebuje człowiek starszy, człowiek młodszy potrzebuje więcej kalorii.
0: Tak.
1: Ile to jest tak dla młodego człowieka?
0: To bardzo zależy od tego, ile ta osoba waży. To są różnice między 2000 a 4000 kalorii, w zależności od wagi, w zależności od aktywności fizycznej. To są bardzo duże różnice. Nawet jest tak, że zazwyczaj mężczyźni potrzebują więcej kalorii, a do mnie czasem trafiają dziewczyny, które uprawiają intensywnie sport i ja im muszę zapisać dietę, która ma więcej kalorii niż ich męża na przykład, który
1: siedzi za biurkiem cały dzień.
0: Siedzi za biurkiem albo ma niewielką aktywność fizyczną. Oczywiście z wiekiem trochę spada nasze zapotrzebowanie na energię i to się wiąże z dwiema rzeczami. Z jednej strony, w sumie tak naprawdę wiąże się z jedną rzeczą. Wiąże się z tym, że z wiekiem zazwyczaj stajemy mniej aktywni fizycznie, I w związku z tym raz, że spalamy mniej kalorii, a z drugiej strony tracimy masę mięśniową, która wymaga tego, żeby jej podtrzymanie wymaga, no jest kosztowne energetycznie. I dlatego dobrym sposobem na odchudzanie się jest właśnie budowanie masy mięśniowej. To brzmi troszkę paradoksalnie i kobiety się tego bardzo boją, bo kobiety bardzo boją się nabrać masy mięśniowej, ale tak naprawdę to jest bardzo dobra droga do tego, żeby się odchudzić, a jednocześnie nie zmusić się do jedzenia mniejszej ilości kalorii.
1: To co byś polecił mi jutro na śniadanie? Chcesz się zacząć odchudzać jutro?
0: Chcesz się zacząć odchudzać? Poleciłbym ci na przykład płatki owsiane.
1: Ale ja nie lubię.
0: Nie lubisz płatków owsianych, dobrze. A co lubisz?
1: No ja lubię sobie rano czekoladkę, jakieś słodycze właśnie. Co byś zrobił z takim interesantem?
0: Jeśli ktoś bardzo lubi słodycze, to staram się z nim umówić na przykład, że jemy teraz te słodycze co drugi dzień. Że to nie jest tak, że codziennie są te słodycze. On je codziennie te słodycze i nie wyobraża sobie bez tego. To próbujemy co drugi dzień je zjeść. Albo jeśli jest troszkę bardziej lepiej zmotywowana ta osoba, to na przykład raz w tygodniu, po to, żeby nie wyeliminować ich kompletnie, ale ograniczyć ich ilość.
1: I mieć w świadomości to, że te w końcu zasłużę sobie na batonika albo na czekoladę.
0: Tak, na przykład.
1: A wracając jeszcze do naszych porad żywieniowych, wiem, co mogę zjeść na śniadanie. No dobrze, zjem już te płatki owsiane. A co na kolację?
0: Co na kolację?
1: I o której te kolacje? A chodzę spać o północy.
0: To jeśli zjesz koło 22, to jest dobrze. To jest dobrze, żeby kolacja nie była jakaś bardzo sycąca, bardzo duża, żeby po prostu dobrze ci się po niej spało. Nie jest prawdą na przykład, że węglowodany zjedzone na noc tuczą, a zjedzone w ciągu dnia nie mają takiego wpływu, bo to nie od tego zależy. To zależy po prostu od ilości kalorii. Teraz jest modne takie podejście, które się nazywa intermittent fasting. To polega na tym, że ludzie na przykład nie jedzą śniadania, a potem dopiero jedzą ci duże kolacje. To nie jest metoda, której jestem jakimś gorącym zwolennikiem, ale ci ludzie faktycznie chudną, mimo to, że dostarczają dużo kalorii w godzinach wieczornych, bo to po prostu nie ma dużego znaczenia. Jeśli zapanujemy nad bilansem kalorii, to możemy zjeść nawet na wieczór. No z tym, że często jedzenie na wieczór kończy się tym, że budzimy się w nocy, jest nam niedobrze, źle śpimy.
1: Zdecydowanie obalamy mit, że kolacje są najgorszym przeciwnikiem dobrej sylwetki.
0: Nie są. Jeśli tylko panujemy nad ilością kalorii, to nie są. Jeśli oczywiście nasza kolacja wygląda w ten sposób, że przez cały dzień jemy normalnie tyle, co potrzebujemy, a jemy kolację, która jest nadprogramowa, to oczywiście ona utuczy. Ale z drugiej strony, gdybyśmy jedli bardzo duże śniadanie, a przez cały dzień jedli resztę, czy ponad swoje zapotrzebowanie też, to i tak przytyjemy, i tak przytyjemy. Więc ta kolacja byłaby bardzo drobna.
1: Każdy dietetyk jest trochę psychologiem, prawda?
0: Powinien być.
1: Powinien być.
0: To różnie bywa niestety, ale powinien być. Teraz też są studia na przykład psychodietetyków, które próbują tworzyć takich interdyscyplinarnych specjalistów zajmujących się właśnie czymś pomiędzy psychologią a dietetyką, bo dietetyka jest czymś, przejść na dietę jest czymś, co jest bardzo poza naszą strefą komfortu. My mamy swoje przyzwyczajenia i z niektórych przyzwyczajeń jest stosunkowo łatwo zrezygnować, ale przed przyzwyczajenia dietetyczne, one często są zakorzenione bardzo, bardzo głęboko. Na przykład to, co mówiłeś, że lubisz słodycze, to może być na przykład wynik tego, że jak byłeś mały, to twoja mama dawała ci słodycze, jak zrobiłeś coś dobrego, jak zasłużyłeś na coś, byłeś grzeczny, coś, dobre oceny i tak dalej, dostawałeś słodycze. Więc w twojej głowie istnieje takie połączenie, że jak się dobrze zachowujesz, to zasługujesz na nagrodę. Zasługujesz na nagrodę, którą są słodycze, ten słodki smak tych słodyczy.
1: No i dzisiaj byłem w pracy, wszystko dobrze zrobiłem, tak jak mnie prosił szef, więc wieczorem mam ochotę na czekoladę.
0: Dokładnie, dokładnie masz ochotę się tym nagrodzić. No i w sumie nie ma w tym nic złego, tak? Bo zasłużyłeś na tą nagrodę, tylko niestety twoja waga może wzrastać po czymś takim.
1: Jestem tym młodym człowiekiem, który już dzisiaj się pojawił w naszej rozmowie i mam te nadprogramowe kilogramy, ale w końcu postanowiłem coś ze sobą zrobić, zmienić swoje życie. Przeszedłem na dietę. Z tym, że trafiła się jedna impreza, druga impreza, a na imprezie wiadomo, napoje, do tego jakieś przekąski niezdrowe. Często jest chyba tak, że ludzie, którym raz się coś nie uda i powiedzmy raz popełnią jakiś grzech żywieniowy w trakcie swojej diety, a do tej pory byli bardzo zmotywowani, rezygnują z niej, bo myślą, że już wszystko przepadło, że już popełniłem ten błąd. Zjadłem te krakersy i te paluszki, chociaż nie powinienem.
0: Tak, tak jest bardzo często. Ci ludzie często porzucają dietę. Szczególnie demotywujące jest to, że na przykład jeśli się odchudzamy, nasza waga często spada dosyć szybko, bo tracimy również wodę. Część ludzi na przykład, zresztą słusznie, w momencie, kiedy przychodzi na dietę, trochę mniej soli na przykład, je trochę mniej produktów, które mają dużo soli, i w związku z tym tracą sporo wody. A w momencie, w którym pójdą na imprezy, najedzą się tych słonych krakersów, zjedzą w ogóle więcej, ich waga gwałtownie wzrasta. Się okazuje, że oni jednego dnia ważyli powiedzmy 75 kilo, a następnego dnia ważą 77 albo 78 i im się wydaje, że w ogóle tak naprawdę przekreślili ostatnie 3-4 tygodnie swojej pracy, jaką było odchudzanie. To jest złudne dosyć, bo ta waga zazwyczaj po takim chwilowym wahnięciu, po takim chwilowym piku w górę, ona później po 2-3 dniach znowu wraca do normy i znowu oczywiście jesteśmy zazwyczaj trochę ciężsi niż przez tą imprezą, ale ta różnica wynosi około 0,5 kg na przykład, a nie 2 albo 3 kg i to jest bardzo demotywujące i nie powinniśmy się tym przejmować. Oczywiście niedobrze, że takie odstępstwa mogą hamować naszą dietę, ale jej nie przekreślają. Zdecydowanie lepiej odżywiać się przez większość czasu zdrowo i raz na jakiś czas zaszaleć, niż nie odżywiać się zdrowo i też zaszaleć, bo to tak zazwyczaj jest.
1: Tendencja wśród młodych osób jest taka, że oczywiście tyją, ale to nie jest tylko w Polsce, to na świecie. USA chyba przoduje.
0: No właśnie, niestety to USA jest pokazywane jako dla nas jako takie miejsce, gdzie tam
1: powiedzmy wprost, kraj otyłych ludzi.
0: Tak, kraj otyłych ludzi, tylko że problem polega na tym, że faktycznie jeśli porównamy powiedzmy 20, 30, 40 latków amerykańskich, to oni są dużo grubsi niż my. Amerykanie są zdecydowanie grubsi, ale jeśli zaczniemy porównywać nasze dzieci, to się okazuje, że dzieci amerykańskie i dzieci polskie zaczynają wyglądać dosyć podobnie i to jest niepokojące, bo z tego pokolenia prawdopodobnie wyrośnie pokolenie właśnie takich grubych Amerykanów. No niestety pod tym względem doganiamy ich dosyć szybko i powinniśmy coś z tym zrobić, bo mamy trochę więcej czasu niż oni. Oni mogli się czuć zaskoczeni tym, co się stało, a my już nie powinniśmy. My już wiemy, że coś takiego się dzieje i powinniśmy dbać o to, jak nasze dzieci się odżywiają.
1: Dzieci ogólnie w Polsce odżywiają się niezdrowo, wyrastają na młodych ludzi, którzy cierpią na nadwagę albo otyłość. I później pojawia się, mam wrażenie, element, jakim są hormony, jakim są randki, relacje damsko-męskie. I pojawia się takie poczucie samokrytycyzmu, tak? Którego w dzieciństwie chyba nie ma. No i młodzi ludzie starają się za wszelką cenę schudnąć i to jak najszybciej, najlepiej w 2 tygodnie 10 kilo. Różne diety, które są niebezpieczne wręcz.
0: No diety półbiedy, czasem się pojawiają też środki farmakologiczne, na przykład kupowane z internetu, które po prostu są niebezpieczne dla życia. W zeszłym roku mieliśmy przypadek kobiety, która umarła po zażyciu środka, który kupiła drogą internetową i to jest bardzo niebezpieczne. To eksperymentowanie z farmakologicznymi środkami jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest nawet kupowanie suplementów diety, bo one potrafią być zanieczyszczone niestety substancjami, które są niebezpieczne.
1: Nawet takie, które są sprzedawane w aptece.
0: Niestety nawet tak. Badanie, które było przeprowadzone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, wykazało, że mniej więcej 15% środków przeznaczonych dla sportowców jest zanieczyszczone jakimiś substancjami, które nie są zadeklarowane na składzie i są po prostu nielegalnie się tam znalazły. Mhm. Tutaj, jeśli chodzi o diety, to jest trochę bezpieczniej, no bo dietą jest trudniej zrobić krzywdę niż jakąś tabletką. Niemniej oczywiście mogą ci ludzie bardzo często na przykład przechodzą na diety niskowęglowodanowe, taka jak dieta Dukana, czy w polskiej odmianie dieta Kwaśniewskiego, chociaż dieta Kwaśniewskiego jest trochę różnie od diety doktora Dukana, bo bo dieta kwaśniewskiego zawiera dużo więcej tłuszczu. I te diety, one faktycznie dosyć szybko odchudzają, są dosyć atrakcyjne dla niektórych osób, bo zawierają takie produkty jak na przykład smażone jajka, które są smaczne, czy duże ilości tłustego mięsa, które jest po prostu smaczne, a z drugiej strony odchudzają dobrze. I ci ludzie przechodzą na takie diety, niestety robiąc sobie krzywdę i skracając sobie życie w ten sposób.
1: No i to powinna być przestroga.
0: Powinna być przestroga, no tylko, że nikt im tego nie może zabronić. Niestety.
1: Zdradzę trochę naszego życia radiowego. W kuchni rozmawialiśmy na temat kawy, bo akurat sobie ją robiliśmy. Podobno kawa z mlekiem jest zdrowsza od kawy bez mleka.
0: Tak. Chodzi o ilość szczawianów, które się są w stanie przyswoić. Jeśli dolejemy do tej kawy mleka, to nie musi być mleko krowie koniecznie. Może być na przykład to mleko sojowe, jakiekolwiek mleko roślinne. Chodzi tylko o to, żeby wapń, który się znajduje w tym mleku krowim lub napoju roślinnym, fortyfikowanym, żeby związał szczawiany, żeby te szczawiany nie odłożyły nam się w nerkach w postaci kamieni.
1: No bo później może być niebezpiecznie dla naszych nerek i ogólnie dla naszego zdrowia.
0: Po wielu latach oczywiście, ale lepiej chuchać na
1: ziemi. Widzisz, mam wrażenie, że nawet nieodpowiedzialne diety, które są mordercze wręcz, one przynoszą takie efekty oczywiście negatywne po wielu latach, kiedy tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie ocenić diety i nie jesteśmy w stanie powiedzieć stop, bo to jest złe, bo nie czujemy nic, tak? Nie czujemy się źle, a wręcz przeciwnie, chudniemy i osiągamy swój cel, a po kilku latach okazuje się, że jednak spustoszenie w naszym organizmie te diety zasiały.
0: Tak, to jest w ogóle problem. Problem też jest nawet natury takiej czysto psychologicznej, bo na przykład jeśli sięgasz dzisiaj po czekoladę, to czujesz dzisiaj teraz jej słodki smak i to jest super, ale jakąkolwiek karę za to dostaniesz jutro, tak? Jak staniesz na wadze i się okaże, że ważysz trochę więcej. Zawsze kiedy jakaś czynność i negatywna konsekwencja tej czynności jest oddalona w czasie, no to trudniej po prostu się nauczyć, że to jest dla nas niedobre.
1: I to jest niebezpieczne.
0: Jest niebezpieczne.
1: Wracając jeszcze, nie wracając, teraz chciałem cię zapytać o dietę wegańską i wegetariańską, bo teraz jest wzięcie na te diety, szczególnie wśród młodych ludzi. Wydaje mi się, że młodzi ludzie bardzo, bardzo chętnie właśnie na takie diety przechodzą. Niektórzy z powodów światopoglądowych, inni po prostu chcą żyć zdrowiej, bo myślą, że to jest zdrowsze. Czy rzeczywiście dieta bezmięsna i bez produktów mięsnych jest zdrowa?
0: Tak, jest jak najbardziej zdrowa. Długo uważaliśmy, że taka dieta wymaga więcej skupienia się niż dieta, która zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego.
1: I w naszej świadomości chyba tak zostało.
0: Tak, w naszej świadomości tak zostało. Faktycznie jest kilka elementów w takiej diecie, na które trzeba bardziej zwrócić uwagę niż w przypadku diety, która zawiera wszystkie produkty. Niemniej jeśli analizujemy sposób żywienia się wegan i wegetarian i porównujemy ich sposób żywienia się do osób, które są na tak zwanej diecie tradycyjnej, albo jak niekiedy się pojawia takie określenie wszystkożerców, czy mięsożerców, troszkę bardziej negatywnie nacechowane określenie, to okazuje się, że te diety faktycznie mają pewne swoje niedobory, że ci ludzie na przykład zapominają o wapniu, zapominają o suplementowaniu witaminy B12, którą muszą weganie suplementować i niektórzy wegetarianie też, ale okazuje się, że te problemy, te niedobory u osób na diecie tak zwanej tradycyjnej są jeszcze większe, że u nich te niedobory są większe w innych składnikach, na przykład w magnezie, czy w folianach, albo w witaminie C. I że tak naprawdę taka dieta, nawet niezbilansowana, jest zdrowsza niż taka typowa dieta.
1: Ale zawsze lepiej poczytać, dowiedzieć się więcej.
0: Pytanie też jeszcze, kogo się czyta, bo niestety w internecie, a o dietach wegańskich to już w ogóle można przeczytać sporo głupot, niestety. Niestety, zwłaszcza właśnie dietetyka, a diety chyba wegańskie i wegetariańskie to już w ogóle w szczególności przyciągają takich pseudoekspertów, ludzi, którzy nie mają żadnego wykształcenia żywieniowego, czasem mają jakieś wykształcenie pokrewne, albo po prostu są zainteresowani, nie wiem, prawami zwierząt i oni próbują swoje jakieś racje przekazywać, niestety czasem robiąc krzywdę temu czytelnikowi.
1: Ale przyznasz, nawet między zawodowymi dietetykami czasem występują bardzo duże rozbieżności w poglądach. To jest coś takiego.
0: Jest, to prawda. To prawda, że jest, są różne poglądy i są pewne rzeczy, o które się można sprzeczać. No i są różne podejścia. No niestety mówi się, że tyle, ile u Polaków, tyle opinii. Z dietykami też tak czasem jest, niestety, no ale... Ale pytanie, na czym ten dietetyk opiera swoją wiedzę, tak? Czy opiera tą wiedzę na edukacji, którą wyniósł ze szkoły, która powiedzmy, że jest rzetelna, ale może nie do końca jeszcze już aktualna? Czy opiera to na publikacjach naukowych, które się obecnie ukazują w internecie i są łatwo dostępne? Czy na przykład na jakichś swoich prywatnych przemyśleniach, które niekoniecznie mają pokrycie w czymkolwiek?
1: Zawsze jak coś mówimy, powinniśmy być przygotowani na pytania i powinniśmy mieć przygotowane rzetelne odpowiedzi, na przykład poparte źródłami.
0: Tak, to generalnie jeśli ktoś coś mówi o dietetyce, to dobrze jest go pytać o źródła, bo się okazuje, że czasem ludzie, których pytamy, skąd mają taką informację, albo opierają jakieś na jakimś bardzo nierzetelnym źródle, albo nie opierają jej na żadnym źródle.
1: Damian Parol, oparty zawsze na rzetelnych źródłach. Staram Dziękuję się. Bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wracasz do swoich klientów, tak? Do swoich podopiecznych, można tak powiedzieć?
0: Można tak powiedzieć.
1: Dziękuję Ci bardzo za spotkanie i życzę Tobie oraz Twoim pacjentom, bo dietetyk to już tak prawie psycholog, lekarz, sporo tych powiązań, tak? Mhm. To ja jeszcze wymienię. Damian Parol, dietetyk sportowo, wykładowca i jeszcze sporo tego, tylko że już się umówiliśmy, że nie będziemy wydłużać, bo musiałbym cię przez te pół godziny przedstawiać naszej rozmowy.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie.
2: Dzięki, Karol. Kończymy kolejne Miasto Młodości. Do usłyszenia.
3: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
2: W studiu Meloradia Patrycja Załóg, trenerka pewności siebie, autorka książki Najpierw zadbaj o siebie. Dzień dobry, witam.
4: Witam serdecznie.
2: I właśnie o pewności siebie dzisiaj w Meloradiu będziemy rozmawiać. Patrycja, na początek może trochę błahe pytanie, może trudne, a może nie na miejscu. Czym jest ta pewność siebie?
4: Bardzo dobre pytanie, dlatego że ona jest często mylnie rozumiana. Często jest kojarzona z arogancją, z wywyższaniem się, z takim nadmiernym przekonaniem o swojej wartości. Natomiast taka prawdziwa pewność siebie, której uczę, to jest przede wszystkim, ona bierze się z tego, że my odkrywamy, kim tak naprawdę jesteśmy. Odkrywamy, czego chcemy, co nam się podoba, co nam się nie podoba, odkrywamy swoje mocne strony. I myślę, że wielu ludziom brakuje tej prawdziwej pewności siebie, dlatego że po prostu siebie nie znają. Że nie poświęcają czasu na to, żeby odkryć właśnie, czego naprawdę chcą w życiu, co im się podoba. Też nie, jakby często nie odkrywają właśnie swoich pasji, takiej prawdziwej ścieżki i czasami na przykład męczą się właśnie w pracach, które tak naprawdę nie są dla nich. Więc mam poczucie, że ta pewność siebie z jednej strony to jest właśnie efekt poznawania siebie, a z drugiej strony efekt sprawdzania się w działaniu. Dlatego, że i na pewno też masz takie doświadczenia, każdy z nas to miał, że kiedy robimy coś pierwszy raz, no to jesteśmy w tym mocno niepewni.
2: Boimy się strasznie.
4: O tak. I często wiele osób na tym etapie przestaje to robić. To znaczy ma takie poczucie, że bardzo chcieliby czegoś spróbować. Na przykład, nie wiem, nauczyć się jeździć samochodem. Ale...
2: Ja. To właśnie ja.
4: Jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy.
2: Jeszcze nie, nadal nie.
4: Ale to widzisz, to może po tej audycji, wiesz, będzie impuls.
2: Ale to faktycznie dlatego, że się boję.
4: Mhm, tak, i to jest właśnie to, bo po prostu to coś nowe, to jest takie wielkie w naszej głowie. To się wydaje, że po prostu to jest jakaś taka rzecz. I jeszcze też to, co robi umysł, właśnie kiedy próbujemy, czy stoimy przed tym progiem, żeby się odważyć, to on nam już snuje scenariusze, co będzie za chwilę. I jak my już będziemy mieli wypadek, albo jak sobie nie poradzimy z czymś, prawda? Że to właśnie w taki sposób działa i tak jest praktycznie w każdej sytuacji. Natomiast warto jest sobie uświadomić to, że jeżeli pomimo tego, że bardzo się boimy, odważymy się to zrobić, to naprawdę będzie łatwiej. Bo jak zrobimy ten pierwszy krok, Na przykład, wyjdziemy na tą scenę. No to to już pójdzie. No dobrze, może troszeczkę zniesiemy, jakby będziemy doświadczać dyskomfortu. No może potem będziemy mieli wątpliwości, czy dobrze nam poszło. Za drugim razem też będzie duży dyskomfort. Za trzecim będzie troszeczkę mniejszy, a po tygodniu, gdybyśmy robili to codziennie, to, mówię, cokolwiek, jakkolwiek to jest rzecz, po tygodniu, po dwóch tygodniach po prostu to by było zupełnie naturalne. I to jest tak naprawdę fantastyczna rzecz i fantastyczny sposób, żeby naprawdę super szybko zbudować pewność siebie. Bo to, co jest też ciekawe, jak to działa? Że to działa tak, że jak zrobimy coś, czego się boimy, to po pierwsze od razu rośnie nasza wiara w siebie. No bo zrobiliśmy. Nie?
2: To już dodaje nam skrzydeł trochę.
4: Dokładnie. Więc mamy ochotę robić to częściej. No więc robimy to następny raz. Jak robimy to następny raz, to stajemy się w tym coraz lepsi. Następny. I w taki sposób dochodzi do sytuacji, kiedy rzeczywiście to, co robimy, robimy to świetnie, więc mamy ochotę to częściej robić. No i to jest po prostu taka niesamowita, nakręcająca się spirala, która buduje naszą pewność siebie.
2: A z twoich obserwacji, jak wynika, to jest duży problem, brak pewności siebie u Polaków?
4: No, ja pracuję głównie z kobietami i widzę, że to jest rzeczywiście duże wyzwanie. To znaczy, po takim zewnętrznym poziomie wydaje się, że Polki są bardzo pewne siebie. No bo my jesteśmy przedsiębiorcze, jesteśmy odważne, często zarządzamy domem, zarządzamy budżetami domowymi.
2: Mocna ręka.
4: Dokładnie. Więc z jednej strony mamy tą siłę, absolutnie. Polki są silne, są bardzo mądre, są niesamowitymi kobietami. Z drugiej strony robimy sobie coś takiego, co bardzo podważa naszą pewność siebie, to znaczy mamy często zaniżoną samoocenę. Czyli wydaje nam się, że my jesteśmy mniej kompetentne, mniej umiejętne i mniej radzące sobie z życiem niż faktycznie jest.
2: Z czego to może wynikać?
4: Ja myślę, że bardzo z wychowania. To znaczy z tego, że często teraz to się zmienia i to ja widzę, że w tym nowym pokoleniu to jest rzeczywiście, to jest po prostu jakby no, niesamowita zmiana.
2: To znaczy, że co, jesteśmy coraz bardziej pewni siebie, ci młodzi ludzie?
4: Myślę, że nie mamy tak wielu obaw, czy jesteśmy okej. Jak na przykład moje pokolenie. Dlatego, że jak ja byłam wychowywana, to stale i stale podnoszono mi poprzeczkę. I to praktycznie wszędzie. I w szkole, i w domu. I to podnoszenie poprzeczki z jednej strony zaowocowało tym, że jestem bardzo ambitną osobą, co jest dobre, a z drugiej strony zaowocowało tym, że ciągle mam poczucie, że niewystarczająco. Że niewystarczająco się staram, że niewystarczająco dużo zrobiłam. Jakby teraz już nie mam tego poczucia, ale rzeczywiście, kiedy zaczynałam budować swoją pewność siebie, to to było tak, że to był główny taki, jakby główne takie wyzwanie, z którym się mierzyłam, czyli że miałam poczucie, że muszę robić po prostu rzeczy doskonale i dopiero wtedy to jest wystarczająco dobrze, bo po prostu jak robię coś tylko dobrze, albo tak jak ja pracuję z kobietami i one mówią, że właśnie jak ja robię coś na 100%, to po prostu to jest norma, która w ogóle nie wymaga zauważenia, jakby nie zasługuje na docenienie. Natomiast dopiero jak zrobię coś na 200%, jak już padam na twarz i wieczorem wracam do domu i naprawdę już nie mam siły na nic, bo zrobiłam wszystko, co jest naprawdę bardzo dużą normą w sensie, że bardzo dużo jakby często właśnie kobiety biorą na siebie i dopiero wtedy mają poczucie, że tak, ja mogę siebie docenić, więc myślę, że to jest właśnie efekt wychowania. No i druga rzecz, na pewno to jest także efekt kultury, bo te wzorce, które mamy w kulturze, one nas stymulują do tego, żeby ciągle i ciągle dawać z siebie więcej. I myślę, że też media społecznościowe, to co robią, to wprowadzają taki element bardzo łatwego i szybkiego zobaczenia, co robią inni. W związku z tym też jest taka tendencja do porównywania się. No i niestety, jak patrzymy też na profilach na przykład naszych znajomych, ojej, co ta osoba robi?
2: Często to są po prostu zmyślone historie.
4: Albo pokazanie tylko fragmentu rzeczywistości. Nie, bo za tym, że ktoś był na fantastycznych wakacjach, może stoi to, że on przez 3 albo 4 tygodnie pracował. Dzień, noc. Więc tego tak naprawdę nie wiemy. Natomiast to, co robi nam umysł, to on właśnie porównuje. Więc ja bardzo, bardzo gorąco zachęcam, naprawdę. I też jak pracuję z kobietami, właśnie spotykam się z nimi na takich indywidualnych sesjach, to jest ta rzecz, która jest tak naprawdę najważniejsza, żeby zrozumieć, że my robimy tyle, ile potrafimy. Tyle naprawdę, ile możemy. I to, ile robimy, zasługuje na docenienie. I to jest ta rzecz, która zmienia właśnie to, tą naszą samoocenę, że my zaczynamy po prostu widzieć, że tak naprawdę dajemy na miarę swoich możliwości, że to jest jak najbardziej też wystarczająco dobre.
2: I tutaj kojarzy mi się zdanie. Czas skończyć z tym, żebyśmy stawiały siebie na ostatnim miejscu. Wiesz, kto to powiedział?
4: Wiem.
2: To ty, Patrycja. I to chyba właśnie pasuje do tego, co mówisz, prawda? Żebyśmy w końcu zadbali o siebie i postawili siebie na pierwszym miejscu.
4: Tak. Właśnie dlatego napisałam tą książkę, która się właśnie ukazała, Najpierw zadbaj o siebie, dlatego że ja czuję, że szczególnie my Polki, to jest książka adresowana właśnie do Polek, w niej jest 4-tygodniowy kurs takiej zdrowej asertywności. Dlatego, że ja czuję, że my często w rodzinach, w pracy, naprawdę stawiamy siebie na ostatnim miejscu. I to nikomu nie służy. Dlatego, że osoba, która nie dba o swoje potrzeby, no jest przede wszystkim potwornie sfrustrowana. Jest sfrustrowana w domu, jest sfrustrowana w pracy i pozornie może się wydawać, że jest wszystko w porządku, ale tak naprawdę w środku ona nie ma tego poczucia spełnienia, radości wykonywanej pracy, radości bycia mamą, radości bycia partnerką, bo jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, zajechana całkowicie.
2: Dokładnie. Jeszcze zostaniemy przy tej pewności siebie i zapytam ciebie jako ekspertki o takie praktyczne porady, jak dbać i jak budować tę pewność siebie w sobie.
4: Pierwsza rzecz, sprawdzać się w działaniu. Czyli robić to, czego się nawet boimy, więc Sebastian, ja czekam absolutnie na raport.
2: Przyjadę do ciebie swoim własnym samochodem. Za kierownicą.
4: Druga rzecz. Kiedy to zrobimy, doceniać siebie za to. Dlatego, że wiele osób robi coś takiego. No dobrze, spróbowałam, nie wyszło mi. Wyszłam na tą scenę, po prostu klapa kompletna, nigdy więcej nie pójdę na scenę. Nie, właśnie wtedy trzeba to zrobić jeszcze raz i jeszcze raz. I dać sobie zaufanie, takie troszeczkę też takiego właśnie, no właśnie zaufania, że być może my jesteśmy teraz w procesie uczenia się tego i że to jest całkowicie
2: musimy chyba sobie pozwolić na wielkie albo i niewielkie błędy.
4: Dokładnie. I nawet na te duże, dlatego że ja myślę sobie, że kiedy każdy z nas, kiedy robi coś pierwszy raz, nie jest w tym absolutnie doskonały. A często my oczekujemy od siebie, żebyśmy po prostu od razu już byli mistrzami świata w tym. I nie widzimy tego, że na przykład taki koszykarz, który jest koszykarzem z pierwszych stron gazet, który jest po prostu mistrzem w swojej lidze, żeby on tak fantastycznie w tym meczu się sprawdzał, to on po prostu tą piłkę kozłuje tysiące razy każdego dnia. I to jest warto naprawdę sobie też uświadamiać. Czyli to jest ta druga rzecz. Trzecia rzecz to jest to, żebyśmy mówili do siebie tak w taki wspierający, życzliwy sposób w swojej głowie. Bo niestety ten krytyk wewnętrzny
2: jest silny stwór.
4: Silny, ale na szczęście do wyplenienia. A nawet powiedziałabym, że bo właśnie to jest tak, że tego krytyka niestety on się będzie zawsze pojawiał. Dlatego, że no to jest po prostu, to jest część umysłu, jest właśnie to krytyczne też spojrzenie. I to nie chodzi o to, że to jest nawet złe. Chodzi o to, że my w to wierzymy. Dlatego, że jeżeli jest tak, że powiedzmy w mojej głowie pojawia się głos, że Patrycja, jak ty teraz fatalnie mówisz? Ale ja nie wierzę w ten głos, to on mi niczego nie robi. Tak jak nie wierzę, bo nie ma, po prostu kompletnie w to nie wierzę. Natomiast gdyby było tak, że ten głos by się pojawił i ja bym w niego uwierzyła, natychmiast w ciele pojawiłby się stres,
2: Zablokowałabyś się
4: absolutnie.
2: Tutaj.
4: Absolutnie, tak. I byłoby poczucie, że w ogóle, o Jezu, i by było coraz gorzej i gorzej. I właśnie w taki sposób działa ten krytyk wewnętrzny, więc
2: świadomość.
4: Dokładnie tak. I dystans, właśnie taki dystans, żeby widzieć, że te krytyczne myśli, żeby zadawać sobie pytanie, czy to jest prawda? Czy jak ten głos mi mówi, że ja po prostu jestem beznadziejnym kierowcą, albo będę beznadziejnym kierowcą, czy to jest prawda? Jak ten głos mówi mi, że własna firma, że ty sobie w życiu nie poradzisz we własnej firmie, czy to jest prawda? Jak ten głos mówi, a ty nie potrafisz pisać, czy to jest prawda? I czy naprawdę spróbowałaś i przez 3 dni regularnie próbowałaś napisać jedną stronę i zobaczyłaś, że naprawdę ci nie wychodzi. Czy próbowałaś tydzień, nie? Żeby też gdzieś urealniać się, dlatego że ten głos w naszej głowie, on po prostu często wygaduje, no, takie poważne bzdury.
2: Rzeczy, a ile dać sobie czasu na taką naukę? Da się to w jakiś sposób określić? Żeby tak. Nie powiedzieć sobie od razu, że na przykład jestem słabym kierowcą, ale po iluś godzinach jazdy, no, Okej, ktoś może być po prostu słabym kierowcą.
4: Albo może mieć mniejsze predyspozycje i potrzebować większego treningu.
2: Czyli nadal idziemy w tym kierunku, że nie poddajemy się.
4: Ja bym powiedziała tak, pewnie nie wszystko jest dla wszystkich i czasami też nie warto. Z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli coś jest dla nas naprawdę ważne, ale tak naprawdę, naprawdę ważne, to i czujemy ochotę, żeby to zrobić, ale się boimy, ale nam nie wychodzi, to ja bym nie odpuszczała. Mhm. I na przykład tak było ze mną i z wystąpieniami publicznymi. Tak jak pewnie słyszysz teraz, zresztą też pracowaliśmy nad tym, rzeczywiście jest tak, że ja odczuwam dużą swobodę, ale nie zawsze tak było. Praktycznie na początku, kiedy ja stawałam na scenie albo siadałam przed mikrofonem, to ja się potwornie bałam. Ja miałam szalejącego w głowie po prostu krytyka wewnętrznego, który mi mówił, że ja w ogóle beznadziejnie mówię. Jak schodziłam ze sceny, to natychmiast właśnie uruchamiał się ten głos, że po prostu, Boże, jaka kompletna klapa, teraz wszyscy to zobaczą, wiesz. Ale to, żeby występować publicznie, było dla mnie bardzo

0: że będę minimum raz w tygodniu nagrywać jedno wideo i będę minimum raz na kwartał występować na dużej scenie. I za każdym razem, kiedy schodziłam ze sceny przez rok, płakałam. Naprawdę. A mimo to, za każdym razem mówiłam sobie, dobra Patrycja, następnym razem też pójdziesz. I ktoś dzwonił, pojawiała się kolejna propozycja i mówiłam tak. Nagrywałam wideo na początku, po prostu każde wideo z walącym sercem oglądałam i myślałam sobie, Boże, jak beznadziejnie. I musiałam to znieść, cały ten dyskomfort. Ale to, ten rok pracy, takiej samej ze sobą, ze swoimi lękami, ze swoim krytykiem, z taką niepewnością też swoją, sprawił, że teraz po prostu jak ja dzisiaj jestem, czy nie wiem, występuję, nagrywam wideo, prowadzę kursy, że to jest po prostu naturalne. Dlatego, że to mi weszło w nawyk. I być może jest tak, że inna osoba, która miałaby, nie wiem, mniej lęków, albo mniej krytyczne spojrzenie na siebie, że ona by sobie z tym poradziła doskonale w 3 miesiące. Ja potrzebowałam na to roku. Dlatego mówię, że jeżeli coś jest ważne, to czasami nie warto jest odpuszczać za wcześnie.
1: Okej, ty w pewnym momencie powiedziałaś, że bardzo istotne w poczuciu pewności siebie jest wychowanie i ten okres młodzieńczy i wpływ rodziców. No to właśnie z drugiej strony spójrzmy, co robić, co rodzice powinni robić, żeby jednak budować w dziecku poczucie własnej wartości, bo to później owocuje w dorosłym życiu.
0: Bardzo, tak. I myślę, że fantastycznie, że o tym rozmawiamy, bo to się wtedy zaczyna. I widzę, ponieważ też pracuję z mamami, że teraz to się bardzo zmienia. To znaczy rodzice stają się naprawdę świadomi. I myślę, że to jest cudowne, że właśnie rodzice zaczynają bardzo dbać o to, żeby też przekazywać swoim dzieciom takie wzmacniające komunikaty, żeby naprawdę takie właśnie dobre wzorce. I właśnie też dlatego, ponieważ jestem bardzo świadoma tego, jak to wychowanie wpływa na dzieci, potem na młodzież i potem na dorosłe osoby, to też w swojej książce Codziennie pewna siebie zamieściłam całe takie taką sekcję dotyczącą tego, jak wzmacniać pewność siebie u innych. I taka najważniejsza rzecz to jest taka, żeby doceniać dziecko za to, co ono robi dobrze. Bo bardzo często, naprawdę widzę to się na szczęście zmienia, ale to jest mimo wszystko częste. Rodzice mają taką tendencję, żeby skupiać się na wychwytywaniu tych rzeczy, które dziecko robi źle.
1: Tak, i za to karzemy, prawda?
0: Dokładnie. I to, co to robi? To robi to, że uwaga jest na to, jakby uwaga tego dziecka jest ciągle i ciągle nakierowywana na to, co ono robi słabo. I to naprawdę w ogromnym stopniu podważa poczucie własnej wartości i pewność siebie. I to się dzieje w domu, i to się dzieje też niestety w szkole. I często, ponieważ dzieci też przejmują te wzorce potem na swoje relacje z rówieśnikami, to się też dzieje w ich relacjach właśnie takich rówieśniczych. Więc to uważam, że gdyby rodzice zrobili tę jedną rzecz, to by dokonało naprawdę ogromnej zmiany.
1: Kolejny bardzo ważny aspekt, w którym też piszesz w swoim kolejnym dziecku, w kolejnej książce, najnowszej, czyli najpierw zadbaj o siebie, to jest asertywność. Asertywność, mam wrażenie, bardzo często kojarzy się ze złą rzeczą niestety, że ktoś, jeżeli ktoś jest asertywny, to jest taki, że nam odmawia na przykład czegoś. No i jak walczyć z tym stereotypem?
0: No tak, to tutaj trzeba by powiedzieć o takiej podstawie. Że ja uważam, że każdy człowiek ma prawo żyć tak, jak chce. To oznacza, że ja nie oczekuję od ciebie, że ty się będziesz zgadzał na coś, czego ja chcę. I przyznaję ci to prawo, jakby nawet nie przyznaję, bo to jest twoje prawo z urodzenia.
1: Z natury.
0: Dokładnie. Że ty masz absolutnie prawo nie zgadzać się na te rzeczy, których ja bym chciała. I że ponieważ jesteśmy dorosłymi osobami, albo nawet jeżeli jesteśmy młodzieżą, to, co się dzieje w naszej relacji, zależy od umowy, którą mamy ze sobą. I z niektórymi osobami zakres jakby tych rzeczy, które mamy wspólne, będzie większy, a z niektórymi osobami będzie mniejszy. Więc dla mnie asertywność to jest po prostu takie odważne, jasne i klarowne komunikowanie siebie. I to jest coś, czego ja jestem absolutnie fanką, dlatego że uważam, że bardzo wiele takiego naprawdę cierpienia w rodzinach, nieszczęścia też i w rodzinach, między rodzicami a dziećmi, między partnerami, właśnie bierze się z tego, że brakuje takiej klarownej komunikacji i jasnego powiedzenia, słuchaj, to ja chcę, a tego ja naprawdę nie chcę. Bo gdybyśmy sobie szczerze naprawdę powiedzieli, to wtedy nie byłoby tego boksowania się, czy on ze mną chce, czy on ze mną nie chce, czy ona ze mną chce, czy ona ze mną nie chce, tylko by było jasne, jasna świadomość. I oczywiście, że

0: to jest trudne, no bo czasami jest tak, że my byśmy bardzo chcieli, żeby ktoś z nami chciał.
1: Tak, i chcemy się też dopasować.
0: Tak, a ten ktoś na przykład nie chce. I czasami właśnie jest to, że my poświęcamy siebie, dlatego że tak bardzo zależy nam na drugiej osobie. No ale niestety doświadczenie życiowe i powiedziałabym, że miliony rozwodów pokazują, że jeżeli ktoś siebie poświęca, no to na dłuższą metę to po prostu nie działa. Dlatego, że to jest po prostu dokładnie taki sam mechanizm, jak bardzo czegoś nie lubimy jeść, ale to jemy w imię tego, żeby siedzieć z drugą osobą.
1: No dokładnie, ale jak nie wyjść na taką osobę, która jest niemiła i arogancka, a odmawia?
0: Ja myślę, że to, co jest ważne, to jest takie powiedzenie jasno też o swoich uczuciach i zadbanie o tą drugą osobę. Nie, czyli na przykład, jeżeli byś mnie teraz o coś poprosił, a ja bym nie miała ochoty tego zrobić, to mogę powiedzieć, nie, Sebastian, ja tego nie zrobię. Mhm. Nie? Mogę powiedzieć, wiesz co, bardzo bym chciała, ale akurat dzisiaj naprawdę nie mogę tego zrobić. Wiesz, możemy to zrobić jutro. Albo, jeśli bym zupełnie nie chciała tego zrobić, słuchaj, naprawdę się cieszę, że mi to zaproponowałeś. Wiesz, że zawsze lubię z tobą robić różne rzeczy, ale wiesz co, akurat kompletnie nie mam ochoty pójść na ten film. Mhm. Nie? I to jest, wiesz, i jak jest wzajemny szacunek i jest dobra relacja, którą właśnie buduje to, że jesteśmy bardzo tacy klarowni i transparentni ze sobą, to też jest jakby, no nawet sam możesz powiedzieć, jak się czujesz, czy to ci coś zrobiło, że ja ci
1: No nie, pomagam. No w taki sposób nie, absolutnie. Czterotygodniowy kurs zdrowej asertywności dla kobiety. A jak się uczyć asertywności?
0: Najlepiej w praktyce.
1: Od razu praktykować.
0: Dokładnie. W tej książce ja piszę o 28 krokach. To jest ten czterotygodniowy kurs zdrowej asertywności dla kobiet. On jest podzielony na 4 rozdziały. Każdy rozdział, czyli każdą umiejętność ćwiczymy przez tydzień. Dlatego, że często to, co blokuje naszą asertywność, to są różne przekonania. Na przykład, zresztą dzisiaj nawet miałam taką rozmowę, jest jedna osoba, która chciałaby przekazać taką, powiedziałabym, dosyć nieprzyjemną informację zwrotną drugiej osobie. Kiedy rozmawiałam z tą osobą, to widziałam, że ona ma po prostu mnóstwo już lęków w głowie, że już jest tak się nakręciła, że po prostu już prawie odbyła tą rozmowę. Ta rozmowa poszła najgorzej, jak to jest możliwe.
1: Wszystkie scenariusze już się spełniły.
0: Dokładnie. Tylko, że fakt jest taki, że tej rozmowy jeszcze nie było i zupełnie nie wiadomo, co ta druga osoba powie. Dlatego, żeby skutecznie uczyć się asertywności, warto jest sprawdzać wszystko w praktyce. I na przykład, jeżeli boimy się komuś wyznać swoje uczucie, no na przykład ktoś nam się bardzo podoba, ale chcielibyśmy, czy chciałybyśmy sprawdzić, jak ta druga osoba na to zareaguje, to naprawdę warto jest to zrobić. Dlatego, że jeżeli ta druga osoba nic do nas nie czuje, to chyba lepiej, żebyśmy się dowiedzieli wcześniej niż później.
1: Dokładnie.
0: A jeżeli coś do nas czuje, no to być może zaoszczędzimy sobie tygodni, a czasami...
1: Myślenia, nie spania, stresu i nerwów. Dokładnie. Patrycja, ty jesteś także współzałożycielką Akademii Kobiet Sukcesu. Co to takiego?
0: Akademia Kobiet Sukcesu to jest taka społeczność kobiet, które wzajemnie się inspirują do tego, żeby żyć pełnią życia. Teraz prowadzimy już 7. edycję Szkoły Liderek, to jest studium przedsiębiorczości dla kobiet, gdzie uczymy kobiety, w jaki sposób mogą zakładać swoje firmy, tak żeby to było naprawdę w zgodzie z nimi. Teraz właśnie jesteśmy już przy końcu, już jedna z adeptek już teraz założyła swoją firmę, jeszcze szkoła się nie skończyła, ale ona już właśnie zaczęła działać. I zauważyłyśmy coś takiego, że kobiety, żeby ruszyć z miejsca ze swoim marzeniem, szczególnie jeżeli to jest właśnie marzenie dotyczące zmiany zawodowej, czyli właśnie na przykład stworzenia swojego własnego biznesu, że one potrzebują sprawdzić się w działaniu. To jest to, o czym mówiliśmy właśnie w tym budowaniu pewności siebie i odważyć się i wyjść do świata. Dlatego właśnie takim bardzo ważnym aspektem Szkoły Liderek jest to, że adeptki przygotowują swój własny projekt. Teraz są właśnie na etapie przygotowywania projektów, które fizycznie zrealizują. To są projekty bez budżetu, czyli wymagają ogromnej kreatywności, zaangażowania też pracy. I dzięki temu będą mogły się sprawdzić się na scenie, sprawdzić się jako organizatorki, sprawdzić się jako liderki projektu. Więc stworzyłyśmy tą szkołę właśnie po to, żeby kobiety mogły naprawdę uczyć się w działaniu, że potrafią. Bo okazuje się, że jak zaczynamy coś robić, to tak naprawdę wychodzi nam to całkiem nieźle. Najgorsza sytuacja to jest taka, że wahamy się, zastanawiamy się, martwimy się, czy to nam wyjdzie, ale niczego z tym nie robimy.
1: Mm-hmm. Twój zawód to pomaganie innym. Jak do tego doszło, że ty całe życie chcesz pomagać innym?
0: Och, to była długa droga. Ja myślę, że pierwszy powód to był taki, że ja po prostu bardzo chciałam pomóc sobie. Dlatego, że ostatnio nawet pisałam na swoim fanpage'u Codziennie Pewna Siebie, który prowadzę na Facebooku, pisałam o swojej ścieżce, że kiedy ja wchodziłam w dorosłe życie, byłam kompletną bankrutką. Dlatego, że praktycznie no, akurat firma moich rodziców splajtowała i było tak, że ja musiałam sama zarobić na studia. Przyjechałam do Warszawy jako taka bardzo młoda dziewczyna. Wydawało mi się, że ja zaraz będę miała wspaniałą pracę, no ale tak nie było. Więc zarabiałam chyba 500 zł wtedy, pamiętam. I to było naprawdę trudne, żeby się utrzymać i jeszcze opłacić sobie studia. Więc jak sobie patrzę właśnie na ten moment, z którego startowałam, na taki ogromny brak wiary we własne możliwości, na wielką nieśmiałość, której doświadczałam jako dziecko, to rzeczywiście gdzieś ten impuls, żeby pomagać, na początku był właśnie z tego takiego głębokiego po prostu poczucia wewnętrznego, że jest możliwe inne życie, że po prostu można inaczej się czuć, że można inaczej żyć, że można mieć fajną pracę, że można realizować swoje marzenia, można podróżować. Teraz na przykład bardzo dużo podróżuję. Kiedyś to dla mnie było w ogóle, ja myślałam, że to jest nierealne. Więc to był ten pierwszy impuls. I potem, kiedy rzeczywiście zaczęłam pracować nad swoim rozwojem, chodziłam na wiele warsztatów, już też miałam dobrą pracę, poszłam też na psychoterapię, potem zaczęłam medytować, wyjeżdżać na różne wyjazdy rozwojowe, zaczęłam odkrywać, że to życie, którym ja żyłam wcześniej, to jest takie życie na 20%. Że jest możliwe takie życie. Taka wolność, taki spokój wewnętrzny, takie szczęście, ale takie prawdziwe, też niezależne od tego nawet ile mamy pieniędzy, czy co mamy w życiu, ale takie w środku, naprawdę głębokie poczucie właśnie spełnienia. I po prostu poczułam, że ja chcę się tym dzielić z ludźmi, że ja bym chciała, żeby naprawdę każda kobieta mogła się poczuć wolna tak, jak ja się czuję teraz, bo to jest coś takiego, co jest tak cenne, że no to jest po prostu gdzieś mam poczucie, że jak jest tak, że jak nam się otwiera serce i czujemy właśnie ten dobrostan i taką obfitość w życiu, to że to jest po prostu naturalne, że my się chcemy tym dzielić. I ja po prostu też czuję, że to jest ścieżka stworzona dla mnie, że ja po prostu naprawdę mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, bez żadnej skromności, jestem w tym świetna i naprawdę kocham to robić.
1: Ja zawsze po spotkaniu z tobą tak sobie myślę, po prostu zmiana mojego życia jest tak prosta, bo właśnie jest jeszcze tyle opcji i możliwości, tylko właśnie potem pojawia się coś takiego, że zapominam o tym i żyję tak jak żyłem. I co teraz zrobić, żebym natchniony twoją energią, twoim uśmiechem i po prostu radością życia i pewnością siebie, żebym to wszystko wdrożył u siebie, bo to nie jest też takie proste, że posłucham co opowiada Patrycja i już będzie takie moje życie.
0: Tak.
1: Jak się przełamać?
0: No właśnie, dlatego stworzyłam taki roczny program Rok Przebudzenia. Akurat jest dla kobiet, więc się nie zaproszę, ale zaraz powiem, co możesz zrobić. Bo widzę, że to jest tak, że spotkanie z osobą, która ma dobrą energię, która jest inspirująca, albo pójście na fajny warsztat, przeczytanie wartościowej książki, to nas wzmacnia. To sprawia, że czujemy właśnie to uskrzydlenie, czujemy impuls. Wow, ja teraz po prostu robię, nie? Idę do przodu. Ale potem wchodzą stare nawyki.
1: Mhm.
0: Dlatego, że umysł działa tak, że dopóki nie damy mu nowej instrukcji, on będzie cały czas pracował na starej. Więc to, co mógłbyś na przykład i każda osoba, która nas słucha teraz, to, co moglibyście sobie zrobić, to jest to, żeby sobie zapisać po tej audycji 2-3 rzeczy, które ja chciałabym wprowadzić w swoim życiu. I rozpisać sobie konkretny plan, pół godziny każdego dnia, co ja robię, żeby to rzeczywiście się wydarzało. Pół godziny dziennie. Zobaczcie, na rzecz, która jest dla nas ważna, to jest bardzo mało tak naprawdę. A to, że będziemy temu poświęcać uwagę codziennie, będzie sprawiało, że po prostu będziemy o tym pamiętać i nie będzie takiej sytuacji, że no minął miesiąc, miałem to zrobić, ale niczego z tym nie zrobiłem.
1: Bardzo proste porady, no myślę, że spróbuję to wykonać, a z pewnością zachęcam wszystkich. Patrycja, już tak na zakończenie, cztery książki w swojego autorstwa, między innymi o pewności siebie i o asertywności. No a co dalej? Czego dalej będziesz uczyła Polki?
0: Dalej mam w planie już 5. książkę. Jeszcze nie mogę zdradzić tematu, ale powiem, że będzie to książka, dzięki której będziemy mogli zbudować dużo głębszy spokój wewnętrzny, a zarazem dużo odważniej realizować to, co sobie zamierzymy i naprawdę nie zapominać o sobie w codzienności.
1: No i teraz tutaj w Meloradiu przy wszystkich naszych słuchaczach obiecaj mi, że przyjdziesz tą książką do naszego studia i znowu porozmawiamy o takich ważnych tematach z taką energią, jaką posiadasz cały czas.
0: Absolutnie, mam tyle, że mogę wszystkich obdzielać, więc z ogromną radością bardzo dziękuję za zaproszenie, obiecuję.
1: Patrycja, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, wszystkiego dobrego i dużo uśmiechu.
0: Dzięki, bardzo dziękuję.
2: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Coraz częściej młodzi ludzie decydują się, by zawodowo postawić właśnie na siebie w różnych dziedzinach zawodowych. Często popularny staje się też zawód freelancera i to wiąże się z tym, że my sami musimy zadbać o swoją promocję i swój wizerunek i tu z pomocą przychodzi nam personal branding. Co to jest takiego? Oto pytam naszego dzisiejszego gościa. To pani Aneta Siejka, wykładowca Kolegium Civitas i mentor akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Dzień dobry, witam.
3: Witam serdecznie.
1: No to co to jest ten personal branding?
3: Personal branding to zarządzanie sobą jako marką przede wszystkim.
1: I kto może z takich narzędzi personal brandingu korzystać? Do kogo to pasuje?
3: Każdy tak naprawdę, ten, który potrzebuje, zwłaszcza przedsiębiorca, młody przedsiębiorca, który wchodzi na rynek, ale również przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku jako freelancer i chce zdobyć kontakty, chce mieć większe pole wpływu. Ale bardzo istotne jest, że nie tylko korzystają z tego politycy, dziennikarze, ludzie show biznesu i mediów, aczkolwiek warto też zastanowić się nad kształtowaniem marki osobistej już w trakcie studiów. Mhm. Czyli zanim nawet wybierzemy swój kierunek, swoją przyszłość zawodową, to już na tym etapie warto pomyśleć, czym i jak wyróżnimy się na rynku pracy.
1: Jakie to są działania konkretne? Czy tu chodzi tylko o kreowanie swojego wizerunku w życiu zawodowym, czy też wizerunku takiego na co dzień, jak postrzegają nas ludzie?
3: To jest bardzo szerokie pojęcie, ponieważ tutaj wchodzą elementy budowania marki osobistej na wielu aspektach, nie tylko tak jak się, że tak powiem, kreujemy, postrzegają nas inni, ale przede wszystkim jaką mamy wizję i misję świata, co możemy zaoferować ludziom, w czym możemy pomóc oraz taka świadomość komunikacji, w jakich kanałach, dlaczego zaistniejemy i skontaktujemy się ze swoją grupą odbiorców.
1: No właśnie, a w jakich kanałach?
3: Dzisiejszy świat, zwłaszcza social mediów, nam daje bardzo dużo możliwości, natomiast najczęstszą pułapką personal brandingu jest zbytnie kreowanie wizerunku właśnie w tych social mediach, a brak takiego kontaktu one-to-one w mediach offline. Nadal się liczy uścisk dłoni, bezpośredni kontakt i taka świadomość zaistnienia w wielu kanałach, tam, gdzie są nasi odbiorcy.
1: Mhm. A jeżeli zostaniemy przy social mediach, to które są najbardziej efektywne do tworzenia własnej marki?
3: Wszystko zależy, do kogo chcemy dotrzeć, natomiast najczęstszy błąd to jest popełniany, kiedy wybieramy wszystkie możliwe media. Ja jestem tego zdania, że warto się skupić na 2-3 kanałach, które najbardziej pasują do naszej marki osobistej. Najczęściej jest to zazwyczaj Facebook, LinkedIn, ale co więcej, media takie jak YouTube, social media i media, które dają nam właśnie możliwość kreowania wizerunku, nie tylko właśnie poprzez grafikę, zdjęcia, ale również bardzo istotne jest w ostatnim czasie wideo. Tutaj jest ta przestrzeń do kreowania własnej marki osobistej. Powstało bardzo dużo influencerów, youtuberów, vlogerów i oni jakby tutaj wiodą prym w tym aspekcie.
1: No dobrze, a jak się w tym wszystkim odnaleźć i skąd możemy wiedzieć, jakie wideo będzie jakby pożądane przez naszych odbiorców?
3: Tutaj z pomocą idzie oczywiście nam algorytm YouTube'a, natomiast dla tych, którzy nie znają, bardzo ważne stawianie pierwszych kroków to jest przede wszystkim takie benchmarki. Co inni w danej kategorii w YouTube'ie, czy w rozrywce informacji, czy w innych kategoriach robią i czym ja mogę się wyróżnić. absolutnie nie powielamy schematów. Personal branding polega na wyróżnieniu się, czyli takim unikatowym pozycjonowaniu. Powinniśmy dać coś wartościowego, innego niż inne osoby w tych kanałach mediowych.
1: Czyli to jest tak, że na początku musimy zaobserwować naszych, no można powiedzieć, konkurentów i wtedy co? Robimy sobie takie zestawienie naszych dobrych stron i tego, co się pojawia i wyłuskujemy te rzeczy, których jeszcze ktoś nie zrobił.
3: Można w tą stronę, a można w inną. Przede wszystkim pytać ludzi, czego potrzebują. Mhm. Wyjść od tego, co tak naprawdę brakuje, czym ja jestem dobry i co ja mogę zaoferować. Przede wszystkim personal branding to nie jest tylko kreowanie siebie i własnego ja, ego, ale to jest ta właśnie misja, wizja, co mogę zaoferować innym. Jak im pomóc, jak spełniać ich marzenia, jak chociażby, jeżeli chodzi o kanały social mediowe, jak do nich dotrzeć, zbudować relacje.
1: No właśnie, a jak nie popaść w taką skrajność i nie budować takiej wyimaginowanej marki siebie? Bo chyba wydaje mi się, że w tym wszystkim potrzebna jest jednak doza skromności.
3: Przede wszystkim autentyczność. To, co przyciąga nadal, to autentyczni ludzie, którzy potrafią być nadal sobą, mimo wszystko pokazują się z różnych stron, pokazują również, co im nie wyszło, to się naprawdę nadal sprawdza, i pokazują, jakie były ich początki, od czego zaczynali i przede wszystkim budują siebie w oparciu o własne wartości.
1: Słyszałem, że jedną z metod jest zapytanie bliskich nam osób o to, jak nas postrzegają. I te cechy powinniśmy wyróżniać. Czy to jest dobra metoda?
3: Bardzo dobra metoda. Bardzo istotne jest, żeby nie tylko siebie pytać, czym jestem dobrym, ale również zasięgnąć informacji wśród innych osób. Mogą być to osoby bliskie nam, osoby z rodziny, które szczerze nam powiedzą, co o nas tak naprawdę sądzą, ale zwłaszcza koledzy, koleżanki ze studiów, ze szkoły, nawet współpracownicy. Osoby, które mogą nas znać dobrze na co dzień, ale których tylko widujemy czasami na korytarzu, mają już o nas pewne wyobrażenie i warto, że tak powiem, dowiedzieć się, jak oni nas postrzegają. Warto zapytać się o 3 takie cechy, najlepiej takie atrybuty marki, czyli pytania o przymiotniki, kim jestem dla ciebie, jak mnie postrzegasz, jak mnie widzisz, i tym podobne.
1: I potem na podstawie tego budować własną markę. Powiedziała pani wcześniej, że bardzo dobrą metodą też jest, może nie chwalenie się, ale mówienie o swoich porażkach i rzeczach, które nie do końca nam wyszły. Jak sobie z takimi porażkami radzić i jak mówić o nich w taki sposób, który może potem budować?
3: Przede wszystkim zawsze powinien być pozytywny komunikat. Pierwsze, nie wyszło, ale podjąłem pewne kroki działania, dzięki którym udało się. Więc zawsze tym musimy zakończyć pozytywnym aspektem, że jednak ta porażka doprowadziła nas przez różne kroki do pewnych działań, gdzie osiągnęliśmy skutecznie dany zakładany efekt.
1: To już podczas naszej rozmowy padło, ale myślę, że takim pozytywnym skutkiem budowania własnej marki jest zdobywanie kontaktów, co jest później szalenie istotne w życiu zawodowym, jeżeli mówimy o budowaniu marki na przykład w czasie studiów. Czy to faktycznie potem pomaga w komunikacji z naszymi współpracownikami albo poszukiwaniu pracy?
3: Zdecydowanie. Sieć kontaktów w oparciu o taki networking, zwłaszcza przez różne możliwości social mediach, chociażby jak portale pracownicze LinkedIn, dają nam już możliwość zdobywania pewnych kontaktów. Zawsze pamiętajmy, że inni ludzie znają innych ludzi. Możemy do nich przez nich właśnie dotrzeć. Zwłaszcza na studiach te pierwsze kontakty uczelniane naprawdę procentują potem w życiu zawodowym. Często jest tak, że sięgamy po danego zleceniodawcę, bo znamy kogoś jeszcze ze studiów i sobie przypominamy o tym za lat kilka albo kilkanaście. Warto jak najbardziej o to zadbać i utrzymywać te kontakty bezpośrednio oraz odgrzebywać je w różnych portalach społecznych.
1: Mhm. Często obserwując na przykład ludzi z pierwszych stron gazet, którzy też niejako budują swoją własną markę, słyszymy, że nieważne co, ale ważne, że mówią. Czy ta zasada jest dobrą zasadą?
3: Ta zasada sprawdza się może w show biznesie, ale wszystko zależy od branży. Ja jestem na stanowisku, że warto budować w branży taką markę lidera bądź eksperta. Tutaj bardzo istotna jest ta jednak wiarygodność, autentyczność i co sobą reprezentujemy. Więc nie w każdej branży, nie dla każdego, z rozwagą należy przemyśleć swoje działania.
1: Staramy się, żeby to było wszystko wartościowe. No dobrze, no to teraz tak podsumowując trochę ten temat personal brandingu, czy może przychodzą Pani do głowy przykłady dobre i złe tego, jak kreować swoją markę?
3: Mamy bardzo dużo takich przykładów. Przede wszystkim liczy się spójność. Te osoby, chociażby jak Majdan Rozenek, znana celebrytka, tutaj widzimy, że zaczęła od perfekcyjnej pani domu, a teraz jakby poszła w innym trochę kroku i ten wizerunek może być tutaj niespójny dla niektórych odbiorców. Z perfekcyjnej pani domu do pewnej rockowej, że tak powiem, gwiazdy, która szturmuje poszczególne stacje i programy. I niektórzy mają wrażenie, że wychodzi nawet z lodówki każdego dnia. Natomiast taki spójny wizerunek, wiele osób gwiazd, zwłaszcza sportu, i nasi sportowcy, zwłaszcza skoczkowie i kanistoch, który jest skromny, który jakby cały czas pracuje na swój sukces. Przypomnijmy, że 2 lata temu miał kłopoty zdrowotne, już o nim zapomnieliśmy, a on nadal jakby robił w tym, co jest dobry. Bardzo mi się spodobało jego zdanie, że on pojechał na olimpiadę nie po to, żeby znowu obronić swój medal, ale żeby zdobyć kolejne. To jest mentalność właśnie sportowca, który nie obiecuje, ale mówi, że zrobi to, co w jego mocy. Więc tutaj mamy spójny wizerunek, w dodatku jego tata jest psychologiem, myślę, że to też wywarło na jego wpływ, nie tylko na edukację, wychowanie, ale to, w jaki sposób się komunikuje.
1: Przed rozpoczęciem naszej rozmowy powiedziała mi pani, że personal branding wiąże się ze startupami. I właśnie teraz o tych startupach chciałbym porozmawiać, bo często jest tak, że młodzi ludzie mają pomysł na, powiedzmy, biznes. Później gorzej jest z jego realizacją, a w zasadzie chyba z promocją. Jak promować swój własny startup, tak, żeby ta historia była nieco dłuższa niż tylko ten moment, kiedy wymyślimy pomysł?
3: Będąc mentorem w inkubatorach przedsiębiorczości, przede wszystkim dostrzegłam, że ten proces inkubacji, on przebiega w czasie. Między innymi badania wskazują, że 12-18 miesięcy potrzeba, aby zaistnieć w ogóle na rynku, przedstawić swoją ofertę. Dziś młodzi chcą to wszystko zrobić szybko. Po 3...
1: Najlepiej od razu.
3: Tak, miesiąca, dużo, dużo efektów, mieć klientów i dziwią się, co jest, dlaczego mój produkt bądź usługa się nie sprzedaje. I wtedy wkraczam do akcji, staram się pomóc, przede wszystkim wypromować dany startup. Natomiast poszczególne metody i narzędzia nie dla każdego pasują. Okazało się, że te startupy przetrwały, które miały nawet podobne pomysły, ale właśnie ci założyciele przedsiębiorczości, oni dzięki swojej marce, tym co sobą reprezentują, spowodowali, że dany biznes się powiódł. Czyli bardzo tutaj jest istotne w takim startupie jedno- bądź dwuosobowym, kto nim zarządza, kto buduje te relacje, zwłaszcza z odbiorcami, kto kreuje daną markę. I tutaj te marki startupów są bardzo uzależnione od marek osobistych założycieli.
1: Mhm. Szalenie istotne w tym przypadku, w przypadku startupów, jest promocja. Często jest tak, że startupy nie mają rozbudowanych budżetów albo nie mają ich w ogóle. I co wtedy?
3: Przeważnie nie mają ich w ogóle. To jest bardzo ciekawe, bo wtedy uwidocznia się ich innowacje. Jeżeli nie mamy tak naprawdę funduszy, to szukamy tych mediów bezpłatnych, tych możliwości, które dają nam media własne bądź pozyskane. Wtedy liczą się te kanały komunikacji, jak własna strona, własny fanpage, ale również kontakty bezpośrednie, robienie różnego rodzaju konkursów. Bardzo istotne jest również pozyskanie takiego zaufania, występowanie w różnych mediach, nie tylko online, czy też również offline, chociażby wizyta w radiu i przedstawieniu swojej, że tak powiem, wizji na unikatowy startup, to też jest możliwość wypromowania się.
1: To wszystko wiąże się z siecią, z internetem. Tak powtarzamy sobie cały czas, że i personal branding, czyli kreowanie we własnej marki, też możemy umiejscowić w sieci, startup w sieci. A jakie niebezpieczeństwa w internecie na nas czyhają, na młodych ludzi?
3: Przede wszystkim uzależnienie się od internetu. Jak rozmawiam z młodymi, to oni są cały czas online. Zasypiają z telefonem i wstają. Też pierwsza rzecz to jest telefon i dostęp. Tutaj bardzo polecam zrobić sobie taki detoks od internetu, czyli jeden dzień, kiedy informujemy znajomych, najbliższych, zwłaszcza rodzinę, że jesteśmy niedostępni pod telefonem czy też internetem i zobaczyć, czy nam to po prostu doskwiera.
1: No ciekawe, czy taki młody człowiek jest w stanie wytrzymać cały dzień, czy to się nie skończy o 12.
3: Jeżeli jest taki niepokój, a przede wszystkim nawet już pewne lęki, co się stanie, jeżeli taki strach, nie jestem cały czas w kontakcie, albo ktoś ze mną nie może być w kontakcie, to są już pierwsze objawy uzależnienia od internetu, na które warto zwrócić uwagę.
1: Ale to jest dosyć trudna tematyka, ponieważ z jednej strony mam wrażenie, że internet jest nam niezbędny do tego, żeby właśnie promować siebie czy własny startup, a z drugiej strony powinniśmy ograniczać tę naszą obecność online.
3: Powinniśmy dobrze zarządzać czasem i tutaj proponuję robić sobie sesję w trakcie dnia, czyli taki czas wolny i ile czasu przeznaczę na to, żeby być w sieci, być obecnym. Mogą to być dane pół godziny przed południem, po południu, czyli jednak dawkujemy sobie, nie ograniczamy, tylko dawkujemy i mamy nad tym kontrolę. Wtedy te media, a zwłaszcza social media, nas nie pochłoną, a będziemy świadomi, do czego nam służą i jak je wykorzystywać jako narzędzie.
1: Nie wiem, czy słyszała Pani o takim pomyśle, ale w jednym z krajów studenci wymyślili aplikację dla studentów właśnie, która to nagradza młodych ludzi za to, że nie korzystają z telefonu komórkowego, ze smartfona, z social mediów w czasie wykładów. To polega na tym, że ta aplikacja zlicza czas, kiedy telefon jest w trybie offline i później zlicza punkty. Możemy te punkty wymienić sobie na kawę czy na herbatę. Chodzi o to, żeby studenci w czasie zajęć na uczelni, pani też jest wykładowcą akademickim, więc pewnie boryka się pani z problemem, że cała aula siedzi w telefonach. Czy to jest dobra metoda, żeby w taki sposób wynagradzać młodym ludziom to, że nie korzystają z telefonu?
3: Jest to ciekawa metoda, bo tutaj jest ten element gratyfikacji, że jednak, jeżeli się powstrzymam w dobrym celu, czyli intencji, rozumiem, że zakładamy tutaj lepsze skupienie i uwagę podczas wykładu, co służy procesowi dydaktycznemu, to otrzymam pewną nagrodę, więc tutaj jak najbardziej popieram ten element, dlatego że warto nagradzać bardziej niż karać. Natomiast takich działań będzie coraz więcej. Już niektóre firmy też sprawdzają, czy pracownicy wykorzystują i w jakich celach. Niektóre urzędy mają poblokowany dostęp do, zwłaszcza do różnych social mediów, bądź też ograniczenia, ale wydaje mi się, że warto właśnie nagradzać. Ten problem istnieje również w różnych szkołach i tutaj jakby podczas korzystania chociażby z przerw telefonów i używania go do różnych celów. Ja jestem tego zdania, że ta świadomość i budowanie edukacji medialnej od najmłodszych lat, bo to dotyczy również dzieci 2-3-letnich z tabletem, które nie zasną bez bajki, jest bardzo, bardzo istotna i tutaj jest kwestia, do czego i w jaki sposób używają, zwłaszcza małe dzieci, danych mediów i absolutnie taka kontrola rodzicielska i świadomość, co moje dziecko może znaleźć w internecie, a zwłaszcza jakie zagrożenia na niego czyhają, jest bardzo istotna.
1: Jakie są symptomy tego, że nasze dziecko może być narażone właśnie na jakieś niebezpieczeństwa w internecie?
3: Symptomy to przede wszystkim reakcje danych dzieci i tutaj mogą być to pewne zniecierpliwienie, ale w przypadku dzieci to jest nawet gniew i bunt, dlaczego mam nie otrzymać tego tableta. Najczęstszym błędem przez rodziców popełnionych jest, że tablet bądź ten smartfon jest nagrodą, czyli za dobre zachowanie. I wtedy uaktywnia się taki mechanizm, jestem dobry, bo chce tego tableta, a dlaczego go nie dostaje, więc tutaj naprawdę warto, apeluję o rozwagę, żeby to nie była ani nagroda, a zabranie tabletu nie było karą, tylko że byłoby to w pewnych kwestiach, na przykład edukacyjnych, że razem oglądamy, pokazujemy, oglądamy daną bajkę, oglądamy sekwencję danych bajek i pytamy dziecko, co zrozumiało z tego. Bardzo istotny jest ten feedback, informacja zwrotna, jak nasze dziecko reaguje, co z tego ma. I oczywiście czas ma znaczenie. Zaznaczmy sobie, czy to ma być 15, 20, 30 minut dziennie i konsekwentnie tego się trzymajmy.
1: Wspominała Pani o edukacji medialnej. Myślę, że to jest w Polsce jeszcze dosyć enigmatyczne sformułowanie. Czy ta edukacja medialna powinna rozgrywać się na przestrzeni przedszkolnej czy szkolnej, czy też w domu rodzice powinni zwracać uwagę i uczyć dzieci, jak korzystać z mediów i jak odbierać media?
3: Przede wszystkim to się wiąże z różnymi naszymi strefami życia. W szkole jest większa już świadomość nauczycieli, którzy jakby również w trakcie lekcji przeprowadzają dydaktycznych zagrożenia w sieci, w internecie. Mamy w Polsce kilka fundacji, które się tym zajmują, kształcą nauczycieli i rodziców, a nawet w ramach społecznej akcji odpowiedzialności biznesu poszczególne firmy również świadczą takie warsztaty i pokazują zagrożenia płynące właśnie z nadmiernego korzystania z internetu. Ja jestem tego zdania, że to powinno być na każdym etapie naszego życia, od tak naprawdę najmłodszych lat, czyli kiedy jest ten pierwszy kontakt z danym urządzeniem, aż tak naprawdę po naszą dojrzałość. I też nie ukrywam, że niektórzy, którzy mają tak zwany syndrom pustego gniazda, jak opuszczą dzieci i rodziców, to wtedy jakby używają tego internetu więcej i częściej, więc
1: to
3: tutaj
1: jest też uzależnienie.
3: Tak,
1: dokładnie, tak, tu się pojawia. Czyli cała odpowiedzialność tak naprawdę na tym wcześniejszym etapie leży po stronie znowu rodziców.
3: Rodziców, ale i nas samych tutaj jakby kształtujemy również nasze postawy przez nasze zachowania i już dzieci w szkole podstawowej powinny mieć świadomość, do czego nam służą przede wszystkim te narzędzia, a w czym mogą czekać na nas pewne zagrożenia.
1: Mhm. Wrócimy jeszcze do budowania własnej marki czy pracy przy startupach. Pani też specjalizuje się w edukacji zarządzania czasem. I młodzi ludzie, mam wrażenie, czasami mają problem z tym, żeby ogarnąć się czasowo, bo chcą coś zrobić, mają na coś pomysł, ale okazuje się, że tak, mamy uczelnię, po uczelni musimy, nie wiem, przeczytać jakąś książkę na zajęcia i tak dalej. I jak w tym całym harmonogramie dnia znaleźć czas na to, żeby spróbować rozkręcić swój własny biznes?
3: Zarządzanie sobą w czasie jest to bardzo istotny temat, ponieważ tak naprawdę to my wiemy, jakie mamy wydatki energetyczne, na co nas stać, w jakim czasie wykonujemy pewne zadania, które są tymi zadaniami rutynowymi, a które wymagają pewnego czasu zaangażowania. Przede wszystkim zasada to zaplanuj sobie tę chwilę czasu wolnego. Naprawdę warto, że tak powiem, pomyśleć o takiej przestrzeni, kiedy możemy więcej czasu pomyśleć nad pewnymi rozwiązaniami, na spotkania, na relacje, które trudno określić, że tak powiem, czasowo. Druga zasada to priorytety. Tutaj ustalanie celów, priorytetów, a zwłaszcza tutaj określenie w terminach jest bardzo istotne. Sama to obserwuję, że jak zbliża się termin sesji, to studenci są bardziej
1: zaangażowani.
3: Natomiast nagradzam tych, którzy są aktywni w trakcie semestru, którzy sukcesywnie pracują i nie czekają na ostatnią chwilę. Więc jest tutaj kilka sposobów na to, aby mimo wszystko znaleźć czas na rozwój swojego biznesu. Obserwuję zwłaszcza osoby, które są w korporacji i myślą o swoim startupie, o swoim własnym biznesie i taka inicjatywa jak Startup po godzinach jest dla nich przede wszystkim przeznaczona, kiedy po czasie swojej regularnej pracy mogą również pomyśleć nad tym, co zrobić i w jaki sposób, że zanim wyjdę z korporacji, zanim wyjdę ze stałej, ciepłej posadki, rozwinąć własny biznes. Zazwyczaj to są wieczory bądź weekendy. To są osoby, które potrafią są zdeterminowane, mają już pewną wiedzę i doświadczenia i nie ukrywam, że im naprawdę potem bardzo dobrze idzie.
1: Mam wrażenie, że te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, podczas których rozmawialiśmy, to jest dobre zarządzanie czasem i młodzi ludzie wyniosą z naszej rozmowy konkretne wskazówki. Pani Aneto, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Melo Radio i mam nadzieję do zobaczenia.
3: Ja również dziękuję i naprawdę zachęcam słuchaczy, żeby pomyśleli o swojej marce osobistej. Co dziś już zrobię, aby za dzień, tydzień bądź miesiąc być w danym miejscu, o którym marzą.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
4: Zmieniamy temat. W studiu już Karol Łuniewski i jego gość. Zapraszamy.
5: W studiu Marta Henik, trenerka, autorka bloga Codziennie Fit. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Marta, wiesz jak jest? Jesteśmy zapracowani, często brakuje czasu nawet na półgodzinny trening. Jak ty odpowiadasz na takie argumenty? Nie mam czasu.
6: Jeśli nie ma się czasu, to należy pomyśleć o tym, co możemy zrobić z tym czasem, który mamy. Mhm. Czyli w takich momentach proponuję albo 15-minutowy trening, 10-minutowy trening. Chodzi o to, żeby wyrobić sobie taki nawyk ruchu, który sprawi, że będzie nam łatwiej te treningi regularnie prowadzić. I tak samo jest z jedzeniem. Jeśli nie mamy czasu przygotowywać sobie cały czas zdrowych posiłków, uprośćmy sobie te życie, próbujmy jakichś prostych przepisów, które zajmują mało czasu i pamiętajmy o tym, że nie wszystko musi być idealne na 100%. Chodzi o to, żeby się postarać.
5: Chcesz mi powiedzieć, że kwadrans wystarczy, żeby pracować nad kondycją?
6: Jak najbardziej, jeśli ten trening jest dopasowany. Oczywiście nie mogę powiedzieć tutaj, że po kwadransie raz w tygodniu będziesz miał super kondycję jak maratończyk, natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś zaczyna albo chce utrzymać to, co już ma, to jak najbardziej taki kwadrans wystarczy, zwłaszcza w takim okresie gorącym, kiedy mamy tej pracy więcej.
5: A później się może okazać, że z kwadransa robi nam się pół godziny.
6: Dokładnie.
5: W skrócie mam wrażenie, że sprawdza się zasada mierz siły na zamiary.
6: Tak, i też to, żeby wykorzystać to, co mamy, tak? Jeśli nie mamy tego czasu na godzinny czy dwugodzinny trening, czy trening codziennie, to nie zmuszajmy się do tego, bo będziemy tylko sfrustrowani, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
5: Czy w takim razie 15-minutowym treningiem może być szybszy spacer?
6: Jeśli chcemy być zdrowym, to jak najbardziej. Jeśli mamy jakieś bardziej sportowe cele, na przykład właśnie przebiegnięcie półmaratonu czy coś w tym rodzaju, no to tutaj może ten spacer nie wystarczy. A jeśli chcemy po prostu zachować zdrowie, formę, to jak najbardziej.
5: Czyli trzeba się raczej zmęczyć, jeśli chcemy sportowo coś uzyskać.
6: Jak najbardziej, zmęczenie jest tutaj wymagane.
5: Oponka i boczki to zmora wielu pań i panów. Co zrobić, jeśli mamy dość swojego brzucha?
6: Najpierw należy spojrzeć na to, co jemy, ponieważ rzeczywiście jest to prawda, że 70% naszego sukcesu to jest rzeczywiście dieta. Nie chodzi tutaj o to, żeby przerzucić się na sałatę, ale żeby po prostu sprawić, żeby ta dieta była trochę zdrowsza. Mniej przetworzonych produktów, więcej warzyw, więcej wody, lepsze posiłki, tutaj patrzeć bardzo na ich jakość i dzięki temu rzeczywiście możemy widzieć pierwsze efekty. Dodać do tego jeszcze aktywność fizyczną i efekt powinien być gwarantowany, ten brzuszek powinien zniknąć.
5: Czyli najpierw robimy rewolucję w lodówce, później bierzemy się za trening? No właśnie, a niektóre plany treningowe zakładają, że na przykład codziennie robimy 100 brzuszków. Czy to ma jakiś sens?
6: Jeśli mamy tutaj dużo tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, to niestety nie ma to żadnego sensu, bo rzeczywiście wzmocnimy te mięśnie brzucha, one będą silniejsze. Natomiast jeśli ta tkanka jest tam na tym brzuchu, no to ona będzie te mięśnie zasłaniać, czyli tutaj nic takiego nie osiągniemy. Musimy ją spalić, się jej pozbyć, żeby ten kaloryfer odsłonić.
5: Mówimy o treningach. W takim razie jaki plan zaproponowałabyś naszym słuchaczom, którzy mają oponkę i już jej więcej nie chcą?
6: Trudno tutaj zarzucić jakąś uniwersalną radę czy uniwersalny plan, bo to zależy tak naprawdę od tego, czy słuchacz już ćwiczył do tej pory, czy jeszcze nie. Jeśli jeszcze nie, to taki ruch 3 razy w tygodniu, na przykład na zajęciach fitness, w jakimkolwiek klubie fitness, będzie odpowiedni i będzie świetnym początkiem do tego, żeby tą oponkę zrzucić.
5: Jak rozumiem, to nie muszą być ćwiczenia skoncentrowane na brzuchu.
6: Jak najbardziej nie. Im bardziej ćwiczenia są ogólne, trening jest ogólnorozwojowy, tym nawet lepiej.
5: Czyli rozumiem, że popularny jogging będzie wbrew pozorom naprawdę dobrym pomysłem, żeby zrzucić tłuszcz z brzucha.
6: Jak najbardziej. Jeśli połączymy to z dietą, to myślę, że będą efekty.
5: Rozumiem w takim razie, z tego co mówisz, niekoniecznie musimy zaczynać od godzinnego treningu w siłowni, bo najzwyczajniej w świecie możemy nabawić się kontuzji, która nam będzie towarzyszyła przez lata.
6: Tak, możemy się też przy tym zniechęcić, bo dużo osób dopiero wtedy zaczyna i będzie to dla nich wyzwanie. zdecydowanie taki godzinny trening, więc 10 minut, 15 minut, nawet zwykłego spaceru, czy wydłużenia sobie drogi z pracy do domu, jak najbardziej będzie świetnym początkiem i będzie czymś, co pozwoli nam tą wagę zrzucić.
5: Na pewno są słuchacze, którzy pomyśleli sobie, że godzinny spacer okej, ale on nie pomoże mi się pozbyć tłuszczu.
6: Jeśli chodzi o to, najważniejsza tak naprawdę i tak będzie dieta. Jeśli będziemy jeść zdrowo, do tego dołączymy ten spacer, to zapewniam, że te efekty się pojawią i ta waga spadnie. Wcale nie potrzebujemy tutaj ani restrykcyjnych diet, ani katorżniczych treningów do tego, żeby tą wagę zrzucić. To naprawdę nie jest takie trudne. Czasami małe zmiany przynoszą duże efekty.
5: I rozumiem, że na początek bardzo delikatny trening, a później w miarę upływu kilogramów możemy jego intensywność zwiększać.
6: Jak najbardziej.
5: Marta, chyba nigdy nie uzyskamy pożądanych efektów treningów, jeśli nie połączymy ich z dietą, to prawda?
6: To prawda.
5: Powiedz mi, skąd to się bierze? No bo w siłowni tracimy mnóstwo kalorii, pocimy się nieziemsko, nie możemy sobie pozwolić później na ucztę?
6: Jak najbardziej możemy sobie pozwolić na więcej, ale dużo osób wpada ze skrajności w skrajność, czyli pozwala sobie na bardzo, bardzo dużo jedzenia, co sprawia, że to, co spaliliśmy, tak naprawdę potem zjadamy czasami dwukrotnie. Często zdarza się tak, często to spotykam u moich czytelników, że osoby zaczynają ćwiczyć i zamiast chudnąć, zaczynają tyć. To wynika właśnie z tego, że idą pobiegać, wracają, są głodne, no i przecież biegły te 5 kilometrów, więc ta tabliczka czekolady nie zaszkodzi. Nie dajmy się zwariować. Oczywiście, że można sobie zjeść i pozwolić na coś więcej, jeśli robimy trening, natomiast nie może to przekraczać jakichś norm.
5: To ja zadam takie pytanie teraz. Co w takim razie jada Marta z bloga Codziennie Fit?
6: Ja jadam różnie. Oczywiście moja dieta jest w większości zdrowa, natomiast mam taką zasadę 80-20. Mhm. 80% czasu staram się jeść zdrowo, natomiast te 20% przeznaczone jest na przykład na wyjście ze znajomymi, czy na jakiś dobry kawałek ciasta mojej mamy. Więc myślę, że w ten sposób zachowujemy też czystą głowę, zdrową głowę, a to jest bardzo, bardzo ważne. Nie wpadamy wtedy w restrykcje.
4: Z Martą Henik rozmawiał Karol Łuniewski i to wszystko w tym Mieście Młodości. Do usłyszenia niebawem.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: W Mieście Młodości gościmy różnych ludzi. Dziś dziewczyna w trampkach. I nie chodzi tutaj o modę czy strój, w jakim pojawił się mój dzisiejszy gość, a chodzi o książkę. Książkę Małgorzaty Kapuściak, która jest inspiracją dla młodych ludzi i która pomaga w odnalezieniu sensu życia. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
4: No to tak, żeby usystematyzować ten mój wstęp i trochę uzupełnić, mamy książkę Dziewczyna w trampkach i co w tej książce się znajduje? Co my z niej wyczytamy?
7: Dziewczyna w trampkach to powieść o rozwoju osobistym, o moim rozwoju osobistym. Pierwszy tom akurat jest o powrocie do dzieciństwa, do fundamentów, do etapu młodzieńczości, czyli momentu, kiedy podejmujemy ważne decyzje w swoim życiu, jak wybór studiów, jakby utwierdzenie się w swoich umiejętnościach, mocne, słabsze strony. I to jest taki wstęp, bym powiedziała, do całej serii Butterfly Evolution. Nie spodziewałam się, muszę przyznać, że jak się rozpiszę, to wyjdzie kilka tomów. Jestem na etapie pisania czwartego, bo stwierdziłam, że pierwszy na tyle fajnie się przyjmuje, że warto pociągnąć moją historię dalej. To jest troszeczkę książka zainspirowana poradnikiem rozwoju osobistego, nie ukrywam, ale też przedstawiam tutaj autentyczne historie po to, żeby ktoś czytając, właśnie przede wszystkim młody czytelnik, nie stwierdził, a kolejna osoba, która mówi nie poddawaj się. Tutaj jest moja historia, gdzie rzeczywiście gdzieś podcięto mi skrzydła, był to etap porażki, natomiast podniosłam się i można śmiało powiedzieć żywy przykład na to, że nie warto się poddawać.
4: Trochę pamiętnik.
7: Tak, chociaż nie ukrywam, zawsze trzeba zostawić coś dla siebie. Ale takie ważniejsze momenty, takie, które nie ukrywam, mogą zainspirować drugą osobę. Śmiało tutaj umieściłam. Oczywiście, tak jak wspomniałam, również porażki, ponieważ one uczą najwięcej i potrafią niesamowicie zmotywować drugą osobę, że ja się nie poddałam, to ty też musisz walczyć.
4: A skąd się w ogóle narodził pomysł, żeby napisać taką książkę? Albo stworzyć właśnie ten cały projekt?
7: To muszę przyznać, była taka spontaniczna myśl. Ja w momencie, kiedy małowłosnie straciłam życia w wypadku samochodowym, miałam wtedy 28 lat, czyli praktycznie 2 lata temu, uświadomiłam sobie, że moje życie rzeczywiście jakby nie ma takiego prawdziwego sensu. Robię coś tylko i wyłącznie dlatego, że tak jest, a nie inaczej, a boję się zawalczyć o prawdziwe marzenia. Myśl o książce towarzyszyła mi od młodzieńczych lat. Pierwsze teksty właśnie również w Dziewczynie w trampkach, które zaczerpnęłam do materiału, to moje opowieści w wieku 8-9 lat. Wtedy zaczęłam coś takiego właśnie pisać. Więc muszę przyznać, że wróciłam do swoich korzeni, czyli do tych młodzieńczych pragnień, marzeń. No i przede wszystkim ludzie, którzy mnie otaczali. Zawsze mi powtarzali, słuchaj, masz fajne historie, jesteś handlowcem, poznajesz mnóstwo ludzi, mogłabyś napisać książkę, nie jeden człowiek mógłby się od ciebie czegoś nauczyć. Ale myślę, że wtedy nie byłam na to po prostu gotowa. W tym momencie, kiedy to wszystko tak się potoczyło, po prostu usiadłam, stwierdziłam, okej, porównano mnie do motyla, no przecież jestem motylem, każdy z nas jest motylem. Rozwinęłam tą myśl i tak 3 tygodnie mnie nie było. Po prostu zachłysnęłam się tym pisaniem i mogę śmiało powiedzieć, że w ciągu tych 3 tygodni powstało 80% całej książki.
1: Ty już poruszyłaś temat, który chciałem zagaić później,
7: to
1: czyli
7: wybacz.
1: Ten motyl, nie ma problemu. Czyli ten motyl, o co w tym chodzi? Co jest z tym motylem? Porównujesz człowieka do motyla.
7: Nie porównano do motyla. Stwierdzono, że teraz, kiedy rzeczywiście zostawiłam tą pracę, spełniam marzenia, w końcu rozwijam swoje skrzydła i latam wysoko, czyli jestem pewniejsza siebie, jestem barwna, uśmiechnięta i rzeczywiście korzystam z życia, z każdej tej chwili. I tak wróciłam do domu, zobaczyłam tego motyla, zobaczyłam etapy jego rozwoju i stwierdziłam, to przecież jest człowiek, tak? Każdy gdzieś w którymś momencie dochodzi do tego momentu, kiedy jest tym motylem, pewniejszym swoich umiejętności i tak zaczyna działać, walczyć o swoje życie, o to, żeby być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. No i tak stwierdziłam, że właśnie to opiszę. Opiszę swój rozwój, opiszę to, jak powstał ze mnie motyl. Oczywiście w moim motylu są różne barwy, są również czarne, no bo przecież były porażki, były potknięcia. No i też między innymi dlatego motyl i trampki to moje logo, więc tak jakoś to wszystko sobie połączyłam.
1: Przełom w twoim życiu, taka niekoniecznie fajna sytuacja, spowodowała zmianę. Spowodowała, tak. Dała ci impuls, była impulsem, dała ci kopa. Czy my w życiu potrzebujemy takich przełomowych momentów i takich impulsów?
7: Myślę, że tak. Czasami są sytuacje, kiedy brniemy ślepo każdego dnia w jakimś kierunku. Nie do końca czujemy się spełnieni, usatysfakcjonowani. No i tak musi się coś wydarzyć, takiego konkretnego, żebyśmy to odczuli, żebyśmy uświadomili sobie, na czym tak naprawdę polega życie, jaka jest wartość jego i w tym przypadku myślę, że bardziej właśnie takie mocniejsze wydarzenie, czasami takie małe sytuacje, które niby coś znaczą, a jednak my ich nie zauważamy, to po prostu są i nie są i nic nie, w żaden sposób nie odgrywają w naszym życiu jakąś rolę, a takie ważniejsze boom stawia nas przed ścianą, wyborem, no i wtedy trzeba dokonać, albo idziemy i gramy wabank, albo przede wszystkim tkwimy w tej bierności po prostu.
1: Celem Dziewczyny w trampkach jest ujawnienie prawdziwej drogi do sukcesu i udowodnienie, że wszystko, czego zapragniesz, jest możliwe do zrealizowania. Tak powiedziałaś w jednym z wywiadów, do którego dotarłem. A ja dopytam, jak właśnie znaleźć tę prawdziwą drogę do sukcesu? Tutaj właśnie wracamy do tego boom, do tego przełomowego momentu. Czy tę drogę do sukcesu możemy znaleźć też w inny sposób?
7: To boom to jest takie olśnienie. Wtedy rzeczywiście warto pomyśleć, jakie mamy jeszcze możliwości, co byśmy chcieli zmienić w naszym życiu, czego na przykład się boimy, bo wyjście ze strefy komfortu nie jest zbyt łatwe. Więc to wtedy tak naprawdę nakłania nas do takich przemyśleń. Stworzenie drogi do sukcesu to tak naprawdę wyznaczenie sobie małych celów, które trzeba pokonać ku spełnieniu marzeniu na przykład. I ja rzeczywiście pokazuję taką moją autentyczną drogę do sukcesu, ujawniając wszystkie porażki, to, że szukałam na przykład sponsorów i mi się nie udało, bo nie powinnam tak zrobić, a zrobiłam inaczej, gdzieś nie mając doświadczenia. Więc nie boję się mówić o tym, bo dla młodzieży to jest taka wskazówka, że takie sytuacje mają miejsce. Droga do sukcesu to nie jest pięcie się tylko po szczeblach do góry. Trzeba czasami upaść, trzeba czasami zboczyć z drogi, ale mimo wszystko warto jednak spiąć się w sobie i iść do przodu, jakkolwiek to wygląda.
1: W tym temacie jest tyle ciekawych wątków, że nawet nie wiem już, który w kolejności poruszyć, ale wspomniałaś właśnie o młodzieży i wspomniałaś o porażkach. Z jakimi problemami spotykają się młodzi ludzie dzisiaj?
7: Przede wszystkim brakuje motywacji do działania. Bardzo często są niezrozumieni przez rodziców. Bardzo często są wyszydzani, nieakceptowani przez społeczeństwo, w jakim żyją. Zatracają swoją oryginalność, swoje prawdziwe ja, upodobniając się do swoich kolegów. Myślą, że prawdziwym sukcesem, jedynym sukcesem to tylko sława i pieniądze. Wzorują się oczywiście na znanych celebrytach, aktorach, sportowcach, ale tak naprawdę nikt z nich nie zagłębia się w to, jaką oni drogę musieli pokonać, żeby być w tym miejscu, więc to jest ich przede wszystkim taki główny problem. Myślę, że temat internetu, social media to też już taka, nie ukrywam, obszerniejszy temat, który warto poruszyć, bo tam jednak upubliczniają mnóstwo informacji na swój temat. Nie każda ma wartość, nie każda powinna trafić do sieci. Oni też jakby nie zawsze mają świadomość tego, że to tam zostaje i w przyszłości zawsze to będzie widoczne, więc...
1: Ja mam wrażenie, że trochę gubią poczucie bycia albo w tym świecie realnym, tak, albo w tym świecie wirtualnym, prawda? Zaciera się ta granica i to jest bardzo niebezpieczne.
7: Jest, bo oni przede wszystkim też nastawiają się na lajki, na obserwacje, gdzie żyją w takim właśnie świecie i tak jak wspomniałam, zatracają siebie, a co jeszcze gorsze, oni na korytarzach, jak często chodzę do szkół i przeprowadzam z nimi wykłady, jakiekolwiek zajęcia, oni nawet ze sobą nie rozmawiają, oni tylko siedzą w telefonach, gdzie różnica między mną a nimi, no to na pewno śmiało 10 lat. Było całkowicie inaczej. Gdzieś my nie mieliśmy tych telefonów, nie było wszystko online i muszę przyznać, to był akurat plus, aczkolwiek jeśli chodzi o pozyskiwanie wszelkich informacji, no to internet jako skarbnica wiedzy bardzo się przydaje w życiu.
1: Trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo w social mediach jest bardzo łatwo zdobyć lajki, prawda? Tak. Polubienia, serduszka i inne sprawy. I mam wrażenie, że czasami młodzi ludzie przenoszą to na życie realne, rzeczywiste, idą do szkoły albo idą już do pracy i okazuje się, że lajki od szefa czy od nauczyciela trudno jest zebrać, prawda? I oczekują czegoś takiego. No i wtedy pojawia się problem. Jak sobie poradzić z taką sytuacją?
7: No to jest taki moment, bym powiedziała, nawet dla nich frustracji, zderzenia z rzeczywistością. Fakt. Przede wszystkim myślę, że taką nauczką dla nich, żeby się ocknąć, no to jest niestety albo porażka, albo takie boom, o którym mówiliśmy. Wtedy człowiek inaczej myśli, chociaż zawsze musi być też to wsparcie, bo nie każdy jest w stanie tak naprawdę sobie z tym poradzić. To też jest ważne, żeby mieć tą świadomość, że ta druga osoba jest istotna. Tutaj właśnie rola rodzica, żeby był, żeby wspierał, żeby tłumaczył, żeby rozmawiał, żeby przede wszystkim też pozwolił mówić o swoich potrzebach, nie tylko nakazuje, zakazuje, bo to też myślę, że nie jest dobra metoda, nie jest dobre rozwiązanie, ale szczera rozmowa. To jest...
1: No właśnie, bo ty, teraz trochę odbiegliśmy od tematu, ale wracamy, tak, do dziewczyny w trampkach. Piszesz w tej książce, że największym i najprawdziwszym skarbem jest właśnie rodzina i te więzi z rodziną, prawda? To nas umacnia.
7: Prawdziwa rodzina to rzeczywiście rodzice przede wszystkim, bo no nie da się oszukiwać, że oni chcą na nas zawsze jak najlepiej. Niekoniecznie nas rozumieją, nie zawsze dostajemy tą wolność i swobodę, to też trzeba przyznać, ale myślę, że taka szczera rozmowa o swoich potrzebach, o oczekiwaniach, o pasjach, o zainteresowaniach, przedstawienie też jakby jego, tej drugiej osoby strony, czyli nastolatka, to też bardzo dużo daje. Moi rodzice, ja miałam to szczęście, że dali mi wolność i swobodę. No myślę, że na pewno dzięki nim jestem tutaj i stworzyłam to, co mi się udało zdziałać. To jest bardzo duży plus.
1: Wrócę jeszcze do tego, co mówiłaś chwilę temu o problemach młodych ludzi. Często jest tak, że zakładamy sobie w takich przełomowych momentach życia, jak rozpoczęcie nowego roku szkolnego czy kalendarzowego, jakieś cele, nowe plany i zamiary. I co się potem z tymi planami dzieje, że one nigdy, a zazwyczaj nie wypalają. Ty w książce podajesz kilka takich porad, jak dążyć do celu. No to gdybyśmy teraz mogli tak w skrócie opowiedzieć, jakie to są rady, żeby wytrwać w swoich postanowieniach.
7: Przede wszystkim musimy wiedzieć, że to, co chcemy zdziałać, to jest naprawdę coś dla nas bardzo ważnego.
1: Czyli na początek wybór celu, tylko to musi
7: być... decyzja.
1: Porządny cel, nie błahostka, tak?
7: Tak, no musimy wiedzieć, że to, co sobie wymarzyliśmy, zapragnęliśmy, to rzeczywiście ma sens, to jest coś takiego mojego. I to nie musi ktoś przychylnie na to patrzeć. Niektórzy mogą się śmiać, tak jak w przypadku mojej książki. Ludzie mi się śmiali w twarz, mówili, że co ty znowu wymyśliłaś. Ja jednak rzeczywiście sobie wymyśliłam, udało mi się to zdziałać, ale to płynęło takim sercem i intuicją. Ja wiedziałam, że to jest moja droga, więc tak jak wspomnieliśmy, decyzja, świadomość tego. No i przede wszystkim małe kroki. No bo wiadomo, małymi krokami jesteśmy w stanie dalej zajść. Ta świadomość tego, z czym te kroki też się wiążą. No i przede wszystkim też determinacja. Determinacja, wytrwałość. To jest takie kluczowe, żeby jednak to osiągnąć. Ale taka siła też wewnętrzna. Bo tutaj wiadomo, że w naszym środowisku są różne bodźce, które nie zawsze, tak jak wspomniałam, przychylnie patrzą na nasze plany i zamiary, ale jeżeli walczymy o swoją przyszłość, czasami gramy wabank, no to myślę, że to jest ta właśnie siła przebicia.
1: Czy ty w swoim zamierzeniu i celu miałaś momenty kryzysowe?
7: Och, i to ile?
1: No to powiedz, jak się... No bo jest efekt, jest książka, którą trzymam w ręku, jest cały program takiej edukacji dla młodzieży. To znaczy, że efekt został osiągnięty.

0: też były osoby, które mówiły: Małgosia, chcę wydać książkę. I zapadała cisza. I tam jedna osoba potrafiła powiedzieć: nie podcinajcie jej tylko skrzydeł. Wiadomo, że to są takie czasami też marzenia młodzieńcze i nie każdy mnie wierzy. Natomiast zawsze gdzieś byłam taką ryzykantką i stwierdziłam, że tego jeszcze nie robiłam, więc może to jest to. Jak widzi się te małe efekty i docenia się takie małe kroki, to też jakby całkowicie inaczej człowiek funkcjonuje. Miałam tą świadomość, że zagrałam wabank, że albo pójdę tą drogą, albo znowu wrócę do tego wyścigu szczurów, więc nie za bardzo miałam ochotę wracać. Stwierdziłam, że skoro już zaczęłam, muszę konsekwentnie iść dalej. Tak jak wspomniałam, wyszłam do sponsorów, nie udało mi się. Później stwierdziłam, że wyjdę na Polak Potrafi, na tą platformę i tak mi się udało, więc porażka dała mi różne inne możliwości, które wyszły z efektem końcowym na plus. To wszystko też powstawało tak naprawdę spontanicznie. Po prostu słyszałam jakąś myśl, rozwinęłam ją, sprawdzałam, testowałam. Jak się widzi te efekty, sukcesy małe, jak ktoś docenia twoją pracę i mówi: wow, super, fajnie, to mi się przydało. Tutaj świetnie, że przyjechałaś, że zrobiłaś to całe wydarzenie, bo też robiłam eventy dla szkoły. Więc to daje taką siłę i wytrwałość w tym, żeby pokonać te wszelkie chwile zwątpienia, porażki i nie płakać tylko w poduszkę, ale wziąć się w garść i iść przed siebie.
1: Czyli w skrócie, trzeba uwierzyć w siebie.
0: Tak, trzeba być takim prawdziwym motylem, rozłożyć skrzydła, latać wysoko, nawet jak się chwilowo spadnie niżej, to trzeba wierzyć, że i tak się wypniemy do góry. Myślę, że bez tego by mnie na pewno nie było tutaj, nie tworzyłabym tych wszystkich rzeczy po kolei. Ten program również był całkowitym, spontanicznym pomysłem, ale to jest mój olbrzymi sukces. Kiedy ta młodzież wie, że zrobiłam coś dla nich dobrego, te wszystkie wiadomości od nich na Facebooku, te słowa wsparcia, przytulenia, bo też są różne takie sytuacje, więc to jest właśnie to. To dlatego było warto to wszystko poświęcić.
1: No właśnie, zaczęłaś mówić o programie, bo to było moje kolejne pytanie.
0: Przepraszam, książka... tak cię wyprzedzam.
1: Super, ale to znaczy, że nadajemy na podobnych falach. Bo książka to jedno i właśnie jest program. O co chodzi z tym programem? Co ty tam robisz?
0: Początkowo to miała być przede wszystkim promocja mojej książki, ale stwierdziłam, że jak wyjdę do młodzieży i będę mówiła tylko o swojej książce, to tak nie bardzo. Nie każdy przecież musi pisać, nie każdego może interesować w ogóle czytelnictwo, więc myślałam, że wyjdę do nich troszeczkę z innej strony. Pokażę, jakimi krokami udało mi się stworzyć to wszystko. Więc sobie wymyśliłam, że stworzę taki wykład motywacyjny, z promocją również mojej książki, pokazując jako efekt końcowy moją dziewczynę w trampkach. No i tak jak zrobiłam pierwsze zajęcia, to akurat była premiera mojej książki. Pamiętam, poszłam wtedy do ośrodka wychowania i szkolenia, czyli miałam troszeczkę taką bardziej wymagającą młodzież na wstęp. Ale świetnie się to u nich sprawdziło, byli zainteresowani, zaciekawiłam ich tematem, wręcz chcieli, żebym przyszła ponownie, więc tak naprawdę te kolejne etapy to było to, że ktoś oczekiwał, że będzie ciąg dalszy, że ja się pojawię z czymś innym, więc stwierdziłam, że skoro pierwsze zajęcia zrobiłam takie ogólne i o mnie, takie bardziej teoretyczne, no to później pójdziemy w praktykę, zobaczę, jak mnie słuchali, jak wykorzystują moją wiedzę, burza pomysłów, gdzieś każdy ktoś ma inne marzenia, więc może zrobimy jakąś właśnie taką ścieżkę do sukcesu. No i tak powstał drugi etap warsztatów. Później stworzyłam event dla całej szkoły, bo obiecałam im prezent na Dzień Dziecka. I tak to spontanicznie się wszystko właśnie zaczęło. Byłam też na kolonii w zeszłym roku z młodzieżą za granicą. Więc to jakby tak same przychodziły propozycje dla mnie, że no nie można było ich nie wykorzystać i w ten sposób rozwinęłam się dalej.
1: Czy podczas takich spotkań z młodzieżą ty jeszcze się czegoś od nich uczysz? Czy tylko to jest twoje doświadczenie przekazywane w ich stronę?
0: Nie, oczywiście uczą mnie, jak obsługiwać social media, to na pewno.
1: To są takie praktyczne nauki.
0: Tak, Snapchat i reszta. Mówią mi o tych problemach, które na co dzień właśnie ich spotykają. Przede wszystkim brak motywacji, brak rozmów o ich potrzebach. To jest takie właśnie najczęstsze w rozmowach później po całym spotkaniu. I uczą mnie na nowo postrzegania świata. Tak jak uczymy się od małego dziecka doceniania tych małych kroków,

0: tak w przypadku młodzieży też patrzymy na swoje życie innymi oczami i ja mam tą możliwość spoglądania ich oczami. W ten sposób jest mi łatwiej też rozmawiać z rodzicami. To jakby kolejny też etap moich działań, bo stwierdziłam, że skoro mam taką wiedzę i doświadczenie pracując z młodzieżą, no to mogłoby to się przydać rodzicom, żeby mogła im pokazać, z jakimi trudnościami dziecko spotyka się na co dzień. No i też zaczynam się w tym kierunku rozwijać, żeby pokazać im, jak właśnie od takiej praktycznej strony poradzić sobie z młodzieżą.
1: No i jak sobie poradzić z młodzieżą? Co ty mówisz tym rodzicom?
0: Przede wszystkim pokazuję im zbiór pojęć, które młodzież przedstawia mi na ankietach, bo tam właśnie oni zapisują taką problematyczność, z którą spotykałem się na co dzień, czyli brak motywacji, brak wsparcia w rodzinie, brak szczerej rozmowy, brak zrozumienia, że oni czują się rzeczywiście jakby byli nie tyle co w takiej klatce, bo też czasami tak się zdarza, ale że rodzice mają swoje niespełnione ambicje i pchają w tym kierunku swoje dzieci, gdzie oni całkowicie mają inny pomysł na życie. Więc jakby też uświadamiam rodzicom, z jakimi trudnościami się spotykają i jakby razem z nimi też pracuję na tym, co można zrobić w kierunku rozwiązania tego problemu. Więc nie tyle co daję, można powiedzieć, wiedzę i doświadczenia moje na tacy, ale przede wszystkim też oczekuję od nich takiej pomysłowości, żeby na forum potrafili rzeczywiście coś wymyśleć, podzielić się swoimi doświadczeniami i żebyśmy razem mogli rozwiązać te problemy.
1: A rodzice są otwarci? Nie mówią, że to jest moje dziecko, ja znam je najlepiej?
0: Na takie spotkania zawsze przychodzą osoby chętne. Mhm. Ja nigdy jakby też nie zmuszam, tak samo w szkołach, na warsztaty. Ktoś musi być zainteresowany tematem. Ja wiem, że ciężko się przyjmuje krytykę, ale czasami popełniamy błędy i nie warto gdzieś nie mówić o tym, wręcz docenić, jak ktoś tam powie, słuchaj, popełniłeś błąd i zrozumieć, jaki ten błąd jest i starać się jakby polepszyć to wszystko, ale to rzeczywiście nie zawsze tak idzie płynnie, jak mówimy.
1: Mhm. No dobrze, to teraz podsumujmy trochę. Książka Dziewczyna w trampkach, warsztaty z młodzieżą, warsztaty z rodzicami, no i jest coś jeszcze, współpraca z policją.
0: Tak, z racji tego, że mój projekt jest, muszę powiedzieć, dość taki elastyczny, współpraca właśnie z policją daje mi tą możliwość, że pokazuje dwie strony sieci, właśnie przedstawiając o tym, żeby z internetu korzystać nie tylko w celach takiej właśnie gonitwy, lajków, obserwacji, ale też wykorzystywać jako olbrzymią wiedzę, którą tam możemy dostać. Dodatkowo też trzeba przyznać, że jeżeli mamy pasję, mamy swoje zainteresowanie, mamy tą ścieżkę rozwoju, to nikt z nas nie sięga po dopalacze, narkotyki, po różnego rodzaju używki, gdzie sfokusowany jest jakby na swoją ścieżkę i nie szuka takiego dodatkowego środowiska, gdzie po prostu musi się wpasować. No i to też przedstawiam właśnie w swoim projekcie, rozwijając pasję, ogólnie rozwój osobisty, nastawiając się na młodego człowieka, no to jakby ten temat drugorzędny, czyli dopalacze i te ciemniejsze strony życia spadają na boczny plan. Mhm. I to jest taka, myślę, nie na zasadzie wyjścia do młodzieży, tego nie wolno, to musisz, troszeczkę w inny sposób, na zasadzie pokazania możliwości. A jak komu się to spodoba, to rzeczywiście pójdzie w tym kierunku i nie wybierze czegoś innego. Więc to taki też mój innowacyjny pomysł.
1: Wszystkie te twoje działania krążą wokół oczywiście młodzieży. Myślę, że też je można przełożyć na dorosłych ludzi, oczywiście.
0: Tak.
1: Ale zastanawiam się, dlaczego ty zdecydowałaś się mówić do młodzieży i rozmawiać z młodzieżą?
0: Do niedawna też byłam młodą osobą, która...
1: Chyba nadal jesteś.
0: No już trochę starsza, ale dziękuję. Fakt, duchem zawsze jestem taką młodszą osobą, ale też miałam krętą drogę do tego, żeby odnaleźć siebie. Kiedy byłam nastolatką, nie do końca wiedziałam, co chcę w życiu robić, ale wiedziałam, że chcę osiągnąć sukces, tylko nie wiedziałam, jak go zdefiniować. Pobłądziłam, poszukałam, zajęło mi to sporo czasu i uświadomiłam sobie właśnie, że młody człowiek też spotyka się przecież z takimi samymi trudnościami, teraz może nawet więcej. Więc warto wyjść do nich, powiedzieć im, że ich marzenia to nie żadna abstrakcja, że nawet jak ludzie będą im się śmiali w twarz, to warto iść w tym kierunku, bo to są przecież nasze marzenia. warto przede wszystkim stworzyć sobie taki swój świat, gdzie człowiek czuje się spełniony. I tutaj nie chodzi mi tylko o kwestię finansową, ale taką, że robisz coś z sercem, kieruje się intuicją, nie tylko rozumem. Ja pobłądziłam, to przyznaję, w życiu. Kierowałam się rozumem, sugerowałam się innymi tutaj podpowiedziami, a dopiero właśnie po tym boom, co mówiliśmy, zaczęłam myśleć tylko o sobie, kierować się sercem. I chcę właśnie im to uświadomić, żeby te wszystkie trudności, z którymi ja się spotkałam, i te wszystkie moje, powiedzmy, błędy, chociaż wyszły mi na plus, jakby oni wcześniej zareagowali na to. Więc tak trochę ich wyprzedzam.
1: Prewencja.
0: I daję im takie możliwości, żeby mogli to sobie wykorzystać i przede wszystkim szybciej osiągać swoje sukcesy, a nie odsunąć się tak jak ja w wieku 28 lat.
1: Serce czy rozum?
0: Serce.
1: Zdecydowanie.
0: Rozumiem, tak jak wspomniałam, kierowałam się dłuższy czas. W przypadku książki, w przypadku zagrania wabank pokierowałam się sercem i wygrałam. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że osiągnęłam największy sukces w swoim życiu. Nie tyle, co spełnienie zawodowe, ale kocham i jestem kochana. A wcześniej myślałam, że to jest jakaś abstrakcja, mnie to nie będzie dotyczyło. A wygrało rzeczywiście sercem, bo rozum nie pokierowałby mnie na pewno w tym kierunku.
1: Serce to emocje. Ja się zastanawiam, czy młodzi ludzie, generalnie, czy z łatwością potrafimy rozmawiać o emocjach? Czy umiemy je odróżniać i nazywać przede wszystkim? Jak z twoich obserwacji to wynika?
0: Nie do końca.
1: To jest ciężki temat?
0: To jest bardzo ciężki temat. Ludzie są bardziej tak stłumieni swoimi emocjami. O porażkach, nie oszukujmy się, mało kto mówi. Wszyscy mówią o tych wszystkich swoich sukcesach, przedstawiają się w superlatywach, chcą być chwaleni, natomiast o porażkach już się tak nie mówi, a tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest kluczowe w naszym życiu, to jest ta lekcja, z której się podnosisz, jesteś silniejszy, więc ma dużo tak naprawdę plusów. A młodzież, myślę, że tym bardziej jest skryta. Jeżeli ona widzi rodzica na przykład, który nie do końca go rozumie, który, tak jak wspominaliśmy, rozkazuje, nakazuje, wymaga, oczekuje, a nie daje nic w zamian, czyli rozmowy, takiej możliwości, o których mówiliśmy, to jest temat i bariera, którą ciężko by było przełamać.
1: Zaczęliśmy rozmawiać właśnie o mówieniu o emocjach. Czy ty podczas twoich spotkań z młodymi ludźmi używasz jakiegoś specjalnego języka? W jaki sposób się z nimi komunikujesz? To jest taka normalna rozmowa, czy musisz wykorzystywać jakieś techniki bardziej przystosowane do młodych ludzi?
0: Nie, staram się rozmawiać z nimi takim normalnym językiem. Dużą rolę odgrywają trampki, nie ukrywam. Oni wtedy nie patrzą na mnie jak kogoś z zewnątrz, kolejną panią mądralińską, która przychodzi i tutaj będzie nam mówić swoje teorie. Nie, oni wiedzą, że jestem praktykiem, widzą moją książkę, mówię o swoich porażkach, więc widzą tą moją autentyczność. I moim zdaniem warto do nich wyjść właśnie taką autentycznością. Tak jak rodzic gdzieś miał swoje, wiadomo, młodzieńcze lata. O tym się zapomina. Tego się nie mówi swojemu dziecku. Wiadomo, prywatność też musi być, ale czasami warto też powiedzieć: słuchaj, ja w twoim wieku robiłam to czy to, też byłam taka, ale zrobiłam tak i tak, wyszło mi to na plus. Więc myślę, że autentyczność to jest coś, co zdecydowanie im brakuje.
1: Dzisiaj jesteś w trampkach? Przepraszam, bo nie zwróciłem uwagi.
0: Oczywiście.
1: W trampkach. Co te trampki oznaczają tak naprawdę dla ciebie, metaforycznie?
0: Wolność, swobodę, radość życia, pewność siebie. No, śmiało mogę powiedzieć, że najlepszy podryw miałam zawsze w trampkach.
1: Nie w obcasach, tylko
0: tak,
1: w trampkach.
0: Tak.
1: No proszę.
0: Gdzieś pamiętam taka śmieszna historia. Spotkałyśmy trzech chłopaków akurat na imprezie i oni powiedzieli: słuchajcie, was widać z daleka. Trampki, swoboda, radość życia, a nie te wszystkie panie na obcasie. I bardzo często powtarzam to tym młodym dziewczynom, żeby one właśnie w tych trampkach, nawet jak chodzą, żeby wiedziały, że ta autentyczność to jest coś, co przemawia do drugiego człowieka, a niekoniecznie ten elegancki strój, który ogranicza nasze ruchy i swobodę.
1: Oczywiście nie bojkotujemy obcasów i eleganckiego
0: nie,
1: stroju.
0: Nie, oczywiście, to trzeba się czuć, nie? To trzeba dokładnie. Po prostu czuć, że to jest to dla mnie. Oczywiście są osoby, które uwielbiają szpilki i bez problemu też sobie
1: ale
0: z tym radzą.
1: Mimo wszystko myślę, że to jest bardzo ładna puenta tej naszej rozmowy, żeby te trampki, może nie zawsze tak materialnie, ale mentalnie założyć i poczuć właśnie luz i taką pewność siebie i odwagę.
0: Radość życia na pewno też.
1: I radość życia. Małgorzata Kapuściak, autorka książki Dziewczyna w trampkach, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Rodowita, Kielce. Słońce powoli wstaje, a na ulicach na razie błogi względny spokój. Pomykamy całkiem płynnie, zdejmujemy jednak nogę z gazu na Malikowie. Od dzisiaj tam gruby remont startuje. 800 w miejscu pracy czeka na Was ruch wahadłowy.
1: Chcecie jeden powód, dla którego warto było wstać wcześniej? Proszę bardzo, szybciej można robić fajne rzeczy. My podkręcamy tempa, wy działajcie. Waldek Derłak. Dzień dobry, hej, jest 6:30.

Dekamoksy Galaxy w Meloradio, tak podkręcamy tempo. A ja mam coś dla was, tak z samego rana o tej porze. Torba Meloradia czeka na was. 3213217777. Przed nami 3 szoty w Melo. Dzwoncie już teraz i zgarniajcie torbę. Przyda się na co dzień, a na wakacjach to już koniecznie na pewno musicie ją mieć. 3213217777. Taka torba Meloradia może być wasza z samego rana o tej porze. To się nazywa dobrze zacząć dzień. No to próbujcie. Czekam za 27.

0: Don't Wanna Go Home i Meduza. W Melo Radio podkręcamy tempo. Cześć Krzysiek, hej, hej.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Cześć Krzyśku, hej, hej. Co tam u ciebie dzisiaj? Teraz do pracy słyszałem, ale później będzie się działo.
1: No później, najpierw aktywnie, bo najpierw bieganie, czyli standardowo jakieś 6-10 km. A wieczorem już rekreacyjnie, czyli przed telewizorem mecz Francuzów dzisiaj, więc będzie to oglądać.
0: Będzie co robić, okej. Okay, no dobra, to uważaj, bo dla ciebie teraz...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Krzysiek, herbata czarna czy zielona?
1: Zawsze czarna.
0: Spacer po plaży czy po górach?
1: Po plaży.
0: I teraz uważaj, oglądanie meczu lepiej na żywo czy w telewizji?
1: Zawsze na żywo.
0: Pewnie, że tak. No chyba, że mistrzostwa akurat są trochę daleko, no to wtedy przed TV, nie? Dobra, jasne. Trzymamy kciuki razem z tobą. Pobiegaj, później pooglądaj, a potem wszystko spakuj w torbę Melo Radia, która jest już twoja. Pakujemy i wysyłamy. Hej!
2: Trzy szoty w Melo.
0: 15 minut i będzie 7. Zdążycie ze wszystkim, tylko ogarniajcie tam odpowiednio, a żeby lepiej szło, to my podkręcamy tempo w Melo dla was od samego rana. Dzisiaj tak wypadło, że we wtorek. No i bardzo fajnie. 16 dzień czerwca przed nami. Hej, hej.

0: Tak jak lubicie. I like the way you kiss me. Gramy od samego rana w Melo, tak podkręcamy tempo, tak budzimy was. No i tak rozkręcamy ten wtorek. Jest dziś 16 dzień czerwca, Artemas w Melo, podkręcamy tempo. Jest Marcin i będą newsy.
1: Cześć, a w tych newsach będzie dużo Iranu. Aż 2 z 3 informacji się pojawi.
0: Za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada też się pojawią. A, no i pojawi się prognoza pogody dla Polski, znaczy się. Posłuchajcie, podobno ma być coraz lepiej. Trzymamy za słowo.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo Radiem.
4: Dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
0: O reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Mamy, w końcu to słońce o poranku w Kielcach i cóż z tego, że na termometrach zaledwie 12 stopni, a przez wiatr odczuwalna to jakieś 8 jest słońce, a więc jest dobrze i jest nadzieja. Swoją drogą wybrali właśnie nadzieję Kielc, ale nie o tym teraz mowa. Dzisiaj w ciągu dnia dobijemy do 20 stopni. Fajnie, w końcu mamy latko na horyzoncie.
9: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: To już prawie 7 rano. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
12: Statki ponownie przepływają przez cieśninę Ormus, a Donald Trump zapowiada, że kluczowy szlak transportu ropy w piątek zostanie całkowicie otwarty. Tego samego dnia ma zostać podpisane kończące wojnę porozumienie z Iranem. Teraz zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a tam same remisy. Hiszpania wywołała sensację po bezbramkowym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Arabia Saudyjska-Urugwaj. Iran natomiast zremisował z Nową Zelandią 2-2. Archiwa bytomskiego górnictwa trafią do świata cyfrowego. Digitalizacją zajmie się Muzeum Górnictwa Węglowego, mówi kierownik Archiwum Miejskiego w Bytomiu Izabela Wójt.
13: Najstarsze dokumenty to są z 1856.
12: W Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu znajduje się naprawdę bogaty zbiór dokumentów.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
11: A my naprawdę na bogato proponujemy wam zacząć ten poranek i podkręcamy tempo, żeby lepiej poszło. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, siódma jest.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Łapcie pozytywną energię, bo dzisiaj od rana razem z wami bierzemy się za wtorek, 16 dzień czerwca, a już za chwilę w Melo o tym, że warto na spontanie podejmować wyzwania. Wcześniej topik i back, jeżeli... Sorry, papi. 13 minut po 7.

0: Better Me Rehab w Meloradio, czyli jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu w samym środku wakacji. Widzimy się i bawimy tam razem z wami, a bilety na to wydarzenie będzie szansa zgarnąć jeszcze dzisiaj w Melo, więc bądźcie blisko. A teraz o tym, jak to zostać można gwiazdą. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście takie zdanie, czy jest na sali lekarz? No, czasami takie rzeczy się zdarzają, ale spokojnie, to trochę inny kierunek będzie, bo tym razem padło trochę inne pytanie. Na początku koncertu w Australii okazało się, że nie dotarł na niego pianista. No, zaniemogło mu się. Na sali był jednak komplet publiczności, a orkiestra nie chciała odwoływać koncertu. Żeby nie odwoływać wydarzenia, dyrygent wyszedł na scenę i zapytał wprost, czy na sali jest jakiś muzyk. No, albo ktoś, panie, panowie, kto potrafi czytać nuty i chciałby zagrać koncert razem z nami, czyli z profesjonalną orkiestrą. No i się zgłosił szybko, 21-letni student politologii, słuchaj. Uratował koncert, okazało się, że został trochę niechcący jego gwiazdą, chociaż przyznał szczerze już po, że trochę to jednak musiał improwizować, ale jakoś poszło. No i los.
1: No i tak ma być, no.
0: No, tak trzeba żyć w życiu, przecież chodzi o to, słuchajcie, żeby znaleźć się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Także wykorzystajcie swoje okazje, jakie wam się dzisiaj trafią. A teraz to my wam zagramy i podkręcamy tempo w Melo i już 20 minut po 7.

0: Bob Sinclair w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempa. Jeżeli dzisiaj tak czujecie, że no, tak troszeczkę nie do końca ten wtorek się wam zaczął, to pomyślcie może o tym, co jeszcze przed wami i czego tak naprawdę bardzo mocno nie możecie się doczekać. To zdecydowanie czas lepiej popłynie. Już prawie w pół do ósmej. Daria Marx za chwilę w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA. Europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie?
13: kopalnie sprzed 5000 lat w Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem w Bajce czy w Chęcinach?
14: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
13: Kiedy wyruszasz?
14: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 10 32 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
16: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
17: Skoda.

Fryska i lato w Melo Radio i czekamy na to, aż będzie naprawdę gorąco i zaczniemy znów narzekać, że ale upał. Słuchajcie, gorąco to się niektórym robi, jak nagle się okazuje, że nie mają przy sobie tego, co jeszcze nie tak dawno mieli, czyli że coś zgubili. A miejscem, gdzie się najczęściej zostawia, albo jednym z takich miejsc, jakieś swoje rzeczy jest oczywiście taksówka. Jedna z takich dużych firm przewozowych, co to wożą ludzi na całym świecie, zrobiła taki zestaw najoryginalniejszych rzeczy, które to ludzie zostawili u nich w ich autach. I była to między innymi taka akcja jak zmywarka. Ktoś zmywarkę przywoził i zapomniał. No. Ponad 400 pączków ktoś zostawił. Żywe ryby ludzie gubią. Monitor ktoś zapomniał. Dwie suknie ślubne też się znalazły. I potężne akwarium. No i zgubiony telefon albo klucze przy czymś takim to w ogóle nie nic. Cześć. Jak się okazuje, niektórzy pół mieszkania potrafią zgubić w taksówce. Justin i Nicki w Melo za 17:08.

0: prosto z miejsca 11.30 Melo Radio w ostatnim najnowszym notowaniu Bibi Rexa, David Guetta i Seth Gars. Melo, tak budzimy was dzisiaj we wtorek rano, już za 8 minut będzie 8 i już za chwilę będą newsy.
1: A w nich między innymi o liczbie mieszkań na wynajem. Podobno jest ich więcej.
0: Sprawdźcie koniecznie to już za chwilę o tym w Melo Radio.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers, All The Time.

0: a jaki czas w pogodzie przed nami, o tym też powiemy.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Szczyt w Kielcach uderza z pełną mocą. Jeśli stoicie właśnie w gigantycznym korku na Łódzkiej, to zasługa wyłączonych świateł i nowych rond na budowanej S74. Ja z całego serducha współczuję. Kocioł przeniósł się też na Malików. Zdejmijcie tam nogę z gazu, bo wahadła robią swoje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 13 stopni pokazują kieleckie termometry i będzie cieplej. Dzisiaj 20, jutro 22, pojutrze 24, w piątek 27, a w sobotę 30. Tak, idziemy w stronę weekendu i upału. No ale chyba już po tych ostatnich deszczach to tak naprawdę każdy z was nie może się doczekać. No przyznajcie się, tęskniliście za tym słoneczkiem i ciepełkiem, bo ja bardzo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Wielka policyjna obława w Małopolsce. Policja poszukuje 19-letniego Kacpra Wójtowicza. To w związku z zabójstwem młodej kobiety, do którego doszło wczoraj wieczorem w gminie Mszana Dolna w powiecie limanowskim. To były chłopak zabitej 19-latki. Jego poszukiwania są wielokierunkowe, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
4: Sprawdzamy zarówno rodzinę tego 19-latka, jego znajomych, ale również to są tereny bardzo mocno zalesione.
3: Policja przeczesuje teren z pomocą śmigłowca i dronów. Do poszukiwań dołączył też GoPR. Jest pierwsza kanadyjska umowa w ramach unijnego SAFE. Została podpisana w poniedziałek i dotyczy sprzętu łączności. Dostawcą ma być polska firma Enamor International. Liczba mieszkań na wynajem w maju poszła w Polsce w górę. Rok do roku wzrosło o 13%. Tak wynika z analizy portalu gethome.pl.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Od rana w Melo Radio podkręcamy tempo, teraz już ósma na zegarach. Waldek, Marcin i Daria, coś hej, siema, inni gadają, my już gramy, a za chwilę sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko.

0: Już wiecie, że to będzie dobry wtorek, ale może być jeszcze lepszy, jeśli odpowiednio podziałacie, a właśnie teraz jest na to najlepszy moment i najlepsza okazja. Zaczynamy już za chwilę zabawę, gotowi na wszystko w Melo Radio. Do zgarnięcia dla was są Skiety i Melo Torba i to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić do nas.
1: 321-321-777, pod tym numerem telefonu czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Jak jesteście gotowi na wszystko i czujecie, że chcecie się wykazać, to właśnie teraz jest najlepszy moment. Dwie osoby mają szansę na zgarnięcie prezentów, które mamy dla was. Melo Merch czeka, są Skiety i Melo Torba. Czekamy, dzwońcie. 321-321-777.

0: Podkręcamy tempo i dzisiaj razem z nami dwóch zawodników powinno być. Powinien być Mateusz. Który to Mateusz? Dzisiaj będzie grillował po południu, ale powiedział, że najbardziej to by chciał pojeździć wyścigówką. Jesteś Mateusz? No nie, nie róbcie mi tego.
1: Halo.
0: No właśnie tak myślałem, bo tutaj się taka fajna, fajna lampeczka się paliła, ale zgasła była i o chyba nam się Mateusz rozłączył albo w tą wyścigówkę już wsiadł. Ale jest Michał chyba. Jesteś Michał? Cześć Michał.
2: Jestem.
0: Michał, u ciebie też nieźle dzisiaj z samego rana, bo Michał z SOR-u wraca, ale uspokój, że wszystko jest okej i dlatego dzwonisz do Melo.
2: Jest okej. Syn mi trochę pozmieniał plany na cały dzień, ale jest okej.
0: Dobra, trzymamy kciuki, żeby się wszystko ułożyło. Słuchaj, ja w planie mam zabawę, gotowi na wszystko. Dzisiaj ty występujesz, musisz zgłosić się swoim imieniem do odpowiedzi. Taka zasada. Będą dwa pytania, za dwie dobre odpowiedzi są skiety. Za jedną mamy Melo torbę. Uwaga!
3: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden. Zamek Ogrodzieniec znajduje się w województwie śląskim czy wielkopolskim?
2: Michał.
0: Michał.
2: Śląskim.
0: Śląskim. Dobrze.
1: Dobrze.
0: Co jesteś taki, Michał, niepewny trochę swego, co? Bądź pewny.
2: Musiałem pomyśleć chwilkę.
0: No, pomyśleć czasami warto, czasami trzeba po prostu strzelać. Dobrze, punkt dla ciebie. I uwaga, jeszcze drugie pytanie. Czy trójkąt prostokątny może być równoboczny? Tak czy nie?
2: Tak.
0: Nie. Zakręciłem trochę, co w głowie teraz? No, zdarza się. 50% było dobrze, a ta druga, mniejsza połowa trochę nie poszła, ale spoko. Jeden punkt na twoim koncie, w związku z czym melotorba. Już pakujemy, już dla ciebie ją, Michał, wysyłamy. Brawko dla ciebie, trzymaj się, ściskaj syna i bezpiecznie tam proszę się zachowywać dzisiaj, żeby druga wizyta na SOR-ze się nie odbyła dzisiaj. Trzymajcie się, dzięki bardzo.
2: Nie.
0: Nie ma takich chyba. Super, cześć, dzięki bardzo, do usłyszenia, hej, hej.
3: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: numer wymiata. Podkręcamy tempo w Melo Radio, 27 minut po 8. Słuchajcie, a propos wymiatania. W Holandii pewien właściciel food trucka znalazł dobry sposób, jak posprzątać ulicę zrzucanych tam niedopałków. Za każde 20 takich zebranych i posprzątanych można u niego dostać porcję naleśników.
1: No.
0: I to się nazywa ciekawy program lojalnościowy. To jest właśnie to. Tak, gramy wam we wtorek rano. Dzisiaj 16 dzień czerwca. No i mamy dużo energetycznej muzy dla was, co za chwilę dane udowodnię. If Only You w Melo Radio. Już za chwilę.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
1: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radio.
4: Świetnie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: One latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
16: masz. Dzień dobry, co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Vidaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Vidaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Vidaron.
16: To co, na wszystko ten Vidaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Vidaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
19: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger liter 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone, niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki Beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
23: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
24: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
25: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

ale Soit of Love, Heroes. No z taką muzą można wszystko. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Wakacje to najlepszy czas na dobre melo i fajną przygodę, a najlepsze miejsce, żeby to połączyć, jest nad polskim morzem. W środku lata widzimy się w Kołobrzegu i razem bawimy na Sunrise Festival przy najlepszych setach, które zagrają Huzul, Rehab, Axwell i Afrojack. Nie przejmujcie się, jeśli jeszcze nie macie biletów, ogarniemy temat już dzisiaj, tylko bądźcie przez cały dzień z Meloradiem. Dziś znów bilety na Sunrise Festival do zgarnięcia dla Was, a to mega wydarzenie w wakacyjny weekend od 31 lipca do 2 sierpnia. W Meloradiu teraz Gibbs, już za 18 minut 9, a za chwilę gwiazdy Sunrise Festival właśnie. Axwell i Ingrosso w Melo. Sun is shining. Tak, zagramy dla Was w Meloradiu.

0: Fire, takie gorące dźwięki mamy dla was i mamy najlepszy drop nowych hitów w Melo. Już za 8 minut 9 jest Marcin, będą newsy.
1: A w nich będzie bober, a nawet więcej niż jeden, bo bobry.
2: A już o 9 zagramy.
0: Gray będzie i nawet więcej, bo Thomas Gray. A czy w końcu więcej będzie na termometrach i więcej słońca? O tym w prognozie za chwilę w Melo.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo Radiem.
4: Dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

dzień. Autopromocja. Reklama. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. Dave

0: i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny.
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
16: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon,
18: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
20: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
19: Kiedy wyruszasz?
20: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM. Trafik.
4: Żeby nie zwariować od stania w centrum Kielc, uciekamy wzrokiem na ścieżki rowerowe, bo tam też się dzieje. Na krakowskiej ekipy zerwały stary asfalt i wylewają nową, gładziutką nawierzchnię, a kolejne ekipy w blokach startowych stoją już przy Galerii Korona oraz na odcinku od Alei Dziewięciu Wieków Kielc do Polnej.

0: Mamy mały zwrot akcji. Słońce, które od rana dawało nam nadzieję, nagle postanowiło pobawić się z nami w chowanego i schowało się za chmurą, a w zasadzie za chmurami, które nawiedziły Kielce. Ale bez obaw, to nie są te mroczne, szare potwory z wczoraj. Jedynie chwila wytchnienia. Tak starajmy się o tym myśleć. Na termometrach mamy całkiem przyjemne 14 stopni. W najcieplejszym momencie dnia dobijemy do 20.
1: To już prawie 9. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Dwie obławy zakończone. Według nieoficjalnych informacji policja zatrzymała podejrzanego w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wczoraj na jednym z parkingów zastrzelony został 44-letni Rosjanin, artysta Siemion Skrapecki. Główną hipotezą śledczych jest to, że doszło do egzekucji na przeciwniku Władimira Putina. Koniec policyjnej obławy także w Małopolsce. Tu również nieoficjalnie służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Miał zabić swoją byłą dziewczynę w Mszanie Dolnej. Bobry z okolic Obornik w Wielkopolsce nie dały za wygraną po tym, jak ktoś zniszczył ich tamę. Wzięły się do roboty i zbudowały 7 nowych, mówi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
3: No ale one, dorabiając troszeczkę do tego bajki, przemyślały tę sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej.
2: Leśnicy przypominają, że niszczenie tam bobrów jest nielegalne.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wiadomo, z bobrami to lepiej nie zadzierać. Za to z wtorkiem dajecie sobie radę świetnie i nie stawiajcie żadnych tam, tylko bierzcie go, tak wiecie, na 100%. Podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy. Melo.

0: mocno.
1: Roxana Węgiel. W Melo Radio tak podkręcamy tempo dla tych wszystkich, którzy już wciągnięci mocno przez ten wtorek. Słuchajcie, wiem, że macie jeszcze sporo dzisiaj przed sobą, ale zobaczcie też, jak dużo już zrobiliście dzisiaj. Co najbardziej wam się udało do tej pory? Pomyślcie o tym, od razu energii więcej się pojawia na pozostałą część dnia. A u nas energetycznie, jak zawsze w Melo, podkręcamy tempo i teraz Bad Angel i Animal Lisa w Melo. 12 po 9.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Macie jeszcze szansę dołączyć do naszej ekipy i pojechać do Belgii na Tomorrowland. Przeżyją to na pewno razem z Melo, Kasia i Tosia.
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: To mi się podobało. Chcecie też przeżyć coś niesamowitego? To wbijajcie szybko na meloradio.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Mamy dla was też Tomorrow Paki, no i o transport też nie musicie się martwić, zabieramy was tam i z powrotem. No i teraz uwaga, Kasia, kogo najbardziej chcecie zobaczyć i usłyszeć na Tomorrowland?
2: Fischera chyba. Wiem, że to jest Tosi w ogóle ukochany artysta.
0: Będzie tych gwiazd naprawdę sporo. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Czekamy na was i na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. To jest możliwe. Możecie być w Belgii, w Boom i bawić się tam razem z nami. Czekamy na was, na wasze filmy, foty i zgłoszenia. Huntrix już teraz, a za chwilę jeden z artystów, który zagra dla was na Tomorrowland. Alan Walker to będzie w Melo. 17 minut po 9:00.

0: Kierol i Ultra Night prosto z miejsca pierwszego najnowszej 30 Meloradia. A już w najbliższy piątek, 19 czerwca, startuje nowy darmowy cykl imprez Płynę z Melo, który połączy radiowy klimat z letnią atmosferą warszawskich bulwarów. To specjalnie dla was prosto z barki Kaskada przy bulwarach Wiślanych. Olek Pych na żywo poprowadzi 30 Meloradia. To już w najbliższy piątek. No, a zaraz po tej na żywo prowadzonej 30 Meloradia wystartuje prawdziwe dobre melo. Między innymi zagra Mafia Mike. Dla was to już w najbliższy piątek.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, prawie połowa Polaków przyznaje, że coraz mniej pieniędzy przeznacza na swoje hobby. I
1: no
0: przez
1: jak?
0: Te finansowe kwestie ludzie ograniczają swoje pasje, wyobraź sobie, i zainteresowania.
1: Nie, nie podoba
0: no
1: mi się to.
0: To my się nie zgadzamy, mnie też się to nie podoba. Trzeba się rozwijać, a nie ograniczać. Coś zaradzimy, bo mamy szybką kasę dla was. I możecie wydać ją na co tylko chcecie. Roxana, na co pójdzie kasa?
2: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej, i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Ja myślę, że się polubicie. A wy na co wydacie szybką kasę? 200 wyczekają, wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdzie szybka kasa od Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Wiesz, kiedy ja śpiewam najczęściej tę piosenkę?
1: Nie wiem, pod prysznicem, stary, tak bym celował.
0: Chcę więcej. Nie, wiesz, jak patrzę na termometry teraz. No, to chcę więcej.
1: Mi coś innego przyszło do głowy.
2: Ja jak patrzę na swoje konto.
1: O, to też bez kitu, macie rację, ale to takie fajne postanowienia i w ogóle marzenia, ekstra.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Andy Dust, Caris i Zakuria w Melo Radio.
0: To dzisiaj fajnego dnia, wam życzę, wracam jutro i obiecuję, będzie gorąco od rana.
2: Chcemy więcej.
1: Stary, trzymam kciuki, ja śpiewam chcę więcej zawsze, kiedy wstaję z łóżka.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Po reklamie. Trafik.
6: Ruch w Kielcach nareszcie odpuszcza. Ekipy na Malikowie najgorszy hałas będą robić wyłącznie w nocy, więc w dzień przejedziemy w miarę. Szybkie uwolnienie czuć też w podkieleckich Nowinach. Rondo na Perłowej działa idealnie. Stopni na kielskich termometrach, a słońce no tak pojawia się i znika. Mam wrażenie i nadzieję raczej, że w końcu zostanie z nami na dłużej. Chmury pękają i to dobrze, że pękają. Niestety wiatr się trochę rozhulał, próbuje stawiać warunki i dmucha dosyć mocno, ale zapowiada się ciepłe popołudnie, bo termometry w końcu dobiją do 20 stopni.
5: Są newsy Meloradia Kielce.
6: Ewelina Walczak. Poważne zmiany szykują się dla kierowców w Kielcach. W najbliższą środę rusza drugi etap modernizacji ulicy Batalionów Chłopskich. Czego się spodziewać? Mówi Marcin Januchta, rzecznik MZD w Kielcach.
7: Prowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Pojazdy będą poruszać się wyłącznie północną stroną jezdni w jednym kierunku.
6: Dla przeciwnego kierunku wyznaczono objazdy, a drogowcy, by zmniejszać korki, najcięższe prace będą prowadzić wyłącznie w nocy. Tymczasem kielecka młodzież udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Za nami 31. edycja nagród Nadzieje Kielc. W gronie 10 wyróżnionych znaleźli się m.in. tancerz Hubert Brzeziński, mistrz świata w tańcach karaibskich oraz genialny matematyk Mateusz Miernik. Młodzi odebrali swoje laury, z kolei teraz to mieszkańcy zdecydują, w czyje ręce trafią kolejne statuetki, bo przed nami tydzień teatralnych emocji w Kielcach. W plebiscycie o Dziką Różę widzowie mogą głosować tradycyjnie za pomocą kuponów w teatrze lub przez ankietę internetową do 23 czerwca.
8: Minuta do 10. News Meloradia i Marcin Sikora.
9: Minister Sprawiedliwości odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Waldemar Żurek twierdzi, że to z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany. A chodzić ma o tak zwaną aferę hejterską oraz usiłowanie oszustwa sądowego i posłużenie się podrobionym testamentem. Teraz Estonia. Wiadomości mailowe wysyłane z Rosji będą trafiać do kwarantanny. Chodzi o takie maile, które trafiają do estońskich urzędów i agencji państwowych. To ze względu na ryzyko cyberataków. Coraz mniej truskawek i znowu są coraz droższe. Przymrozki i potem ulewne deszcze nie pomogły owocom. Co dokładnie zrobiły, mówi pan Maksymilian z jednego ze skupów.
10: Co zrobiły? No dżem przy przyjęciu towaru, a nie przy przerobie. 3/4 mniej towaru niż zwykle.
9: Polska jest jednym z największych producentów truskawki na świecie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Z Zabierzcie już tę pogodę, dajcie mi trochę słońca. Naprawdę, potrzebuję słońca. Za co? Za słońce?
1: No.
8: To na solarium sobie pójdę. Siema, Adi po tej stronie. Zaraz ważne pytanie do was będzie. Andy Dust.

0: Another i Talk to You w Meloradiu. 15 minut po 10. Dobra, wtorek, poniedziałek za nami, jesteśmy na dobrej drodze do weekendu. No i wracam jak codziennie z jakimś absurdalnym pytaniem, które pomoże nam się rozbudzić. No i proszę bardzo, propozycja. Co można powiedzieć w pracy i na randce? Na wasze odpowiedzi czekam jak zawsze w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jedno kliknięcie i ciach. Za najbardziej absurdalne propozycje, które mi się spodobają, no to coś z Melomerczu się znajdzie. A ja bym odpowiedział na to pytanie w ten sposób. Będziesz to jeść?
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na

0: Meduza w Meloradiu. Don't Wanna Go Home i 26 minut po 10. Tak podkręcamy tempo, a ja pytam, co można powiedzieć w pracy i na randce. Na WhatsAppie Meloradia dostałem głosówkę od Pawła. Siemano!
1: Ty też jesteś ciekawa, jak to dzisiejsze spotkanie się zakończy?
0: Ładnie, ładnie, podoba mi się, ale wiem, że stać was na więcej. Za te najbardziej edgy tekściki, najbardziej hardkorowe propozycje odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć w pracy i na randce, merch Meloradia. Szukajcie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Czekam na głosówki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polski.

0: oszczędności od sklepu Biedronka.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Global DJs, The Sound of San Francisco w Melo Radio. 19 minut do 11. Uwielbiam ten klasyk. I uwielbiam świadomość tego, że widzimy się na tegorocznym Tomorrowland i wy tam możecie być razem z nami i bawić się w towarzystwie Armina Van Burena, Davida Guetty, Martina Garrixa i wielu tych ulubionych producentów z całego świata, których słuchacie na co dzień. My zapytaliśmy Tosię, która też się wybiera, na kogo najbardziej czeka, kogo najbardziej chciałaby zobaczyć.
1: Na wszystkich tak naprawdę, na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No i to są dobre wybory jak najbardziej, a jeśli wy chcielibyście się dostać też na Tomorrowland, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. Pamiętajcie, by zostawić fajną fotę waszą wspólną albo jakiś filmik. No i potem poczekajcie, my oddzwonimy. No i ważne primo ultimo, bo dojazd macie gratis. Także warto. Kaigo, Save My Love też usłyszymy na pewno.

0: Moonlight, Fordo, nie mylić z Frodo. Albo Matel Meloradio, 10 minut do 11. Co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Meloradia, Arek?
1: To nie ten target.
0: Oj, no nie zmieściliśmy się w targecie. Kamil?
2: Kończmy udawać, że obojgu nam podoba się to, że tutaj jesteśmy.
0: No i tak się zdarza, ale akurat my z Marcinem lubimy miejsce, gdzie jesteśmy. Siemano, Marcin.
3: Hej, hej, będzie o tym, że ktoś dojechał do końca. Między innymi.
0: No dobra, no to dobrze, fajnie, fajnie.
4: A już o 11 zagramy
0: Millennium and Gothic, Don't Want Your Love, Melo. Mam pytać, dokąd, czy jakby już odpuścić?
3: Do Gdańska.
0: A, no to nie, no to super, dobrze. Ja czekam na kolejne głosówki, meloradio.pl.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: opakowanie 500 gramów 4,99, a pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Po reklamie.

0: Ja mam trochę taki mały chyba w głowie festiwal niedowierzania, no bo synoptycy zapowiadają giga ocieplenie, a tymczasem słońce znowu zaczyna w Kielcach chować się za chmury, jakby bawiło się z nami w kotka i myszkę. Patrząc na termometry, no pokazują niecałe 17 stopni, ale wiatr goni i to cały czas mocno. No trudno mi uwierzyć w te 30 stopni na sobotę, ale nie ma co się negatywnie nastawiać.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Wielki przełom na kolei dla mieszkańców regionu. Zaprezentowany projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę magistrali Małopolsko-Świętokrzyskiej, dzięki której pociągi z Kielc pojadą z zawrotną prędkością. Szczegóły zna Adrian Górny.
2: Dla mieszkańców oznacza to duże skrócenie czasu podróży. Do Krakowa pojedziemy w 40 minut, do Łodzi i Katowic w godzinę, a do Warszawy i Rzeszowa w 65 minut. Włączenie Kielc w układ głównych magistral kolejowych to ogromna szansa dla lokalnej gospodarki. Program zakłada nie tylko szybki transport pasażerski, ale też rozwój korytarzy towarowych.
0: Dziękuję za relację. Czerwcowa rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski dotarła do półmetka, a Kielce walczą o miejsce w krajowej elicie. Aby wesprzeć miasto, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta i kręcić kilometry do końca czerwca. Tymczasem mieszkańcy mogą za darmo zadbać o swoje czworonogi. Kielecka Fundacja Kocie Dobro ruszyła z zapisami na kastrację i chipowanie psów oraz kotów. Projekt finansowany jest z budżetu obywatelskiego.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Zabójca lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego nie trafi za kraty. Biegli psychiatrzy wydali opinię, że miał wyłączoną poczytalność. Jarosław W. trafi teraz na leczenie do zamkniętego zakładu, wyjaśnia sędzia Maciej Czajka.
5: Sąd nie orzeka o tym w sposób dożywotni. Na bieżąco będzie badana stan jego zdrowia psychicznego, jak i to, czy stwarza on zagrożenie.
4: Mężczyzna ponad rok temu wtargnął do gabinetu i zadał lekarzowi kilkanaście ciosów nożem. Izrael krytykuje porozumienie USA z Iranem, nazywa je katastrofą i zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Pisze o tym Washington Post. Przejechali rowerem dookoła świata. Aleksandra i Marcin Górscy wrócili po 3 latach podróży do Gdańska. Przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów. To druga taka polska para w historii.
3: Gratulujemy i wielki szacun dla Was.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Siemanko, jest 11 na zegarach, przepraszam. Nie, dobra, nieważne. Adi z tej strony, zapraszam do 14. Za chwilę wracamy do ważnego pytania. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć w pracy i na randce. WhatsApp Meloradia, nagrywajcie głosówki.

0: Anyma, Georgie Beautiful i 16 minut po 11. To jest Melo Radio. Ważne i pilne, co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Melo Radia huczy. Łukasz.
1: Na twoje miejsce mam 10 chętnych.
0: Dobre, bardzo ładne. Nula.
2: Na randce można powiedzieć, że jesteś słodki jak tiramisu, a w pracy można powiedzieć tyrajmisiu.
0: Nice. Dobra, Robert.
3: Skończyłem, wychodzę.
0: Dobra, no i Robert zgarnia coś z Melomerczu. Gratuluję, bardzo ładna głosówka. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dorzucić od siebie? Zapraszam, WhatsApp Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć w pracy i na randce. Hej,

0: gdyby w Polsce ta piosenka powstała, nazywałaby się Sorry Mordo. Co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Meloradia cały czas czeka i mam głosówkę na przykład od Adama.
1: Fajnie było, na szczęście już koniec.
0: Randka udana, słyszę, Monika?
2: Na randce i w pracy, co tu by zrobić, żeby jakoś wcześniej wyjść?
0: I czasami tak się zdarza i wtedy magicznie dzwoni telefon i... No trzeba uciekać, wiadomo. A co wy byście powiedzieli w pracy i na randce? Nie, co może z tego wyjść? Dajcie znać. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: No wy też chodźcie i wbijajcie na meloradio.pl, bo sprawa jest pilna. Bambi Angleosia, BFF. A coś mi się wydaje, że to jest ulubiona piosenka Kasi i Tosi, bo te dziewczyny jadą na Tomorrowland.
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
0: No laski będą się bawić i to na pewno dobrze. Wy też możecie swoją drogą pojechać na Tomorrowland. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam, słuchajcie, wystarczy, że napiszecie z kimi, dlaczego chcecie jechać. Dacie jakąś wspólną fotkę albo jakiś krótki filmik, gdzie imprezujecie i w zasadzie to tyle. A tak swoją drogą, coś mi się wydaje, że dzisiaj ktoś z was odbierze telefon i usłyszy podobne newsy. Dojazd macie za darmochę.

0: Robin Schulz, Burbs i Better Times w Melo Radio. 9 minut do 12. Redaktor Sikora jest i on. Siemano.
1: Jestem. No dowiemy się, ile Polacy chcą wydać na wakacje w tym roku, a to w sumie wcale nie mało.
0: Tak? No. Czyżby Polska się bogaciła?
1: Nie, w to akurat wątpię.
0: Okej, no i dobra.
2: A już o 12 zagramy.
0: You stay, turn the lights off w Melo Radio. Jak jest piątek, to tak wyje.
1: Ale jest, co jest? Wtorek chyba.
0: Dla mnie to jak piątek.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: Dobra, trochę zmieniam nastawienie na bardziej pozytywne. Chyba nadciąga to ciepełko, bo w końcu te prognozy są obiecujące. Chmury opuściły Kielce nieco bardziej i w końcu słońca wyszło więcej, a temperatura powędrowała do 19 stopni. Wiatr co prawda wciąż szaleje, ale przynajmniej nie jest już tak szarawo w Kielcach.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
5: Ewelina Walczak. Świętokrzyski transport publiczny wkracza w cyfrową erę. Podróżni w regionie mogą już korzystać z bezpłatnej aplikacji Time for Bus, która pozwala śledzić lokalizację autobusów na żywo. W najbliższych miesiącach samorząd planuje zintegrować aplikację z transportem kolejowym. Apka ułatwiła panie autobusów, tymczasem na kieleckich drogach trzeba uważać na duże zmiany w rozkładach. Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wymusiła korekty w komunikacji miejskiej, informuje Marcin Januchta, rzecznik MZD.
6: W związku z tym, że zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, nie numer 21, 25, 54 oraz 112. Do odwołania będą głosowały na częściowo zmienionych trasach.
5: Trasy objazdowe zostaną poprowadzone głównie przez ulicę Transportowców, Kongresową i Wystawową. Na objazdach trzeba będzie zwolnić, z kolei za brak hamulca w Mniowie płaci się ekspresowo. Tamtejszy fotoradar to bezkonkurencyjny rekordzista regionu. W ubiegłym roku urządzenie zrobiło ponad 6 tysięcy zdjęć, a od początku tego roku zarejestrowało już ponad 1300 wykroczeń.
7: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Od 2 do 4 tysięcy złotych tyle na tegoroczne wakacje zamierzają wydać Polacy. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Tak wynika z barometru Providenta. Teraz ciąg dalszy kolejowego komediodramatu. Regiojet najpierw złożył ponownie wnioski o trasy w Polsce, ale właśnie je wycofał. Czeski przewoźnik nagle uznał, że nie widzi warunków do powrotu. Na koniec auta z drugiej ręki za ponad 1 000 000 złotych. Na takie ogłoszenia można trafić w internecie. Za ponad 6 milionów złotych został wystawiony McLaren Senna XP02. To jeden z 6 wyprodukowanych egzemplarzy. Numer 2 jest tylko trochę tańszy. Autoplac.pl, Tomasz Czarnecki.
9: Lexus LFA Carbon Edition z 2011 roku. Do nabycia za bagatela 5 100 000 złotych.
8: Taki samochód to gratka dla kolekcjonera albo inwestora.
7: Nice.
10: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
7: Znaczy, po pierwsze, jeżeli ktoś ma tyle hajsu, to gratuluję.
8: A ja też.
7: No, naprawdę. A po drugie, wiecie co, nie wiem, czy chciałbym tym wyjechać na miasto, bo w Polsce jest tyle progów zwalniających, że zawieszenie w tym aucie to chyba by padło po 15 minutach. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

0: Iben i Hollow w Meloradiu, 15 minut po 12. Nie wiem, czy wiecie, ale możecie wylicytować współudział w prowadzeniu ze mną tego programu, który nazywa się Podkręcamy Tempo. A jeżeli macie ochotę, bo będzie bardzo fajnie i będzie trochę szaleństwa, a przy okazji możemy razem zrobić coś dobrego i pomóc, no to tak, wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Licytujcie, bo możemy razem zrobić coś turbo dobrego, a przy okazji fajnie się zabawić na antenie Meloradia. A w międzyczasie zadaję bardzo ważne pytanie. Co można powiedzieć w pracy i na randce? Piotr, dawaj!
1: Zostaniesz trochę dłużej?
0: Nice, catchy, Darek.
2: No pani, a kto to pani tak spierdzielił?
0: Faktycznie, to też może paść, ale to wtedy jest trochę, jakby to powiedzieć, stresująco, ale da się z tego wyjść, wiadomo. Ladies and gentlemen, kolejne pomysły, co można powiedzieć w pracy i na randce. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No, to do dzieła!

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. 28 minut po 12. Odkręcamy tempo, w tej godzinie jeszcze pojawi się Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls, czyli nuta, którą bardzo polubiliśmy ostatnio. A ja przypominam o tym, że możecie sobie wylicytować współudział prowadzenia tego programu, gdzie będziemy ze słuchaczami zadawać rozmaite pytania, będzie śmiesznie, będą memy, poznacie nas wszystkich, także wbijajcie na meloradio.pl, bo tam macie linki do wszystkich aukcji. A oprócz dobrej zabawy, no to świadomość tego, że pomagamy i to bardzo, ale to bardzo w dobrej wierze.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama. Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
9: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, 2 fotele i stół za 897. Grill gazowy 4-palnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Ale sztosy!
21: Ale co?
20: Nowe ekspres losy! To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie w

0: Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Calvin Harris i Blame.
1: I 16 minut do godziny 13, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, zapytaliśmy Izę, jak przygotować się do Tomorrowland, bo tak się składa, że Iza to wygrała.
2: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli też chcecie wybrać się do Belgii na tegoroczny Tomorrowland, to koniecznie wbijajcie natychmiast na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszcie z kim i dlaczego. I dajcie jakąś faszą, wspólną, imprezową fotę. Albo nagranie wideo, jak się dobrze bawicie. No i to powinno wystarczyć. Później tylko odbierzcie telefon, jak będziemy dzwonić. Czy mówiłem o tym, że dojazd do Belgii macie całkowicie za darmo? I czy w trakcie mówiłem, że będzie ultra integracja? Do dzień.

0: Baby Rexa, David Guetta i Sad Girls Melo Radio, 8 minut do 13. David Guetta oczywiście będzie na tegorocznym Tomorrowland i wy też, jeśli chcecie, no to meloradio.pl. A ze mną Ula Harciarek, siemano.
1: Cześć, jestem.
0: Proszę pani, co tam w newsach będzie?
1: I będą newsy, tak. No właśnie, powiem o decyzji Wimbledonu w sprawie dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej, no i będą też maksymalne ceny paliw na jutro.
0: Ja wczoraj tankowałem.
2: A już o 13 zagramy
0: Gordo Renicone Valti, Loco Loco. W ogóle, a propos tankowania, to daje znaka, że się pojawiły jakieś promocje na poszczególnych stacjach benzynowych, także obczajcie sobie w aplikacjach, bo rabacik wie gdzie. Można.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: ING, to twój asy.

0: Ten, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Minuta do 13, Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
1: Maja Chwalińska wystąpi w Wimbledonie bez udziału w kwalifikacjach. Nasza tenisistka dostała dziką kartę. W Londynie w turnieju zobaczymy też m.in. Igę Świątek. Jutro paliwo na stacjach droższe. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 10 groszy, za 98 6,75, a za diesla 6,44. Polacy boją się o swoje zdrowie, tak twierdzi blisko 90% pytanych, wynika z badania MultiLife, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olarczyk.
2: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku.
1: Ponad 70% Polaków między 18 a emeryturą rusza się za mało.
0: No to proszę bardzo, zapraszam na meloradio.pl, tam można sobie wylicytować trening ze mną i Mikołajem i pójdziemy sobie na siłkę. I przy okazji pomożemy dzieciakom.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ważna informacja na dziś. Słowo licytacja jest bardzo trudne. A ja jestem Adrian, jest 13 na zegarach i zagram wam kogoś, kogo spotkamy podczas Sunrise Festival. Reni Sonnewald, Loco Loco, razem z Gordo. Jeżeli chcecie się wybrać na Sunrise Festival, zapraszam do słuchania Idę w Melo po 18:00.

0: Meloradio Kielce.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Zabdok z Fizzo, Zaki, How Does It Feel w Melo Radio. 14 minut po 13. Co można powiedzieć w pracy i na randce? Sprawdzam WhatsAppa Melo Radia. Marzena.
1: Jeżeli chodzi o kobiety, znowu się spóźniłaś, a jeżeli chodzi o mężczyzn, szybka robota.
0: No tak, oczywiście. Jak facet, no to szybciej. Wiadomo. Michał.
2: Cześć, jestem Michał. Przeprowadzę cię przez proces synergii.
0: Stary, jakbyś tak gdziekolwiek... Nie, inaczej, wróć. Ja chcę to usłyszeć w pracy, chcę to zobaczyć na żywo. Jakieś pomysły? WhatsApp Melo Radia. Zapraszam do nagrywania głosówek. Hej, tu Melo Radio.

0: You Girl Ultra Nights i Moving to the Sun, czyli jedna z najpopularniejszych piosenek ostatnio na Instagramie. 27 minut po 13 i my tak podkręcamy tempo, żebyście mieli lepszy wtorek. I przypominam, że You Girl będzie na Sunrise Festival i wy też tam będziecie. No bo możecie zgarnąć wloty na to wydarzenie, między innymi dzisiaj po godzinie 18, a w tej godzinie jeszcze Lady Gaga, która będzie czarować. Abracadabra.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Meteoro, Chris Brown i Five More Hours w Meloradio. Meteoro będzie na tegorocznym Tomorrowland. 18 minut do 14. A wy na Tomorrowland możecie jechać z Meloradiem. No właśnie, tak jak Tosia, która wczoraj się dowiedziała, że śmiga. Tosia, kogo byś chciała najbardziej zobaczyć na Tomorrowland właśnie?
1: Na wszystkich tak naprawdę. Na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No, nie dziwię się, bo to zestaw naprawdę mocarny, a to tylko tak naprawdę, nie wiem, 1/5 tych artystów, którzy będą na miejscu? Nieważne. Ważne jest to, że wy możecie tam być i jedynie trzeba wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, napisać z kim i dlaczego chcecie się wybrać, później jeszcze dodać jakąś fotkę, jak imprezujecie razem albo filmik. No i ostatnim krokiem jest to, żebyście odebrali, bo jak nie odbierzecie, no to powiedzą, że kaplica. To też usłyszymy na żywo, bo to David Guetta i Just The Way You Are. Dodam też, że dojazd na imprezę macie całkowicie za friko.

0: Gips, PZ, For Money i Karnawał w Melo Radio.
1: Hej!
0: Cześć! Czym jest śmiechawka?
1: Śmiechawka? To no. jest taki rodzaj śmiechu, który sprawia, że płaczesz.
0: Okej, okay. No dobra. Śmiechu.
2: To nie był taki kanał na YouTubie?
0: Był chyba Śmiechawa TV.
2: A, sorry, szwagier.
0: Tak.
3: A już o 14 zagramy
2: Save My Love, Kygo, Kality, Griffin.
0: Też dziękuję pięknie, było super.
1: I będziesz się śmiechawkował?
0: Będę.
1: Dobra.
0: Bawcie się dobrze, pa pa.
1: Buzi.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Rząd przygotowuje się na zwiększoną obecność amerykańskich żołnierzy. Jest projekt uchwały w sprawie stałej bazy wojskowej, mówi premier Donald Tusk.
8: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
7: Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa nad Wisłę trafi dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich wojskowych. Jeśli macie sprawę w ZUS-ie, to w środę w niektórych placówkach będą utrudnienia. Na ten dzień między 8 a 10 związki zapowiadają akcję protestacyjną i wydłużenie czasu obsługi. Na koniec Hiszpania. Bary w kurorcie Benidorm zgromadziły 50 tysięcy litrów piwa przed środowym meczem Mistrzostw Świata Anglia-Chorwacja. Wybrzeże Morza Balearskiego jest popularne wśród angielskich kibiców.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
5: Mikołaj.
6: Co?
5: Pamiętasz, jak mnie wczoraj wysadziłeś w parku?
6: Mhm.
5: Znowu się zgubiłam.
6: Przecież ci pokazywałem ręką, że masz iść tam. To czego nie rozumiesz?
5: Piesek się znowu pojawił. Ładny.
0: To jest Freak Fight w Meloradiu. Z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
5: Mamy wtorek. Ja pragnę zauważyć, mój były kiedyś powiedział, że jestem Princess Passenger. Dlaczego ty mnie nie odwiozłeś pod same drzwi? To bym się nie zgubiła, tak?
6: Bo mi było nie po drodze. Jeszcze jakieś pytania?
5: Tak, drodzy słuchacze, jak przekonać mojego współprowadzącego do tego, aby jednak mnie podwoził do celu?
6: Czy ty widziałaś ceny na stacjach paliw teraz?
5: Tak, no. Widziałam, ale to jest twój problem. No to pracuj więcej. Zarabiaj więcej.
6: Widzicie, z czym ja muszę...
5: Iga Mikołaj, siemanko.

0: bardzo dobrze mi się kojarzy ta piosenka. A wiesz, jak dobrze mi się kojarzy o ta piosenka?
1: Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to
0: mało.
1: Wyginam śmiało ciało.
0: I mi się wydaje, że to będziemy śpiewać w samolocie.
1: Dla mnie to
2: mało.
0: Ponieważ z Radomia poleciał samolot na Madagaskar właśnie i to będzie taki stały już lot.
2: O proszę, no to ciekawe połączenie, fajnie, plus dla Radomia. W końcu to lotnisko do czegoś się przyda.
0: Dobra, a gdybyś musiał wybrać, albo może twoje takie wymarzone miejsce, to skąd byś chciał polecieć do Radomia, tak najbardziej na całym świecie?
2: Do Radomia, z Radomia, skąd dokąd bym chciał?
0: Tak. No.
2: Do Warszawy.
0: Byś już został w tej
2: Chyba
0: Warszawie.
2: Nie ma już takiego połączenia. Mm. Chyba nigdy nie było. Mm-mm. Super lotnisko.
0: Repeat it, Martin Garrix and Sheeran. Stay.

0: Tak, Eba, słuchacz z Radoma nas pozdrawia. To my chyba też go pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy Radom, oczywiście.
0: A mi jest przykro, bo mój kolega Mikołaj się śmieje z koszulki, którą mam na sobie. Mam ją zdjąć?
1: Nie, nie, co?
0: To jest merch Leo Messi.
1: Właśnie, bo ja się zdziwiłem, że Leo Messi ma taki słaby merch. Myślałem, że to podróba, ale to jednak on po prostu ma słaby merch.
0: Ale bo jest dobrym piłkarzem.
1: Dobrym jest piłkarzem, no tak, to mu trzeba przyznać. Ale zmieniamy temat z piłki nożnej. Iga, jak tam idzie ci zapisywanie się na prawo jazdy?
0: Próbuję, natomiast te ceny mnie przerastają. 5000 zł?
1: Bo musisz, wiesz, nas ostrzec wszystkich, że ty zaczynasz kurs. No bo różne rzeczy się mogą zdarzyć kursantom i kursantkom. No a taki właśnie znalazłem ciekawe wydarzenie dla ciebie. Ku przestrodze.
2: W Woli Rudlickiej pod Wieluniem było chwilę po 7 rano, kiedy to 19-letnia dziewczyna miała lekcję jazdy ze swoją 30-letnią instruktorką i w pewnym momencie ta 19-latka chciała ominąć kałużę, ale najechała na pobocze i doszło do dachowania. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
0: A dlaczego chciała ominąć kałużę?
1: No, to jest w sumie dobre pytanie, nie?
0: Ale ty sugerujesz, że ja będę tak zakręcona na ulicy jak moje włosy?
1: Pomidor.
0: A będziesz chciał ze mną jeździć?
1: Ho, ho, ho, ho, na pewno.

0: Another Talk to You, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajdzie. Wiesz, Mikołaj, ja wiem, dlaczego my nie jesteśmy bogaci.
1: Dlaczego?
0: Bo nie słuchamy się polskiego kraszera, czyli Kacpra Błońskiego.
1: Co to jest ten kraszer? To brzmi jak coś, co miażdży, nie wiem, orzechy na przykład na miazgę.
0: On miażdżył. Wiesz, ile on miał dziewczyn?
1: Okej.
0: Okay. Tylko, że jest krótkodystansowcem niestety, ale to nie o tym będzie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.

0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Po reklamie.

0: tak, podkręcamy tempo. Oh, we got Ray Dalton. Słuchacie Freak Fightu i my wam teraz powiemy, a w zasadzie Kacper Błoński, czyli polski crusher, powie wam, jak stać się bogaty.
1: To ten, co posuwa dużo, ale krótko.
0: Tak, dokładnie, okay. To ten. A sprawdzałeś?
2: One dużo dają, dużo odbierają, bo z jednej strony dają ci dużo czasu, a z drugiej strony zabierają ci ten czas, bo znowu im więcej pieniędzy, to możesz inwestować i masz kolejne problemy.
0: Nic nie zrozumiałam.
1: Ale on wie, że nie trzeba inwestować, nie? Nie ma takiego przepisu.
0: Nie, on tego nie wie.
1: Aha.
0: On w ogóle niewiele wie.
1: Słuchaj, Kacper, dobra wiadomość dla ciebie. Nie trzeba.
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl. 200 zł, a nawet 500 zł to zgadza.

0: takie nowości to my lubimy. Run, Run River w Meloradiu. A w newsach będzie o ciu-ciu, ciu-ciu.
1: O pociągu w sensie.
2: A właściwie o utrudnieniach na kolei. Kto jedzie pociągiem, powinien posłuchać newsów.
1: No to ciu-ciu.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy Jeremy, Felix Yen i Kaskada.
0: Boy turn me. To do ciebie. Powiedział ci ktoś tak
1: round.
0: Kiedyś?
1: Nie? No, Kaskada.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. To muzyka, której

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.

0: sklepu. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza

0: letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie. Po reklamie.

0: Polsce. Słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harczarek, on the mic.
3: Specjalna grupa śledcza wyjaśnia zbrodnie w Białej Podlaskiej. Wciąż nieznany jest sprawca, który zastrzelił Rosjanina krytykującego jawnie Władimira Putina, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
3: Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, ale nie postawiono im zarzutów. Utrudnienia na kolei, wstrzymano ruch pociągów na szlaku Lublin-Główny-Przeworsk. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym uruchomiono komunikację zastępczą. No i jeszcze dobre newsy pogodowe, bo najbliższe dwa dni przyniosą stopniową poprawę aury, a w czwartek powinno zrobić się naprawdę ciepło, nawet do 27 stopni.
2: Przyjdziemy, Mikołaj, w strojach kąpielowych do pracy?
1: Nie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Jest godzina 15, słuchacie Freak Fightu, to może chociaż na kawę się skusisz ze mną.
1: No dobra, ale ty stawiasz, bo nie jest tanio.
2: Ja nie stawiam.
1: No to po co zapraszasz?
2: Żebyś ty postawił.
1: Aha.

0: Najlepiej na nogi stawia to taka kawa. Espresso za 10 zł w Warszawie można kupić.
1: To drogo. Droga jest kawa i właśnie dlatego i z tego powodu nie szanuję Taco Hemingwaya, bo on w ogóle nawija o jakichś rzeczach nieistotnych dla przeciętnego Polaka. O jakichś aptekach i że się tam zakochał i potem jakieś ma problemy z urzędem
0: ranisz
1: farmakologicznym
0: mnie,
1: czy coś.
0: Ranisz mnie.
1: A na przykład taki Piernikowski, on już dawno nawijał o tym, co dzisiaj jest istotne.

0: i Miki. Lubię cię jak lato. Naprawdę cię lubię jak lato, serio.
1: Ja ciebie też. A wiesz, co za chwilę będzie się działo we Freak Fajcie w Melo Radiu po godzinie 15?
0: Czyżby, czy coś ci dzwoni?
1: Dokładnie tak.
0: Szykujcie telefony i WhatsAppa Melo Radia.
1: Odnośnik na meloradio.pl.

0: Lubię Crazy What Love Can Do w Melo Radio. Czy coś ci dzwoni? Co wtorek bawimy się w starcze dźwięki, my wam je gramy, wy zgadujecie co to takiego. Do wygrania dzisiaj, panie redaktorze?
1: Daria.
2: A może Skiety.
1: O.
0: Daria to jest nasz wydawca.
2: Siema!
0: Hejka, Skiety są do zgarnięcia. Zabawa wygląda tak, że właśnie my wam gramy starcze dźwięk, tak. A wy wbijacie na meloradio.pl i szukacie odnośnika do WhatsAppa.
1: I tam potem piszecie, ale najchętniej jakbyście mówili, co takiego gramy wam na antenie. Dzisiejszy dźwięk no, jest dosyć stary.
0: Jest
1: powiem
0: stary.
1: Tak, że jest związany z moim dzieciństwem poniekąd.
0: A nasza wydawczyni jest bardzo młoda. I zobaczymy, czy zgadnie.
2: O nie, okej, okay, dobra, no.
0: Puszczam.
2: Jakaś kosiarka, traktor.
1: To kosiarka.
0: Moim zdaniem jesteś bardzo blisko. Zagrajmy jeszcze raz.
2: To jest ewidentnie coś zepsutego, ale nie wiem jeszcze co.
1: Nie, to działa tak jak powinno.
0: Czy to jest zepsute? Dajcie znać, co to za dźwięk. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy. Przyjmujemy głosówki, tak jak redaktor Kudziawiński powiedział.
1: Thank you. Czy coś ci
0: dzwoni? To ja zagram ten traktor jeszcze raz. Jakby chciał, ale nie mógł.
1: To jest dźwięk wakacji, słuchajcie.

0: Radio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej. Ja zawsze chcę więcej, nie wiem jak ty.
1: Więcej, więcej. Chcemy więcej głosówek, chociaż może... Może nie, bo przyszły dziesiątki odpowiedzi do dzisiejszej zagadki.
0: Wow, czy coś ci dzwoni? Trwa wasza ulubiona zabawa. My wam gramy Starcze Dźwięki, a wy zgadujecie, co to takiego. Zapodam ten dźwięk jeszcze raz. Ale poszło.
1: No i wśród nieprawidłowych odpowiedzi mamy odpalanie żuka, poloneza, Ursusa C360 i Harleya.
0: Też się pomyliła, szczerze mówiąc. Na szczęście jest Aneta z nami tutaj obecna.
2: No to oczywiście słynny maluch 126P. Jeździłam takim.
0: Wow, wyrwała na pewno nie jednego faceta na to.
1: No raczej.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja.
4: Wieczorami
3: idę w Melo.
4: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: Cyril, Mary Jo w Meloradio. Pamiętacie, jak Skolim zdenerwował artystów i artyści byli załamani, że za mało zarabiają?
1: No
0: co
1: mieli
0: to
1: niezły ból portfela.
0: Ale są politycy, którzy nie mają takich problemów. Na przykład, witajcie kochani, czyli Joanna Senyszyn.
1: Pani Joanna, no tak? Ma za co żyć. 19 tysięcy złotych emerytury dostaje z ZUS-u, do tego milionowy majątek, 130 metrów dom,
0: świetnie,
1: 56 metrów mieszkanie, gospodarstwo rolne.
0: A czy ona przypadkiem nie narzekała, że ledwo wiąże koniec z końcem?
1: Nie, to była Maryla Rodowicz, która dostaje tyle emerytury, że jej koty więcej zjadają.
0: Ona chyba...
1: No ale za PRL-u miała Porsche, nie? Więc można się było wcześniej zastanowić.
0: Ach, Marylka, win, gips, tak podkręcamy tempo w melu.

0: Anima, Joji. Polak potrafi, to wszyscy doskonale wiemy. I wydaje mi się, że znajdą nowy sposób na dorabianie na boku, kupując loty.
1: Czekaj, co?
2: Aż ja się pogubiłam. Będzie w newsach będzie.
1: Tak, tam to będzie objaśnione.
0: Tak.
3: A już o 16 zagramy.
1: Body Talk, Hale Farben i Renee Miller.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
6: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
5: Kiedy wyruszasz?
6: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
17: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
16: No sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj nas do 3,9 FM. Co jest grane w Kielcach?
5: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Zaczynamy od mocnego kina akcji na pograniczu szarej strefy. Wieczorem w kieleckim Heliosie możecie obejrzeć film Zawodowcy, napakowany akcją hit w reżyserii Guya Ritchiego, w którym ekipa byłych żołnierzy rusza na prywatną wyspę bezwzględnego miliardera, by odzyskać grubą kasę. Przyszły czwartek szykujcie się na sporą dawkę śmiechu w aplauzie. Tak, wraca uwielbiany przez was open mic, podczas którego 8 komików z całej Polski przetestuje swoje najświeższe, nigdzie nie publikowane żarty. A na koniec mała zapowiedź tego, co będzie 26 czerwca działo się w klubie Ultra Fiolet, a mianowicie oficjalny start wolnego od szkoły. Na scenie wystąpi Cypis. Także szykujcie się na tuptanie do rana.
6: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych. Rada Unii Europejskiej przyjęła porozumienie. Jeśli lot zostanie odwołany, linie będą musiały w ciągu 3 godzin zaproponować alternatywną trasę na swój koszt. Mieszkańcy Warmii protestują przeciw planom masowej wycinki drzew przy drogach. Aktywista Michał Biedziuk starł się na argumenty z wiceprzewodniczącym sejmiku Zbigniewem Chomzą.
9: Gdybym miał wybierać życiem kierowców, którzy zginęli na tych drzewach, to niech te drzewo będzie wycięte.
10: Co za tym mamy wyciąć wszystkie aleje drzew z tego powodu?
9: Oczywiście.
10: Dziękuję za tę odpowiedź.
8: Największe oburzenie wzbudził plan wycięcia ponad 1500 drzew między Reszlem a Miłakowem. Na koniec apel lekarzy, dbajcie o swoje jelita. A jak? No na zdrowie przewodu pokarmowego wpływają na przykład relacje społeczne.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Słyszałeś newsy Melo Radia?
7: Słyszałem właśnie.
6: Musisz dbać o moje relacje z tobą, żebym miała zdrowe jelita.
7: W sensie, że co, że jak nie będziemy mieli dobrej relacji, to się ze...
6: No. No tak, ze smutku. Bo ty co, Kiga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu.

0: Turn Me On w Meloradiu. Dawid Podsiadło. Pewnego czasu był to chyba topowy artysta w naszym kraju.
1: Ale te czasy już się skończyły najwyraźniej, ponieważ Dawid Podsiadło strasznie wyje na swoich koncertach.
0: Mamy próbkę ostatniego koncertu i polecamy wam przytkać uszy. Ała! Ojej!
1: Ja tak pod prysznicem śpiewam.
0: Myślę, że lepiej. No cóż, koncerty Dawida Podsiadły nie siadły.

0: czuć słońce w tym kawałku. Book of Love, Alexi and Paulina, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie i teraz zapraszam was na wakacje do Korei Południowej, ale nie wiem, czy nie będę tego żałować.
1: Właśnie chyba cię tam wyślę.
0: Nie.
1: Na reedukację.
0: Opowiadaj.
1: A nie, czekaj, to nie ta Korea. W Korei Południowej jest nowy trend. To są takie strony dopaminowe, które, no właśnie, coś dla ciebie, które symulują robienie zakupów w internecie. Czyli na przykład... Tak, wchodzisz, wiesz, zamawiasz sobie na przykład coś do jedzenia i potem możesz patrzeć, jak ci tam robią to jedzenie, a potem nawet fejkowy dostawca fejkowo dowozi twoje fejkowe jedzenie.
0: I to tylko po to, żebym nie wydawała prawdziwych pieniędzy?
1: Tak, jakiś gość mówi, że on często właśnie w nocy ma ochotę sobie coś zamówić,
0: ja też.
1: Więc sobie tak zamawia na niby.
0: Chociaż wiesz, bo dla mnie największą przyjemnością robienia zakupów jest to, że mogę to potem raz nałożyć. Znaczy
1: a
0: więcej
1: potem już
0: niż
1: nigdy
0: raz.
1: Więcej, no tak, to by się zgadzało.
0: Nie, bo ja nie mam w co się ubrać, rozumiesz?
1: No jak nie, jak ty co chwilę coś zamawiasz. Koniec, dawaj telefon, instaluję ci wszystkie koreańskie strony.
0: Nie, bo jakiegoś wirusa mi ściągniesz zaraz. Ja już znam te koreańskie strony.
1: To nie ta Korea.
0: Właśnie, że ta, Dracula.

0: Nie mogę teraz robić wejścia radiowego, bo płynę z Melo.
1: Ale to ty dzwonisz.
0: A no tak. Już w ten piątek.
1: Już w ten piątek, tak, płynę z Melo. Startujemy z naszym cyklem barkowym. Oleg będzie na barce tam wywijał 30 Melo Radia i Before na żywo i można to zobaczyć za darmo.
0: Za darmo mogę wbić na barkę?
1: Tak, na brzegu stoi.
0: Kto?
1: No pan? Barka.
0: A, Oleg.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
13: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
12: Kiedy wyruszasz?
13: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
14: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
15: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Uwielbiamy ten kawałek Two Times. Być może usłyszymy na Tomorrowland w Belgii.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Jak to pięknie brzmi, jedź na Tomorrowland z Meloradiem, my spełniamy takie marzenia.
3: Niektórzy nie wierzą w takie marzenia, że one się mogą spełnić, ale spełniają się. Dzwonimy do Sylwka dzisiaj, który, no właśnie, chciałby pojechać. Ale z kim i dlaczego to będzie niespodzianka, dowiemy się za chwilę.
0: Musi odebrać od nas telefon i chyba to się wydarzyło. Siemka, Sylwek. Halo? Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemano.
4: Halo, cześć, siemanko.
0: Sylwek, jakie miejsce najlepsze na pierwszy raz?
4: Na pierwszy raz to wiadomo, że festiwal Tomorrowland.
0: Ale odważnie. Mi chodziło o coś innego.
4: A, to nie wiem.
0: To dobra. Nie wiem. Sylwek, wybrnąłeś bardzo ładnie. Powiedz nam, ty chcesz z Martą, ze swoją narzeczoną, pojechać na Tomorrowland?
4: Tak, pojechać, no.
3: Ale pisałeś, że ona nie wierzy, że to jest w ogóle możliwe, żeby u nas wygrać taki wyjazd na Tomorrowland, więc zrobimy tak. Teraz zadzwonimy do Marty. Ty jej przypomnisz tę jej niewiarę w twoje zgłoszenie i w ten konkurs i zobaczymy, dobra, co będzie dalej.
4: Dobra, super.
0: Tak ją nakręć, że właśnie, no, może ma rację, no, kto wie, dobra? A kto ma rację, to zostawia kolację. Dobra, dzwonimy do Marty, dobra. My się nie odzywamy. Dobra. Ty z nią gadaj. Zobaczymy. Oby odebrała.
5: Tak, słucham.
4: No, halo.
5: A gdzie ty jesteś? Czemu ty do mnie dzwonisz z innego numeru?
4: No, pamiętasz, jak mi wysłałaś ty mail o radio konkurs? To wygraliśmy Tomorrowland.
5: No dobra, jesteśmy do domu.
4: Jesteśmy na Lublinie teraz radia.
3: Marta chyba do tej pory nie wierzy, że to
4: nie.
5: O Boże, naprawdę?
0: No cześć, Marta. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Marta, podobno wątpiłaś w nasz konkurs i w swoje zwycięstwo w tym konkursie, to prawda?
5: No ja chciałam wziąć udział, ale Sylwek mówi, dobra, zbędziemy udział, a mówię, dobra, już nie warto, bo zaraz się kończy ten konkurs.
3: Warto, warto, ponieważ Sylwek i Marta jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Super.
5: O,
0: to się naprawdę dzieje i słuchajcie teraz uważnie. Zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym superbusem. Tam też można przeżyć pierwszy raz.
3: Można, chociaż może być dosyć ciasno. Wysyłamy was również Tomorrow pakami, plecak, bluza, skiety i Dev Melo, pomadka, 2 tomy książki Tomorrowland. To wszystko w wasze ręce też trafia.
4: Super, dziękujemy bardzo. Nie wierzymy, no.
5: A ja jeszcze nie wiem.
0: Co więcej, zestaw kosmetyków też u was ląduje.
5: O Boże. Ja muszę ujrzeć chyba.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Alabama Ten Moonlight Fordo, tak podkręcamy tempo w Maloradiu.
1: A już o 17 zagramy.
2: No, co tam zagramy? Breaking Dishes.
0: Aha. Wysyłamy was też na Tomorrowland.
2: Aha.
0: I ten numer zagramy punktualnie o 17.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja rodzinna.

0: dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
5: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Zaczynamy wtorkowy przegląd od dawki Mrocznych Sekretów. Dzisiaj wieczorkiem w Heliosie możecie obejrzeć horror.

0: Horror Obsesja. Zrobiony za zaledwie $1 000 000 film zbiera świetne recenzje i ma świetną obsadę. A w środę przy ulicy Paderewskiego odbędzie się oficjalne otwarcie Muzeum Kultury i Sztuki Japońskiej Musashi. Na miejscu czekać będzie Was pokaz karate oraz tradycyjnego cięcia mieczem z epoki Edo. Na 200 metrach kwadratowych zobaczycie oryginalne zbroje i miecze samurajskie, a wszystko to w nowoczesnej multimedialnej oprawie. Na koniec potężna bomba koncertowa na końcówkę wakacji. 14 sierpnia na kadzielni festiwal Od Nowa na scenie Cortez, Igo, Ralf Kamiński oraz Kasia Stankiewicz.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: Rząd powoli wygasza program CPN, ale przyjął projekt ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To ma pokryć koszty dotychczasowych tarcz osłonowych. A teraz awantura na sesji Rady Miasta w Poznaniu. Prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem przez przedstawiciela środowiska anarchistycznego.
5: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
6: Nie boję się ataku.
4: Dziś miejsce radni zdecydują o przyznaniu wotum zaufania dla prezydenta miasta. No i jeszcze dobre newsy dla szukających pracy. Przybyło ofert zatrudnienia. Praca jest m.in. w usługach, ale też dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia ścisłego.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Słuchacie Freak Fightu i przyda się WhatsApp Meloradia za moment.
2: Tak jest, będziemy sobie... jakby to ładnie powiedzieć.
3: Sprawiać przyjemność.
2: No, w sumie tak, masz rację.
3: Nawzajem.

0: Anioły i demony w Meloradiu. To może być piosenka, która jest guilty pleasure.
1: Ja lubię ten numer, dla mnie to jest po prostu pleasure.
0: To jest po prostu pleasure, a jak to jest u was? Chcemy poznać wasze muzyczne guilty pleasure, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, albo głosówka, albo tekstówka, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Ale żeby nie było, że my was zachęcamy do takiego muzycznego ekshibicjonizmu, a sami nic nie pokazujemy, to mamy też nasze guilty pleasure.
0: Panowie przodem.
1: No to proszę bardzo.
0: To jest...
1: To cię zaskoczy bardzo mocno, od razu
0: guilty
1: mówię.
0: Pleasure Mikołaja.
1: Kiedyś to było.
0: Nie znam tego.
1: To Tokyo Hotel, 2005 rok. Gdybyś Del Monsoon. Przypomina mi się za każdym razem, jak pada deszcz.
0: Trochę jakbyś był mega stary, to teraz powiem w świeżości.

0: Jax Jones, Ray, You Don't Know Me. Uwielbiam tę dziewczynę. Jaxa Jonesa też. Poznałam. Na Tomorrowland.
1: Miły
0: a wysyłamy
1: gość.
0: Was tam. Bardzo miły, uprzejmy i w ogóle.
1: To spoko.
0: Sprawdzamy, jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure.
1: Tak jest, dostaliśmy parę wiadomości już od was. To może zacznę od takiej tekstowej. Ktoś napisał guilty pleasure, stary, dobry polski hip-hop. Pamiętacie suczki? Ra, ra, ra, ra. My znamy, no znamy, znamy.
0: Znamy doskonale. Mamy też propozycję taką niby po polsku, ale nie do końca.
2: Moblikiem se jada na szychtach, moblikiem se wracam z roboty.
0: Wow.
1: Widzę, że nie tylko ja słucham po niemiecku. O, taki żart śląsk, nie wyłączajcie mi ciepła, proszę.
0: Mikołaj, jest też głosówka od naszej słuchaczki.
3: No witam, witam. Nie można przecież zapomnieć o wspaniałej piosence. Hej, ja.
0: Że o tym? Jest to świetna propozycja, ale nie mogło zabraknąć oczywiście tego pana. Uwaga.
1: Przecież jakie to jest guilty pleasure, to jest banger.
0: Yeah, kombi.
1: Gaba! Zdejm okulary!
0: Dajcie znać, jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure. Czekamy na głosówki i tekstówki od was.
1: Tak, tak. Ja tak zawsze mu krzyczę pod sceną.
0: I zdjął?
1: Nie, jeszcze nigdy.
0: A zdjął coś innego?
1: O to nie prosiłem.

0: Jakie mamy podkręcone tempo w Maloradiu?
1: Oczywiście.
0: Anima, Lisa. Sprawdzamy wasze muzyczne guilty pleasure. Jest głosówka od naszej słuchaczki.
2: Hej, za moich czasów jeszcze się słuchało Jak zapomnieć, 1.8L.
0: To jest chyba klasyka gatunku.
3: Oczywiście. Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo chcę.
1: Bo chcę nie myśleć o tym, już zdmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz. Tak już, po prostu
0: wow.
1: Nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka.
0: Jakbym miała pieniądze, to bym w ciebie nimi rzuciła.
1: Do końca mogę polecieć z pamięci, naprawdę.
0: To jest imponujące, wpisz sobie w CV.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Porekla.

0: Mogłabym bez przerwy słuchać tego kawałka. Sweet Nothing, Calvin Harris, Florence Welch. A my sprawdzamy wasze muzyczne guilty pleasure i ktoś wymienił Króla Latino. Temperatura.
1: Tu naprawdę się nie ma czego wstydzić.
0: Nie ma się czego wstydzić, chociaż z Colin czasami mógłby się powstydzić tych spóźnień.
1: Tak, chociaż właśnie spóźnił się ostatnio 2 godziny na swój koncert, ale nie bez powodu.
0: Okej.
1: Popsuł mu się samochód.
0: A nie, no to jak się popsuł samochód, to ja wybaczam.
1: Tak.
0: Tylko że on ma parę tych samochodów.
1: No ale akurat tym, którym jechał, mu się popsuł, nie?
0: Niczego tu nie rozumiesz.
1: Ale zagrał, nie? Po co drążyć temat?
0: No, oczywiście, wejdę.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Ale karnawał.
1: Ale
2: żeś żarcikiem zapadała. Po prostu.
0: Starałam się.
3: Dzisiaj jest taka komedia.
1: A nie, nawet tego tu nie mam.
0: Nie można. Wody pić w studiu.
1: No właśnie, dlatego nie mam. A jak mój szef słucha, to dobrze. Przynajmniej tak. Wie, że nie piję tutaj.
0: Nie, bo my tu w ogóle nie pijemy.
1: Nie ma hasioku, czyli nieporządku.
0: Oczywiście.
4: A już o 18:00 zagramy
1: Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: Robimy fale.
1: Gay. Iga, super robi się fale w radiu, kiedy nikt tego nie widzi. Po prostu powiem
0: ci. Ale można sobie wyobrazić.
3: Ale czuję.
0: Jeszcze.
1: Buzi.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
2: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia,

0: terapia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji dotyczących wynagrodzeń medyków. Ma to związek ze sprawą młodego lekarza bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. Ceny paliw jutro w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,10 zł, a oleju napędowego 6,44. A Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Dostała od organizatorów turnieju dziką kartę. Co to znaczy dla Polki? O tym Krzysztof Wilanowski.
2: A bardzo dużo. Nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje. To przede wszystkim znów zgarnie cenne punkty do światowego rankingu, a teraz zajmuje w nim najlepsze w karierze 21 miejsce.
1: Za sam udział w turnieju Maja dostanie mniej więcej 400 tysięcy złotych.
0: No i niech nasza Maja sobie polata na kortach, tak, na Wimbledonie, co nie? Trzymamy mocno kciuki.
1: Tak.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: No i mamy wtorek, a wiecie, w czym jest lepszy wtorek od poniedziałku? Że jest już coraz bliżej do weekendu i tego się trzymajmy. W weekend ma być piękna pogoda, zresztą ona już powoli zaczyna się robić. No po prostu trzeba już powoli witać wakacje, co z chęcią z wami zrobię. Tu Pychu, siemano, Urzel i Moving to the Sun. Ten numer na pewno zagram w tej godzinie. WNW i Heaven is a Place on Earth to też się pojawi. A na początek Beauty and the Beat, a za ten numer odpowiadają...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A także... Bieber, to będzie dobry wieczór.

Żeler w Melo Radio. Ten pan wystąpi w tym roku na Sunrise Festival, a za moment ktoś z was wystąpi na antenie Melo Radia. Będę rozdawał szybką kasę. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: Squad, David Guetta, Eva Max i Alphaville w Melo. To Forever Young. 16 minut po 18, a to dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. Szybka kasa od Meloradia. Zresztą jaki czas nie jest dobry na kasę, dzwonimy w tym momencie do Kasi, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo zgłaszała się na meloradio.pl. Ma na to 5 sygnałów. 2 z tych 5 już za nami. Kasia, odbieraj Halo. Telefon. To jest ten moment i się udało. Siemano, tu pychu, Meloradio.
1: Siemano.
0: No cześć, Kasia. Powiedz, na co byś potrzebowała 200 od nas?
1: Na naprawę mojego roweru.
0: Rowera? Czekaj, co się stało z rowerem?
1: Zepsuło mi się koło i musiałabym podjechać tam, gdzie się naprawia rower.
0: Okej. Okay. Słuchaj, ale jeszcze napisałeś w zgłoszeniu, że to koło ci się przyda, no bo jeszcze ci auto nie działa, w aucie co się zepsuło?
1: Tak, niestety. Skrzynia biegu się zepsuła.
0: Automat czy manual?
1: Automat, także na szczęście jest teraz ciepło, więc mogę iść rowerem, jak go naprawię.
0: Ale słuchaj, ciepło jest, rowerkiem można pojeździć, pewnie, świeże powietrze, oczywiście. Prawda, nie klimatyzacja.
1: Tak, dla zdrowia.
0: Same plusy, no. No to słuchaj, żebyś mogła sobie tę oponę do roweru kupić, 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: A ty szybko trafiaj do bankomatu, żeby ją wypłacić.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradio, no i wieczorami bardzo często wam to udowadniamy. To Better Times, Robin Schulz, nowość na antenie Meloradia, 26 minut po 18 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. No i słuchajcie, wyczytałem naprawdę ważną informację. 16 dzień czerwca, no to nie tylko wtorek, nie tylko blisko do wakacji. Jak czytam, jest to też Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. No to co? Kto dzwoni do mamy pobliczka? Dzień święty trzeba święcić, nie? Another i Tech to You, to wam na pewno jeszcze w tej godzinie zagram. Słuchacie Meloradia.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet 2.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: Eve Vivmela, a także Conor Maynard. Don't Hurt Me, to What Is Love, numer, który znacie i kochacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Toby Romeo to młody DJ, który już połączył siły m.in. z Keanu Silvą czy Felixem Jaenem. Tym razem wraca do nas z zupełnie czymś nowym. Fly High, tak nazywa się jego najnowszy numer. No i zobaczymy, czy ta austriacka muzyczna krew wam się spodoba. Posłuchajcie i sami ocencie. Fly High to nowość od Tobiego Romero. Yeah.

0: prosty przekaz leci. Bądź duży, to Natalia Nykiel. No ja ważę 100 kilo, więc chyba się zaliczam, nie? Chociaż w sumie to nie jestem pewny, czy dokładnie o to Natalii w tej piosence chodzi. Za to jestem pewny, że za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Christian Marci, Fast Cars.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film

0: Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
5: No i jest już 19, kiedyś to oznaczało, że to pora na dobranocka, a teraz to oznacza, że czas iść w melo. Pychu z tej strony, siemano, no i to będzie naprawdę fajna godzina, no bo już jej początek muzycznie jest świetny. Meduza za moment, będzie kultowa Kaskada i jej Every Time We Touch, a zaczyna Christian Marci. No mam nadzieję, że będziecie przy tym numerze jechali na przykład po obwodnicy, a nie stali w korku, bo to naprawdę mocne basy będą. Jeszcze raz tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.
4: Melo Radio, idę w melo.

Meduza i Henri Camomile w Melo. Tak podkręcamy tempo, a my za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i zasady są bardzo proste. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem dzwonicie na antenę, no i zgadujecie, co to takiego. Na dziś po głowie chodzi mi miejsce. No i moje podpowiedzi są takie, że jest to miejsce, w którym dość często się czeka, choć nie zawsze można tam usiąść. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Do zgarnięcia będzie zestaw Melo merchu, torba, brelok do kluczy i pomadka z logiem Melo. 321 321 777. Zapiszcie sobie ten numer, za moment on się przyda.

0: trzykrotna zwyciężyni Eurowizji, to Loreen i Euphoria. Ja cały czas mam przed oczami te dwa występy eurowizyjne i cały czas się zastanawiam, jak ona żyje z tak długimi paznokciami, no. Kto to ominął, niech sobie przypomni, koniecznie. A i występów warto posłuchać, bo są naprawdę prawdziwymi sztosami. Loreen za nami, a ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, czas trochę wejść w moją głowę. O czym myśli Pychu? Zaczynamy tę zabawę. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę, no i próbujecie zgadnąć o czym. No i moje podpowiedzi. Dziś myślę o miejscu. Jest to miejsce, w którym często się czeka, choć nie zawsze można tam usiąść. No to co, dzwońcie, możecie zgadywać od razu, możecie też o coś zapytać. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia. No i mam nadzieję, że zaraz zaświeci się pierwsza czerwona lampka, no i że ten telefon będę mógł odebrać. No już widzę, że to się dzieje, więc odbieram. Jak masz na imię? Siemano.
2: Siemano, Tomasz z tej strony.
0: No cześć Tomek, o czym myśli Pychu? Zgadujesz od razu, czy pytasz o coś?
2: Czy to chodzi o przychodnie?
0: Aj, niestety nie. Niestety nie, ale dzięki za zabawę. Odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Oj. A i połączenie się zgubiło, ale już odbieram kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz. No to o czym myśli Pychu? Zgadujesz od razu, czy pytasz o coś?
3: Nie, zgaduję od razu. Ja po prostu myślę, że to jest najzwyklejsza na świecie kolejka.
0: Nie, nie jest to kolejka. Chodzi o bardziej sprecyzowane miejsce. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Cześć.
0: No cześć, jak masz na imię?
4: Michał.
0: Michał, no to o czym myśli Pychu? Zgadujesz, czy pytasz?
4: Ja zazwyczaj czekam w poczekalni.
0: Aj, ale do nie o to chodzi. Słuchajcie, chodzi o coś, podpowiem wam, bardziej związanego z tym, że czeka się tam chwilę, można tam zmoknąć, ale też czeka się na coś, co często potrafi złapać opóźnienie. Z tym was zostawiam, runda druga za moment, a już teraz modelki w Meloradio.
1: O czym myśli Pychu?

0: Niesamowicie hipnotyzujący jest ten numer. Nowość na playliście Meloradia. Matilo i Without You. Tak podkręcamy dla was tempo. Takie fajne nówki sztuki znajdujemy, żebyście byli na bieżąco. A teraz jest ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Wciąż bawimy się właśnie w naszą akcję O czym myśli Pychu. Dałem wam już kilka podpowiedzi. Myślę dzisiaj o miejscu. O miejscu, w którym zazwyczaj się czeka, choć nie zawsze można w nim usiąść, ale też no, czeka się z pewnego powodu, no bo do tego miejsca często są przypisywane opóźnienia. No i przez te opóźnienia musimy czekać. No to czekam na wasze telefony 321-321-777 na to, żebyście zadzwonili prosto do mnie do studia no i spróbowali zgadnąć, o co mi chodzi. No to odbieram. Siemano, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Damian z tej strony.
0: No cześć, Damian. No to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy strzelasz od razu?
2: Myślę, że to jest peron kolejowy albo przystanek.
0: Aj, musisz strzelić coś.
2: No to przystanek.
0: No bardzo dobrze. Czy tramwajowy, czy autobusowy, to już zostawiam wam do wyboru, ale oczywiście jest to przystanek. Stary, a ty często na przystanku czekasz, czy masz farta i akurat jak zawsze dobiegasz, to przyjeżdża autobus?
2: Nie, rzadko korzystam z MPK.
0: A, no to widzisz, ty masz lepiej, czekać nie musisz. Ale słuchaj, mam nadzieję, że też długo nie będziesz czekał na nasz melomerczy. Torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: A wy też długo nie będziecie musieli czekać na hity w Meloradiu Anima i Joji Beautiful. To wam do 20 na pewno zagram.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: M to

0: autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

Kiedyś Out of Touch, teraz Out of Love. To Oliver Heldens, który jako Hilo wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i gorąco was zapraszamy, żebyście bawili się nad polskim morzem w te wakacje razem z nami. Mamy dla was masę wejściówek, kolejne, a nie zdradzę, kiedy się pojawią. Słuchajcie uważnie Meloradia, ale naprawdę mamy ich jeszcze bardzo dużo. No a warto tam pojechać, no bo oprócz Olivera Heldensa pojawią się też m.in. Scooter, Sigala, Sony Fodera, Wally Lopez, Axwell i Ingrozo, Billy Gillis, no kogo chcecie, to w line-upie tam macie, a już w piątek po godzinie 21 odpalamy specjalny program Sunrise On Air. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, no i też wlotki na Sunrise Festival. A już teraz nowość na playliście Meloradia i numer, który mam wrażenie zostanie hitem lata. Bibi Rexha i David Guetta, to Sad Girls.

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: Energii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych.

0: Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Na zgrach mamy już punktualnie 20. Jak w 24 godziny stać się milionerem? Na to pytanie odpowiemy w tej godzinie, ale wcześniej, jeżeli pytacie, co wam zagram, no to odpowiadam, że będzie bardzo dobrze, bo Sinclair i Kaiza, I Can't Wait. Ten numer na pewno się pojawi, będzie Disturbed i The Sound of Silence. A zaczynamy od obiecanego, Don't Want Your Love. To Ilenium i Ellie Goulding. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo. Two ships in the night.

naprawdę nie wierzę, że sobie tak nie podśpiewujecie. Tyry, tyry, tyry. No przy tym numerze nie da się inaczej. Milky i David Guetta. Just the way you are w Meloradiu. 8 milionów w 24 godziny. Jak się okazuje, jest to możliwe. Pokazał to bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, która wczoraj sensacyjnie zremisowała z chyba wcale nie aż tak potężną Hiszpanią na mundialu 0-0. No i to głównie dzięki naprawdę świetnej grze 40-letniego bramkarza właśnie Republiki Zielonego Przylądka. Wozinia, tak się on nazywa. No i przed meczem miał on 50 tysięcy followów na Instagramie. Teraz ma ich ponad 8 milionów. No i w portfelu coś tak czuję, że po tym meczu też tysiące mogą zamienić się na miliony właśnie.

King of My Castle to Keanu Silva w Melo, a Rancho wraca do polskich telewizorów. Właśnie kręcone są zdjęcia, no i fani zastanawiają się, no bo aktorzy wracają albo są zamieniani, a co z psem, kultowym hot dogiem? No i produkcja dała informację, jaką? No to wbijajcie na meloradio.pl, tam piszemy o tym więcej. Dla fanów to koniecznie pozycja obowiązkowa, no ale coś tak czuję, że będziecie zadowoleni.

0: Wally Lopez, który w tym roku pojawi się na Sunrise Festival. 1 sierpnia zagra na White Stage, zagrał też w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało, a w tym roku będziemy też w Belgii, no bo tam, gdzie najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej, jesteśmy też my, Meloradio. Chcemy was zabrać na Tomorrowland. Na weekend pełen naprawdę niesamowitych wrażeń i to z najlepszymi DJ-ami na świecie. Od Davida Getty przez Lost Frequencies'a po Alana Walkera. No na pewno z nami pojadą Sylwester i Marta, którzy dziś na antenie Meloradia się o tym dowiedzieli. No i posłuchajcie, jak bardzo się ucieszyli.
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Super!
0: Wy też możecie się tak cieszyć, no i zrobić sobie naprawdę najlepsze wakacje ever. Wbijajcie na meloradio.pl, tam za totalną darmożkę się zgłaszacie. A już teraz nowość od grupy, która też do Belgii zawita. Meduza, to Silence.

0: Hard to be humble. Nowość na playliście Meloradia to Mikolas i Trips, Mikołajów dwóch, a ten numer czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Dajcie nam znać, które numery wam się mocno podobają, a które już niekoniecznie. Meloradio.pl, tam oddajecie głosy, a kolejna 30 Melo, wasza lista hitów już w najbliższy piątek odbędzie się na żywo na warszawskiej Barce nad Wisłą. Wychodzę do was na miasto, odpalamy projekty, płynę w Melo, wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl po więcej szczegółów. Ja tylko zdradzę, że wejście jest totalnie za free, będą DJ-e, no i będzie naprawdę dobre Melo. A za moment wybije 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon, I Run. Ten numer punktualnie o 21, a zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
4: Mamy 21, no a to oznacza, że wtorek się kończy. Już możemy mu pomachać i powiedzieć: papa, nie wracaj. I kolejny dzień bliżej weekendu, co nie? No i fajnie. No ale to też kolejny dzień z mundialem. Kto dziś gra? O tym za moment sobie porozmawiamy. Ale ci, którzy piłki nie lubią, spokojnie, też na pewno coś dla was w tej godzinie znajdę. Ale wcześniej gramy. Kaigo się pojawi, będzie DJ Antoine, który zabierze nas do Saint-Tropez, a zaczynamy od Haven i I Run. Tu Pychu, siemano, ale się cieszę, że jesteście też po drugiej stronie.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Sorry Papi, Topik i Becky G w Melo. Tak podkręcamy tempo, 14 minuty po 21. Gorąco się zrobiło, no gorąco tak jak na mundialowych meczach. Kolejny dzień z Mistrzostwami Świata, na w sumie to kolejna noc, powinienem powiedzieć, przed nami. No wczoraj był dzień, no a w sumie noc zaskoczeń. Największym to chyba był remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka 0-0. No a dziś kolejne okazje do fajnych widowisk. Aktualnie trwa spotkanie Francja-Senegal, Irak-Norwegia to o północy, a o 3:00 Argentyna z Algierią. No i coś mi się wydaje, że wiecie, kto się najbardziej cieszy na ten mundial? Ci, którzy muszą pracować na nocki i przynajmniej nie nudzą się do rana.

0: DNA. Billie Gillis i Hanna Bolejny w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. Billie Gillis wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Przypominam, to już w te wakacje. A w naszym DNA jest też to, żeby rozdawać wam szybką kasę. Robimy to cały czas. Mamy do rozdania praktycznie codziennie hajs. Już jutro będziecie mogli sięgnąć po kolejne 200. Meloradio.pl. Tam po szybką kasę się zgłaszajcie. Zasady są naprawdę bardzo proste. Wbijacie na naszą stronę i piszecie nam, na co byście chcieli taki hajs wydać. Tak zrobiła Roxana. No i posłuchajcie, na co ona hajs przypuści.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku-Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: A wy macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam się zgłaszajcie po szybką kasę. Na to nowość od Davida Getty Aloka, Run Run River. Enjoy.

How Does It Feel? To Dabdox w Meloradio. 16 minut do 22 na zegarach. Podkręcamy tempo. Pychu z tej strony. Siemano. A Robert Lewandowski spełnia kolejne ze swoich marzeń. Jak czytamy, Polak kupił sobie jacht. Taki luksusowy. No, słuchajcie, ma prawie 400 metrów kwadratowych, 24 metry długości i 12 metrów szerokości. A kosztował, pewnie zapytacie, ile? Oj tam, jedyne 33 miliony złotych. No głupi by nie skorzystał tylko, nie?

0: Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

tego kawałka chce się słuchać więcej i więcej. Chcę więcej, to Fuka i Liwka. Nowość w ramach projektu Enklawa. Tak, gramy jeszcze przed 22. Wysłuchacie Melaradia. Ta 22 już zaraz wybije. Już za chwilę będzie można uciekać z tej pracy, no.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, znajomy mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której chcesz.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Język angielski warto znać. Ta umiejętność to z pewnością przydatne wpisy w CV, ale przede wszystkim duże ułatwienie podczas wakacji na przykład. Czy języka angielskiego można nauczyć się w miesiąc, słówka wkuwać czy kojarzyć? O tym porozmawiamy z lektorem języka angielskiego i niemieckiego Michałem Kalugą. Podobno 5% ludzi ma wybitne zdolności językowe. Tyle samo to tak zwane antytalenty. Reszta jest, no, powiedzmy, przeciętna. Pierwsze pytanie, czy języka obcego może nauczyć się każdy? Mówię tutaj szczególnie o młodych osobach.
2: Tak, języka obcego już nauczył się każdy, ponieważ każdy z nas nauczył się już języka ojczystego. Wystarczy spojrzeć na to, ile ludzi dzisiaj posługuje się językiem angielskim i kim są ci ludzie.
1: Ale wiesz, premier też posługuje się językiem angielskim, ale za każdym razem mam wrażenie, i chyba tak jest, że lektor, tłumacz wcześniej przetłumaczył mu tekst i kazał mu się nauczyć go na pamięć, później ewentualnie poprawił błędy z akcentami, z wymową i premier później wygłasza jakieś swoje przemówienie gdzieś na otwarciu jakiejś imprezy.
2: I co w tym złego? Co w tym złego?
1: A to nie jest umiejętność języka.
2: Ale to jest radzenie sobie w sytuacji językowej. I to jest nasze główne zadanie jako uczących się i nauczycieli, tu powiem z mojej strony. Przygotowanie do sytuacji językowej każdej. Czyli jeżeli mam możliwość przygotowania się, świetnie, przygotujmy się. Jeżeli nie mam, radzę sobie tak jak potrafię. Czy zrobię błędy, czy nie zrobię? Pamiętajmy o tym, że rozmawiając z Czechem, Francuzem, Hiszpanem, Egipcjaninem, Wietnamczykiem, oni też będą robić błędy. W ilu sytuacjach życiowych jesteśmy skonfrontowani z faktycznym użytkownikiem języka angielskiego, który tego języka używa jako natywnego? Z mojego doświadczenia powiem, w niewielu. I myślę, że tutaj każdy może sobie już sam odpowiedzieć na pytanie, jak często rozmawia z Amerykaninem czy Brytyjczykiem, a jak często z innymi cudzoziemcami.
1: No dobrze, z tego płynie jeden przekaz, że języka obcego może nauczyć się każdy. Uczysz na co dzień języka obcego, języka angielskiego i trochę niemieckiego, z tego co wiem.
2: Tak jest.
1: Zdarzają się często uczniowie, którzy mówią, że ja się do tego nie nadaję, ale uczę się, bo ktoś mi kazał i mam taki wymóg, nie wiem, w pracy albo na uczelni. Często?
2: To jest 80,
1: bo na pewno się zdarzają.
2: To jest 80% moich uczniów.
1: I co zrobić, żeby z tych 80% wyszło później zero?
2: Zero chyba jeszcze mi się nie udało osiągnąć. Mam nadzieję, że kiedyś się uda. Ale pierwszy krok to jest przekonanie siebie samego, że język jest mi potrzebny, a nie, że ktoś mi każe. Pierwsze pytania moje do uczniów to są zawsze pytania o motywację. Co cię skłania w ogóle? Dlaczego tu jesteśmy? I z tego punktu

0: ja wiem, czy kurs będzie trudny, czy będzie łatwy dla mnie. Bo jeżeli ktoś ma motywację wewnętrzną, polegającą na tym, że chce się nauczyć, bo wyjeżdżam i jest mi głupio się nie umieć dogadać, to będzie łatwiej, bo wtedy taka osoba bardziej się przykłada, oddala prace domowe, bo wie, z jakimi sytuacjami się będzie spotykała później. Angielski dzisiaj trzeba znać. Jedzie się na wakacje, trzeba dogadać hotel, trzeba dogadać transport, kupić bilet. Angielski jest potrzebny w pracy, jak przychodzi pismo z zagranicy, jak
1: przyjeżdża
0: delegacja.
1: No i na ulicy, jak obcokrajowiec pyta o drogę.
0: Dla mnie trudniejsze w tym momencie jest znaleźć tę drogę, niż dogadać się po angielsku, bo nie znam drogi.
1: Przynajmniej znasz angielski. Też wolałbym dobrze znać angielski, tak jak ty, i nie znać drogi. Polityka. Artykuł stary, ale wydaje mi się, że pasujący do tej naszej dzisiejszej rozmowy. Bardziej już przechodzimy z kwestii motywacji i rozpoczęcia nauki do już właściwego kształcenia języka obcego. Młodzi Polacy podobno, mówię tu o młodych ludziach, którzy dopiero w zasadzie wchodzą na rynek pracy, wchodzą w dorosłe życie i zaczynają rozumieć, że ten język potrzebują, na potęgę wkuwają angielski, a gdy przychodzi co do czego, wielu boi się wykrztusić słowo. I rzeczywiście teoretycznie znają język, potrafią powiedzieć konkretne słowo albo konkretną regułę gramatyczną, ale mam wrażenie, że to są takie klocki, których nie potrafią połączyć w całość. Dlaczego tak się dzieje? Czy problem leży w nich, czy może w systemie, który nas kształci? Mówię tu o podstawówkach, gimnazjach, liceach, a później studiach.
0: Po części problem na pewno jest bardziej wielostronny, niż nam się wydaje. Szkoła z jednej strony nie stwarza sytuacji, kiedy języka trzeba użyć koniecznie w mowie. Szkoła wymaga rozumienia tekstów czytanych, słuchanych. Szkoła wymaga napisania, wypracowania. Pewnie część moich kolegów się teraz ze mną nie zgodzi, tym lepiej. Z drugiej strony częściowo wszystko jest zależne też od nas samych. Im bardziej będzie nam się wydawało, że moja wypowiedź w obcym języku musi być stuprocentowo doskonała, tym trudniej będzie się odezwać. Mam na przykład uczniów, którzy świetnie sobie radzą z gramatyką, mają świetne słownictwo, ale przy każdej wypowiedzi próbują przeskoczyć samych siebie, czyli użyć jeszcze bardziej skomplikowanego słownictwa i jeszcze doskonalszej konstrukcji, która jeszcze więcej wyrazi.
1: Jadą do Wielkiej Brytanii, załóżmy, i Anglik ich wyśmieje, bo on takiego języka nie używa. To jest kolejna kwestia języka, którego uczy się w polskiej szkole. Mam wrażenie, że jest on oderwany od rzeczywistości i okej, Szekspira możemy zrozumieć, ale...
0: Nie możemy. To nie ten etap.
1: Ale dogadać się między sobą w luźnej rozmowie, kolokwialnie. Dlaczego szkoła tego nie uczy?
0: Szkoła uczy klasyki. W związku z tym czytamy teksty, które są adaptowane z gazet, słuchamy tekstów, które są adaptowane z radia bądź z telewizji, nie słuchamy ludzi, którzy się posługują tym językiem na co dzień, tak są skonstruowane podręczniki, ale to też powoli się zaczyna zmieniać, bo coraz częściej pojawiają się na rynku materiały, które zbierają odmiany języka, zbierają różne akcenty. Przyzwyczajają do słuchania nie tylko tej klasycznej brytyjskiej wymowy, ale na przykład człowieka z Teksasu, którego komuś, kto się uczył wyłącznie tego klasycznego brytyjskiego akcentu, jest bardzo trudno zrozumieć.
1: Mam wrażenie, że jeśli mówimy o nauce języka obcego, cały czas mamy na myśli język angielski, bo on jest najbardziej potrzebny. W języku angielskim dogadamy się z każdym, lepiej lub gorzej, ale każdy jakieś tam podstawy zna. Trochę też atakuje naszą polszczyznę.
0: I to jest bardzo dobrze wbrew pozorom, bo to pomaga za każdym razem wejść w ten język i ucząc się na regularnym kursie, dzięki temu można zauważyć: o, to słówko już słyszałem gdzieś, to już kojarzę, to jest tytuł mojej ulubionej piosenki, więc na pewno zapamiętam to słówko.
1: No właśnie.
0: Zapamiętam je w tym kontekście.
1: Jak się uczyć słówek? Wkuwać, czy próbować je z czymś sobie kojarzyć?
0: Ty mi powiedz, co działa na ciebie?
1: Na mnie działa metoda zdecydowanie kojarzenia.
0: I w takim razie w ten sposób powinieneś się uczyć.
1: I rozumiem, że jeśli na kogoś działa metoda wkuwania na pamięć, to powinien wkuwać.
0: Bardzo wiele osób mówi, że działa na nie metoda wkuwania na pamięć, ale tak naprawdę ona nie działa. Mówią tak dlatego, że to jest jedyny sposób, jaki znają. Moim zadaniem też jest pokazać, co można zrobić. A można zrobić bardzo wiele rzeczy. Od takich bardzo ekstremalnych w stylu... Miałem jedną uczennicę, która musiała koniecznie użyć tych wszystkich słówek, których się uczyła, w wypracowaniu. I ona pisała sobie, biedna, tych słówek na przykład setkę i pisała z nimi wypracowanie, które miało 8 stron. Z tygodnia na tydzień, 8 stron, 10 stron, 12
1: stron. Zadajesz takie prace domowe, że trzeba napisać wypracowanie właśnie na podstawie słówek, które tam przewinęły się w programie nauczania? To jest dobra metoda?
0: To jest metoda, która na niektórych działa, owszem, więc od czasu do czasu to się u mnie pojawia. Większość osób potrzebuje poczuć, że konkretne słówko będzie potrzebne. Czyli jeżeli ja bym teraz powiedział, to nauczmy się słówek z prawa zamówień publicznych, to okej, można to zrobić z każdą grupą, można zadać te słówka do nauczenia, zrobić z tego listę i zrobić z tego sprawdzian i on wyjdzie dobrze. Ale 2 tygodnie później ta grupa nic nie zapamięta, jeżeli nie ma przekonania, że prawo zamówień publicznych jej się przydaje. Trzeba zawsze ukierunkowywać się na konkretne potrzeby. Zadać sobie pytanie, czy mnie jest potrzebne znać 120 różnych zawodów po angielsku, czy po niemiecku, czy w jakimkolwiek innym języku. Czy zamiast tego, ponieważ lubię gotować, to nie lepiej, żebym pouczył się 120 warzyw, owoców i sposobów ich przyrządzania. Każdy pomocnik w końcu okaże się kiedyś przydatny, ale też każdy pomocnik jest tylko elementem w całości. Każde słówko jest tylko elementem. Ważniejsze od nauki samych słówek jest nauczyć się umiejętności radzenia sobie bez nich. I to można zrobić już od najbardziej podstawowych poziomów. To znaczy, szkolić się tak od samego początku, żeby w momencie, kiedy zapominam, jak jest po angielsku marchewka, żeby umieć sobie poradzić w tej sytuacji i powiedzieć takie czerwone warzywo. Nie wpadamy w panikę, kiedy w prawdziwej sytuacji komunikacyjnej coś nam wypada z głowy. Za każdym razem trzeba umieć opisać to, czego brakuje. W ogóle poradzenie sobie w takiej sytuacji daje ogromną satysfakcję. I nawet jeżeli jest świadomość, nie powiedziałem wszystkiego tak, jak chciałem i nie było to stuprocentowo doskonałe, to i tak myśl, dałem sobie radę, przeważa wszystkie inne w takiej sytuacji.
1: Wracając do metody nauki słownictwa, wkuwanie na pamięć i skojarzenie to, przyznam, dwie jedyne i jeszcze fiszki, trzy już teraz metody, które znam. Są jeszcze jakieś inne, może mniej standardowe, mniej znane, ale skuteczne.
0: Jest ich całe mnóstwo. Najprostszą rzeczą jest to wkuwanie. To jest taka najbardziej oczywista rzecz, która przychodzi do głowy. To na niektórych też działa. Na mnie na przykład działa. Ja mogę wkuć słówko, ale dużo bardziej działa na mnie rozłożenie tego słówka na logikę. Wyobrażenie go sobie w głowie. Jeżeli mam na przykład timetable, to wyobrażam sobie zegar na stole i kojarzę, że ten stół jest kwadratowy, mam kwadraciki z tym czasem i to jest mój rozkład dnia. To może się wydawać skomplikowane gdzieś tam na początku, ale jak człowiek wejdzie w ten rytm, to się zaczyna udawać. Można korzystać z tych fiszek, o których wspomniałeś, przy czym polecam fiszki zrobione samodzielnie.
1: No właśnie, też o to miałem zapytać. Ja mam wrażenie, że te kupowane w księgarniach, w różnych sklepach, no co z tego, że mamy jakiś tam zakres słownictwa, jak to my sami powinniśmy sobie właśnie określać to, czego
0: dokładnie
1: chcemy się uczyć.
0: To się wszystko ze sobą łączy. Poza tym wykonując samemu taką fiszkę, może wyjaśnię, o co chodzi. Mała karteczka, z jednej strony słowo po angielsku, z drugiej strony może być po polsku, z drugiej strony może też być rysunek, może być opis, mogą być synonimy, antonimy, wszystko cokolwiek, co pomaga w nauce. To jest niesamowity sposób, dlatego że na przejrzenie fiszek wystarczy kilka minut w autobusie, w tramwaju, w metrze, w kolejce na poczcie. Nikt nie stoi już teraz w kolejce na poczcie.
1: Ja stałem ostatnio, przepraszam.
0: Ale gdziekolwiek wystarczy 2-3 minuty, żeby przejrzeć sobie 20 słówek. Ale wracając do tematu robienia fiszek samemu, Jeżeli się je robi samemu, to człowiek przy okazji wtedy się uczy i też zwraca większą uwagę na pisownię. A jak się kupuje je w sklepie, to po pierwsze jest to pójście na łatwiznę, odpada ten element, muszę sam napisać, i odpada też ten element, o którym wspomniałeś, czyli sam wybieram, których słówek się chcę nauczyć. Uczę się tego, co mi narzucił ten kupiony pakiet. A może tam jest łopata, która nigdy mi się w życiu nie przyda. Chociaż z drugiej strony doświadczenie pokazuje, że każde słówko kiedyś się przydaje. Na przykład cep, którego się ostatnio nauczyłem.
1: Jak jest cep po angielsku?
0: Flail.
1: O, widzisz. Więc misja edukacyjna w programie spełniona.
0: Bardzo się cieszę, polecam się na przyszłość.
1: Czy nie masz wrażenia, że młodzi ludzie teraz, i to będą naprawdę bardzo pozytywne chwile naszej rozmowy, czują potrzebę nauczenia się języka angielskiego? Jestem zaskoczony, bo wiesz, jakby mój kuzyn, który ma dokładnie teraz 10 lat, ogląda filmy po angielsku i radzi sobie z angielskim lepiej ode mnie. Oglądałem kiedyś z nim film i kilka słówek musiał mi wytłumaczyć. To jest właśnie dobra wiadomość.
0: Tutaj się pojawiło kilka różnych punktów. Po pierwsze, poczucie wstydu w nauce języków obcych jest niesamowitym motywatorem. Ludzie, którzy wstydzą się tego, że nie znają angielskiego, mają niesamowite tempo nauki.
1: To są kompleksy. Czasem.
0: Ale one pomagają. Tutaj polecam każdemu wstydzić się nieznajomości angielskiego. Po drugie, dzieciom w ogóle łatwiej jest się uczyć języków obcych, dlatego że one nie odczuwają ich jako język obcy. Wszystko polega na tym, że dziecko, słysząc swoich rodziców rozmawiających w języku ojczystym, nie rozumie ich w pełni, ponieważ oni są na zupełnie innym poziomie rozwoju językowego. W związku z tym przyjmuje ten język jako nie do końca zrozumiały i musi sobie radzić w tej sytuacji. Oglądając też film po angielsku, bajkę, cokolwiek, również odczuwa ten język jako niezrozumiały i musi sobie z tym radzić. To jest ten sam odczyt. Tego nie rozumiem, nie rozumiem rodziców po polsku, nie rozumiem bajki po angielsku. Radzę sobie i tak.
1: Czyli łatwo jest wychować dziecko na dwujęzyczne, serwując mu bajki, rozmawiając z nim w domu trochę po polsku, trochę po angielsku.
0: Tutaj trzeba bardzo uważać. Łatwo jest nauczyć dziecko angielskiego, trudniej jest sprawić, żeby rozróżniało angielski od polskiego.
1: I wtedy może się pojawić, jeśli nie będzie odróżniało, spory problem.
0: Może się pojawić problem w postaci, dziecko mówi trochę po angielsku, a trochę po polsku, i nie widzi różnicy i nie widzi też w tym problemu. Taką klasyczną metodą na to jest sytuacja, w której jedno z rodziców mówi wyłącznie po polsku i konsekwentnie tego się trzyma, drugie z rodziców mówi wyłącznie po angielsku. Nie ukrywam, że to wymaga sporo pracy. Znam przypadki, kiedy to się udało. Rodzicom, którzy chcieliby coś takiego zastosować u siebie, polecam jednak dobrze się obczytać. Wracając jeszcze, a propos mody na angielski, ja nie wiem, czy to jest moda, czy bardziej obowiązek, ponieważ chcąc obejrzeć jakikolwiek film, łatwiej jest go obejrzeć po angielsku. Czasami nie ma w ogóle do niektórych rzeczy polskich wersji językowych, jeżeli są jakieś bardzo niszowe rzeczy. Albo jeżeli są już tak niszowe, że w ogóle nie są po angielsku, tylko na przykład po duńsku, to wersja językowa do nich jest po angielsku i trzeba sobie z tym radzić. I to też jest niesamowity motywator dla niektórych ludzi, jeżeli ich zainteresowania toczą się gdzieś w angielskim obszarze językowym. Jeżeli na przykład interesują się niesamowicie zbiorami motyli, a ich najlepsze opisy są po angielsku, trzeba się nauczyć.
1: Przechodząc do strony praktycznej, mamy ciebie w studiu, musimy to wykorzystać. Załóżmy, że jestem młodym człowiekiem, 20-letnim, który angielskiego nie zna, bo uczył się na przykład niemieckiego, albo na angielskim po prostu nie uważał. Ile potrzebuje czasu, żeby nauczyć się tego języka w stopniu dobrym, komunikatywnym, na tyle komunikatywnym, że nie będę miał większych problemów z porozumieniem się gdziekolwiek?
0: Ponownie, ty mi powiedz. Każdy ma własne tempo nauki. Są pewne ogólne zasady, czy też ramy nauczania języków obcych, i mówi się, że na przejście z jednego poziomu na drugi potrzebne jest średnio 120 godzin, ale uczyłem przypadki, które potrzebowały połowy tego czasu, uczyłem przypadki, które potrzebowały 2,5 raza tyle. To jest wszystko bardzo indywidualne i nie pokusiłbym się o jakiekolwiek uśrednienie bądź powiedzenie, minęło 120 godzin, więc się nie nadajesz, jesteś beztalenciem. Minęło 120 godzin i nic się nie dzieje. Uczysz się dalej, dotąd, aż będziesz się czuł odpowiednio, aż będziesz się czuł gotowy na to, żeby wyjść i porozmawiać z ludźmi.
1: Okej, okay. Wiedziałem, że na to pytanie nie zechcesz mi odpowiedzieć konkretnie, bo rzeczywiście chyba nie ma konkretnej odpowiedzi. Natomiast załóżmy, że jestem tym 20-latkiem, który nie zna za bardzo języka angielskiego, nie zna też rynku szkół, które są w całym kraju. Nie chcę tutaj absolutnie wspominać o konkretnym mieście. Jest ich teraz mnóstwo. Każda proponuje inną metodę, bardzo skuteczną. Nauczysz się języka angielskiego w miesiąc, nauczysz się języka angielskiego zdalnie albo nauczysz się języka angielskiego jedząc kanapki. No, przykłady można mnożyć. Różnią się na pewno ceną, różnią się reklamą. Jedne sobie pozwalają na wielkoformatowe płachty albo reklamy w telewizji czy internecie, inne nie. Jak wybrać dobrą szkołę? Jak osoba, która nie za bardzo orientuje się w temacie, ma dobrać sobie szkołę, już nie patrząc na cenę?
0: Pierwszym krokiem, moim zdaniem, jest nie szukanie szkoły, jest szukanie lektora. Nie ma doskonałych szkół, są lektorzy, którzy nam odpowiadają. W tym momencie na rynku większość szkół pierwszą lekcję oferuje za darmo, tak zwaną lekcję próbną. Trzeba z tego skorzystać. Trzeba iść na tę lekcję próbną, zobaczyć, czy ten lektor nam odpowiada, czy jest jakaś wspólnota zainteresowań, czy ogólnie tworzy się komunikacja na jakimś podstawowym poziomie. Bo jeżeli z lektorem nie będzie się dobrze pracowało, to języka się nie będzie chciało uczyć.
1: To jakie masz metody, żeby uczniowie chcieli z tobą pracować?
0: Jeśli chodzi o moje sekrety, pewnie nie powiem tutaj nic niezwykłego. Staram się... Słyszałem kiedyś bardzo dobrą maksymę na temat uczenia i ona cały czas się mi przywija w głowie. Tutaj ukłon w stronę moich pań profesor z uczelni. Lekcja, na której się nie śmieje nikt, to jest stracona lekcja. Ja w ten sposób staram się prowadzić moje zajęcia. To znaczy tak, żeby poza twardą nauką, żeby nie było nudno, żeby coś się działo, żeby nie było wyłącznie standardowo, żebyśmy nie siedzieli tylko nad podręcznikiem i nie płakali nad nim i nie wypruwali sobie żył, tylko żeby pojawiały się też elementy, które tę atmosferę nauki nieco złagodzą, żeby było śmiesznie. Każdy lektor gdzieś tam, jak rozmawiam z moimi kolegami, ma jakiś swój profil prowadzenia zajęć. Niektórzy są klaunami, niektórzy są poważni, niektórzy są ironiczni do bólu.
1: Opowiadałeś mi przed wejściem na antenę o swojej metodzie. Przebrałeś się podobno kiedyś za wróżkę.
0: To moi uczniowie przebierali się za wróżkę.
1: I w ten sposób uczyli się czasu przyszłego. Przepowiadali
0: tak
1: sobie przyszłość.
0: Dokładnie. Przynoszę karty na zajęcia. Przynoszę... kiedyś miałem szklaną kulę, ale mi się zbiła.
1: Wracając do takich kwestii bardziej formalnych nauki języka. Niektórzy uczą się, bo chcą znać język angielski, a niektórzy uczą się, bo traktują to jako dobre wpisy w CV. Są dane, które trochę niepokoją, mianowicie młodzi Polacy znają języki obce, ale tylko na papierze i zamiast pracować w jakiś sposób nad płynnością języka i nad jego praktycznością przede wszystkim, zdobywają kolejne certyfikaty. Z tego co wiem, rzadko pracodawcy sprawdzają umiejętność języka, chyba że jest ona bardzo potrzebna na co dzień.
0: To jednak mocno zależy od stanowiska pracy, na którym się jest. Jeżeli ten język faktycznie jest tam potrzebny, to ja myślę, że wyjdzie to w ciągu pierwszego tygodnia. Jeżeli faktycznie ten język jest tam potrzebny, to pewnie będzie on też sprawdzany na rozmowach kwalifikacyjnych, które zresztą też kiedyś miałem okazję prowadzić. Stosuje się różne triki na takich rozmowach. Wychodzi się zupełnie poza standard, czyli nie pytamy, proszę nam powiedzieć coś o sobie, ani proszę powiedzieć, dlaczego chce pan u nas pracować, tylko pojawiają się pytania, czy kiedykolwiek tańczył pan towarzysko? Proszę o tym opowiedzieć. Dlaczego nie? Dlaczego tak? Co to sprawiło? Sprawdzenie umiejętności językowych polega na tym, żeby zaskoczyć po to, żeby sprawdzić faktyczną umiejętność radzenia sobie w takiej sytuacji stresowej. Bo jednak mówienie w języku obcym zawsze dla nas będzie sytuacją stresową. I z tym też trzeba się pogodzić. Natomiast Warto jeszcze powiedzieć o tym, że zdobywanie samych certyfikatów nie wystarcza, ponieważ one w większości dzisiaj są już wydawane na konkretny okres czasu, na przykład na 2 lata. Z bardzo prostego powodu, dlatego że po 2 latach nieużywania języka w ogóle ten poziom zupełnie spada. Więc jeżeli człowiek się nie rozwija, to się cofa i nie ma od tego ucieczki.
1: No dobrze, a jak już się cofniemy, bo pewnie takie sytuacje często się zdarzają. I nie mówię tu o angielskim, bo angielskiego zawsze się używa, mam wrażenie, ale na przykład niemiecki, też jesteś lektorem niemieckiego, więc może na tym przykładzie spróbujmy sobie. No, znam osoby, które znały dobrze niemiecki, później przez 2 lata, załóżmy, tak jak mówisz, nie używały tego języka. Jest jakiś sposób, żeby przewrócić tę znajomość sprzed 2 lat, czy trzeba od nowa siadać do książek i zaczynać od zera?
0: Od zera na pewno nie. Na pewno łatwiej jest wrócić do języka, niż się nauczyć go od nowa i dużo szybciej to wtedy idzie, ale nie ukrywam, że potrzeba też wtedy jakiegoś zapału i dużej systematyczności. Człowiek wpada trochę wtedy w taką pułapkę zadowolenia z siebie, bo ja znałem kiedyś niemiecki, więc teraz to pójdzie mi tak szybko, że nawet nie zauważę, więc nie muszę odrabiać tej pracy domowej. Właściwie to pamiętam te słówka. Ale z jakiegoś powodu ich nie pamiętam, więc muszę do nich siąść z powrotem. Ale przyznaję, że na pewno łatwiej jest wracać do poziomu, niż się na niego dopiero wspinać.
1: Wracam cały czas do polskiego systemu szkolnictwa. Nawet matura, która niejako ma już przygotować człowieka do wejścia w dorosłe życie, no to jest egzamin dojrzałości, więc też rozumiem, że dojrzałości zawodowej w pewnym sensie. Jej zdanie gwarantuje umiejętność jakiegokolwiek poziomu języka?
0: Zdanie jakiegokolwiek certyfikatu bądź egzaminu językowego jeszcze nic nie gwarantuje. To jeszcze nic nie potwierdza. Na maturze podstawowej wymagana jest przede wszystkim komunikatywność. Czyli ja na dobrą sprawę mogę napisać całe to wypracowanie. Można to napisać na zasadzie kali jeść, kali pić, ale jeżeli przekazuję to ogólny sens i przekazuję to tę wiadomość, którą miało przekazać, to jest wszystko w porządku. Dostaje się za to maksymalną ilość punktów, albo tam odcina się 1 albo 2. Odwołam się do indywidualności. Da się zdać maturę faktycznie, nie znając angielskiego, ale czy da się zdać maturę z historii, nie znając jej? Pewnie też.
1: No dobrze, czyli matura podstawowa z języka angielskiego nie wymaga poprawności gramatycznej. To co, to nie potrzebujemy jej w ogóle? To po co przekazujesz uczniom, bo zakładam, że przekazujesz różne reguły gramatyczne i dążysz niejako do perfekcji. No najważniejsze, żeby się dogadać. Możemy też wyjść z takiego założenia.
0: I wychodzimy z takiego założenia. To jest bardzo dobre założenie.
1: Zrezygnujmy z gramatyki.
0: Zrezygnujmy, tak, jeżeli ona sprawia, że mamy nic nie powiedzieć, że mamy się w ogóle nie odezwać. Jeżeli tylko gramatyka jest przeszkodą, mówmy jej gramatycznie. Natomiast gramatyka ma znaczenie takie, szczególnie jeśli chodzi o angielski, że za jej pomocą można strasznie dużo powiedzieć. Można wyrzucić połowę zdania, a użyć odpowiedniej konstrukcji gramatycznej, dzięki temu oszczędzając czas. Język ma być ekonomiczny przede wszystkim oraz precyzyjny. Stąd ta gramatyka angielska jest, powiedzmy, dość szczegółowa i rozbudowana, ale też da się ją zrozumieć. Jeżeli tylko wiemy, po co ona jest, to łatwiej się tego nauczyć. Mam uczniów, którzy na bardzo wysokim poziomie posługują się jednym czasem. Jest to w porządku. Dlatego, że wiem na pewno, że zmuszanie ich do rozwinięcia się w tym jednym kierunku sprawiłoby, że przestaną mówić w ogóle.
1: Niektórzy mówią, że po opanowaniu podstaw języka angielskiego dobrą metodą jest metoda retranslacji, czyli najpierw tłumaczymy sobie z języka obcego na polski, później znowu wracamy do tekstu za kilka dni i tłumaczymy sobie z polskiego na język obcy. Ciekaw jestem, czy twoim zdaniem to ma jakikolwiek sens?
0: Szczerze mówiąc, jestem bardzo dość negatywnie nastawiony do technik translacyjnych na zajęciach, które mają przygotować do komunikacji. Nie kształcimy tłumaczy, tylko kształcimy ludzi, którzy mają się posługiwać językiem. Bardzo prosty przykład. Jak się uczy kolorów, to łatwiej jest je zapamiętać, jeżeli nabazgrze się na kartce żółty, czerwony, nabazgrze się te kolory, a nie słowa po polsku i dopisze się do nich angielskie słowa. Łatwiej wtedy przywołać je w sytuacji, kiedy one są potrzebne, niż napisać na kartce żółty i to samo po angielsku, czerwony i to samo po angielsku.
1: To może wydawać się bardzo dziwne pytanie, ale z doświadczenia wiem, że sporo takich osób jest, które stają w takiej sytuacji. Co byś powiedział osobie, która za późno zorientowała się, że praca, o której marzy, wymaga dobrej znajomości języka angielskiego. Kończy studia, próbuje znaleźć pracę i w CV jest przepiękne. Mnóstwo praktyk, staży, dodatkowe zajęcia, dobra uczelnia, ale nie ma tej znajomości języka. Co byś takiej osobie powiedział?
0: To jest tak naprawdę jedna z lepszych sytuacji, jakie mogą się trafić. Bo jeżeli ta praca jest naprawdę wymarzona i nic nie stoi na przeszkodzie poza tym jednym czynnikiem, to jest duże prawdopodobieństwo, że motywacja będzie tak ogromna, że po tych poziomach będziemy skakać jak po schodach. I takim osobom nie potrzeba dużo czasu, żeby się nauczyć. I nigdy nie jest za późno. Mam uczniów niesamowicie zmotywowanych. Mam na przykład panią, która uczy się angielskiego, dlatego że jej wnuki mieszkają w Stanach. Ona jest jedną z najpilniejszych moich uczennic.
1: Ma motywację.
0: Ma motywację i ona pokazuje mi 2 razy w tygodniu, nigdy nie jest za późno.
1: Tak już zupełnie na koniec. Jeśli ktoś ma problem z rozumieniem języka, możemy sobie włączyć w angielski film z angielskimi napisami. Wtedy też jest łatwiej trochę.
0: Pewnie. Ja tak zaczynałem.
1: W takim razie plan na dziś, film z angielskimi napisami. Skoro nasz ekspert tak zaczynał, to może spotkamy się z wami, drodzy słuchacze, za 2 lata i to wy będziecie mówili, jak nauczyliście się perfekcyjnie języka angielskiego. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o pasji do fotografii, a także o tym, jak robić dobre zdjęcia w trudnych warunkach. Moim gościem jest właśnie pasjonatka fotografii Sylwia Godowska, na co dzień studentka administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a także wielka fanka Pawła Domagały. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Jak już wiemy, pasjonujesz się fotografią. Skąd wzięło się to zamiłowanie?
4: Pasja do fotografii w sumie wzięła się od mojego taty, który kupił sobie kiedyś swój pierwszy aparat, bo tam jego znajomi go zarazili tym i tak podłapałam temat i przy każdym spotkaniu zawsze, jak tam tylko miał gdzieś ten aparat, to zabierałam mu i prosiłam go, żeby pokazał mi jakieś właśnie triki czy coś, żeby fajnie zrobić zdjęcie.
3: Co było pierwszą rzeczą, którą tak bardzo chciałaś sfotografować?
4: Od samego początku, jak tylko brałam aparat do ręki, no to wiadomo, na samym początku to były bardziej takie zdjęcia rodzinne, tam dziadków, tatę i wszystkich dookoła. Potem jak pożyczałam już od niego ten aparat, to starałam się tak wychodzić na zewnątrz i w sumie głównie moje zdjęcia skupiają się na fotografii miasta, zwierząt, moich zwierzaków, jego zwierzaków. W sumie zaczęło się wszystko od tego.
3: A czy tata udzielił ci jakichś cennych wskazówek, jak robić dobre fotografie?
4: Jak on sobie kupił aparat, to wiadomo, że człowiek od czegoś musi zacząć, czyli on też nie potrafił wszystkiego, więc tyle na ile wiedział, znał ten aparat, to mi pokazywał różne rzeczy, a tak, to głównie też przez internet musiałam tam wyszukiwać w Google'ach gdzieś, żeby się zaznajomić w ogóle z tym aparatem, bo wcześniej to wiadomo, tylko jakieś cyfrówki, no ale to wystarczyło tylko nacisnąć spust migawki i tyle. Nie trzeba było żadnych konkretnych tam rzeczy ustawiać, bo wszystko szło z automatu, a jednak w lustrzankach trzeba trochę popracować, żeby nie wyszło, że robi się zdjęcia tylko tak jednym klikiem. Tylko żeby sobie ustawić różne rzeczy, tam przysłonę, ekspozycję i tak dalej.
3: Czyli twoim zdaniem potrzeba troszeczkę specjalnych umiejętności, żeby zrobić dobre zdjęcie?
4: Potrzeba chęci, żeby poznać przedmiot, z którym się pracuje. Bo wziąć aparat do ręki to nie sztuka, zrobić zdjęcie to nie sztuka, ale jednak sztuką jest, żeby wiedzieć, co trzeba ustawić, żeby jednak to zdjęcie miało taką głębię jakąś w sobie. Żeby to nie było tylko takie zdjęcie do albumu, jak ja to nazywam, bo wiadomo, że można wziąć aparat, pstryknąć, no i jest. Zawsze coś wyjdzie tak naprawdę, ale jednak, żeby ładnie wyglądało potem na laptopie czy na komputerze, gdzie tam idzie do dalszej obróbki, no to już potrzeba jednak coś tam, chociaż mieć jakąś najmniejszą wiedzę na ten temat.
3: Ja sama pamiętam, że kiedyś właśnie podczas mojej pierwszej pracy zawodowej trafił mi do ręki taki aparat, który rzeczywiście miał chyba ze 300 stron instrukcji i tak szczerze powiedziawszy nie wiedziałam do końca, jak robić te zdjęcia. Troszeczkę mi zajęło nim, niektóre naprawdę wyszły fantastyczne, muszę przyznać, ale też jak gdyby ciężko jest zapamiętać te wszystkie ustawienia, które są w takiej instrukcji. Też jak gdyby nie zawsze może przeciętny Kowalski wszystko rozumie, co jest w takiej instrukcji napisane, więc jak się można wspomagać, żeby właśnie dobrze odczytywać te instrukcje?
4: Tak naprawdę trzeba próbować, bo wiadomo, że nie wiem, jest na przykład w instrukcji napisane ekspozycja, czy przysłona, czy czas, no i ktoś może nie rozumieć za bardzo, ale co to jest ta przysłona, co to jest ten czas, o co z tym chodzi?
3: No właśnie, wytłumaczmy sobie.
4: Tak naprawdę ja sama, jak nie za bardzo ogarniałam, też nie mówię, że teraz jest jakoś super z tą moją wiedzą, ale tyle, co chciałam się dowiedzieć, żeby pogłębić się w jakichś danych ustawieniach, no to nie oszukujmy się, ale teraz internet jest źródłem wiedzy i tak naprawdę tam znajdziemy każdą odpowiedź na każde pytanie, jakie nas ciekawi, więc wchodzi się na YouTube'a, nawet można wpisać nazwę swojego aparatu czy tutorial, no i wyskoczy od razu. Różni ludzie, którzy właśnie testują, pokazują instrukcje, tak starają się po prostu po ludzku wytłumaczyć to, bo czasami ludzie, którzy układają te instrukcje, to jest tak od czapy napisane, że prosty właśnie Kowalski no nie rozumie. A jednak jak człowiek wytłumaczy, to no to jest lepiej.
3: Czy masz już jakieś takie swoje sprawdzone poradniki internetowe, które byś poleciła naszym słuchaczom?
4: Jestem na grupie na Facebooku Tajna Grupa Fotograficzna i tam właśnie chłopak, który ma swoje konto, Fotobłysk, to on właśnie wrzuca bardzo fajne różne na YouTubie informacje, jak zrobić na przykład jakieś zdjęcie w różnych warunkach, bo wiadomo, że jak jest ciemno, to troszkę inaczej trzeba do tego podejść, jak jest jasno, no to wiadomo, że jest łatwiej, więc on bardzo fajnie tam tłumaczy wszystko.
3: No właśnie, bardzo często wiele osób ma problem ze zrobieniem dobrego zdjęcia wieczorem. Tak. Jak tutaj właśnie można się wspomóc, żeby te fotografie były lepsze i zadowalające?
4: To najlepiej mieć statyw i jasny obiektyw, który pozwoli złapać na tyle światła w jakimś ciemniejszym miejscu, żeby to zdjęcie nie wyszło ciemne, żeby nie wyszło ziarno na zdjęciu, czyli takie kropeczki małe, które są wszędzie, które są czasami, wiadomo, czasami dodają one uroku, no ale jednak zwykle chcemy to zdjęcie, żeby było takie gładziutkie, idealne, na ile tylko może być.
3: A jak można sobie poradzić z takimi ustawieniami chociażby w smartfonach, powiedzmy takiej średniej jakości?
4: Są różne aplikacje na telefon, które pomagają już potem w postprodukcji właśnie, żeby obrobić sobie zdjęcie, żeby wyzbyć się na przykład jakiegoś szumu, czyli tych ziarenek.
3: Czyli rozumiem, że mogłabym sobie na przykład ściągnąć taką aplikację, która pozwoli mi robić dobre zdjęcia tylko nocą.
4: Żeby robić zdjęcia nocą, i jeśli chodzi o smartfony, no to jednak aparat w telefonie musi być przystosowany do tego, bo chcąc wyjść teraz na zewnątrz, jak będzie ciemno, gdzie teraz się tak naprawdę szybko robi ciemno, to zwykły telefon, taki najprostszy, może nie wystarczyć. Czasami wiadomo, że kliknie się i coś tam wyjdzie, tylko że to zdjęcie nie będzie idealne, będzie ono miało bardzo dużo mankamentów, które jednym się podobają, drugim nie, no ale jednak, żeby to miało jakąś tam swoją rangę, że tak powiem, to jednak potrzeba do tego czegoś lepszego niż takiego najprostszego telefonu.
3: Znaczy, twoim zdaniem są miejsca, w których zawsze wychodzi dobra fotografia?
4: Moim zdaniem nie ma takiego miejsca. Aparat czy telefon tylko robi zdjęcie, a wszędzie potrzeba ludzkiego oka i ludzkiego spojrzenia na to. Teoretycznie może być tak, że ktoś gdzieś pójdzie w jakieś jedno konkretne miejsce i zrobi tam jakąś fotkę, ale żeby oddać takie emocje i tak dalej, to potrzeba człowieka, żeby on potrafił potem to wszystko przedstawić w dobry sposób, żeby ustawił wszystko tak, jak trzeba.
3: A czy jeśli ty na przykład potem obrabiasz w jakiś sposób swoje zdjęcia, to dużo czasu ci to zajmuje, żebyś uzyskała zadowalający i ciebie satysfakcjonujący efekt?
4: W ogóle obróbka to jest coś, nad czym ja osobiście bardzo lubię spędzać, poświęcać swój czas, bo to tak mnie trochę odpręża i jak włączam sobie właśnie na laptopie program, w którym obrabiam, to tak, żeby zadowoliło mnie, też zależy w sumie czego robię zdjęcia, bo jeżeli są to zdjęcia koncertów, no to wiadomo, że tych zdjęć będzie znacznie więcej niż takiego zwykłego wyjścia na miasto. Więc najpierw przeglądam sobie zdjęcia i usuwam te, które mi nie odpowiadają, żeby potem nie zaśmiecać sobie pamięci, a potem jak przechodzę do obróbki, no to tak czasami może wyjść nawet po kilka godzin i to takich typu 4-5 godzin obróbki.
3: Czyli rozumiem, że twoją największą pasją póki co jest fotografowanie koncertów Pawła Domagały.
4: Tak, wiadomo, że teraz w tym okresie, który jest, to strasznie brakuje właśnie tego wyjazdu gdzieś na koncert Pawła, czy ogólnie na jakikolwiek koncert, bo wiadomo, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że największą fanką właśnie jestem Pawła, ale uwielbiam też robić zdjęcia i starać się o akredytację, czyli takie wejściówki właśnie dla fotografów na różne inne wydarzenia kulturowe, jakie są tylko w mieście.
3: A jakie są inne miejsca, powiedzmy, albo rzeczy, które ty osobiście lubisz najbardziej fotografować?
4: No to jest wyjście na miasto, fotografia właśnie ogólnie Kielc, które jedni mogą powiedzieć, że Kielce nie mają nic w sobie, ale staram się pokazać właśnie na zdjęciach to, że jednak Kielce są piękne i są naprawdę przepięknym miejscem, są bardzo fotogeniczne, są przepiękne, naprawdę. Wystarczy to tylko dobrze objąć potem też w obróbce i jest super. No oprócz tego to jednak moje zwierzaki i ogólnie zwierzaki, jakie tylko mi się napotkają, to one też wnoszą dużo fajnych emocji.
3: Ale akurat region świętokrzyski to jest naprawdę bardzo dobry materiał na zdjęcia, ponieważ mamy tutaj sporo rezerwatów przyrody. No i właściwie chociażby sama kadzielnia w centrum miasta. No nie każde miasta mogą się pochwalić właśnie takimi walorami przyrodniczymi.
4: Tak, właśnie kilka dni temu byłam na zdjęciach właśnie na kadzielni, gdzie w sumie dawno nie byłam, bo czasowo na razie nie mogłam pozwolić sobie na jakieś takie wyjście, to byłam zachwycona. Jeszcze w kolorach jesieni wygląda to tak przepięknie, że każdy powinien, jak tylko wyjdzie słoneczko, wyjść na spacer, przejść się, pooglądać sobie te przepiękne widoki, które swoją drogą kadzielnia teraz jest troszkę odnowiona, więc to jest jeszcze lepszy widok.
3: Tobie co sprawia największą radość w robieniu zdjęć?
4: To, że mogę się odciąć tak naprawdę od wszystkiego. Zakładam słuchawki, biorę aparat w rękę i myślę tylko o tym, żeby znaleźć jakiś fajny kadr, który spodoba mi się, który potem fajnie będzie się oglądało gdzieś na internecie. I tak naprawdę spokój, jaki mi to daje.
3: A czy na przykład zdarzało się, że zobaczyłaś jakąś rzecz i pomyślałaś sobie, że nie wiem, chcesz zrobić jakąś sesję fotograficzną, do której na przykład ta dana rzecz cię zainspirowała, albo może jakieś zjawisko?
4: Zjawiskiem, jakie chciałabym najbardziej uchwycić, to jest zorza polarna i gwiazdy. Jednak no na razie mój sprzęt nie jest na tyle, jak dla mnie odpowiedni właśnie, żeby pozwolić sobie na tego typu zdjęcia, ale czasami trafi się jakiś taki element gdzieś po drodze, że kurczę, byłoby z tego fajne zdjęcie, czy potem na przykład wziąć jakiegoś drugiego człowieka, znajomego, czy kogokolwiek i zrobić w tym danym momencie, miejscu właśnie zdjęcia.
3: Teraz studiujesz administrację, a czy wiążesz na przykład swoją przyszłość z fotografią?
4: Chciałabym bardzo. Tak naprawdę administracja jest taka dla mnie trzeciorzędna, bo jednak to, w czym najbardziej bym się odnalazła, to jest właśnie fotografia.
3: Teraz fotografia jest twoją pasją, a jeśli stałaby się na przykład twoim zajęciem zawodowym, to myślisz, że mogłaby ci się z czasem znudzić?
4: Na tę chwilę to byłoby moje spełnienie marzeń, ale wiadomo, że z czasem mogłoby być różnie. Ale myślę, że to jest tego typu pasja, że zawsze gdzieś tam bym miała ten aparat ze sobą i jak tylko chciałabym odreagować czy coś, wzięłabym go na spacer i bym po prostu poszła robić zdjęcia. Więc myślę, że ta fotografia kiedyś może się znudzić, kiedyś mogę stwierdzić, że na przykład chcę pracować w zupełnie innym zawodzie czy w jakimś miejscu, ale myślę, że nie znudzi się tak zupełnie nigdy.
3: A myślisz, że na przykład zainteresowałaby cię praca fotografa, ale takiego, który robi sesje zdjęciowe na przykład do magazynów?
4: Myślę, że to byłoby fajne. Właśnie chciałabym z czasem spróbować gdzieś załapać się właśnie do robienia zdjęć dla jakiegoś, nie wiem, czy portalu, czy gdzieś. Tylko wszystko, jak dla mnie, jest, jeśli chodzi o moje zainteresowania, związane właśnie z mediami, z koncertami i tego typu wydarzeniach jednak.
3: Czy na przykład w jakiś sposób starasz się pogłębiać tą wiedzę nie tylko przez internet, ale nie wiem, na przykład interesują cię jakieś warsztaty fotograficzne, czy może jakieś kursy, które właśnie pomogłyby ci się dowiedzieć o czymś, czego na przykład jeszcze nie wiesz w robieniu zdjęć?
4: Na tę chwilę nie byłam na żadnych kursach, więc wszystko, czego się nauczyłam, to jest właśnie pochłanianie wiedzy, a to z internetu, a to z jakichś tam książek, czy właśnie od innych osób, ale chciałabym pójść na jakieś kursy, które są związane właśnie z konkretną fotografią jakiegoś zjawiska.
3: A czy twoim zdaniem osoba, która amatorsko, że tak powiem, zajmuje się fotografią i przyswaja sobie tą wiedzę z internetu, może być równie dobrym fotografem jak ten, który powiedzmy skończył jakąś szkołę fotograficzną, czy też wiele kursów w tym kierunku?
4: Według mnie jak najbardziej tak, dlatego że nie zawsze jest tak, że ktoś, kto ukończył jakieś wykształcenie w danym zawodzie, okazuje się potem genialnym właśnie w tym przypadku fotografem. Moim zdaniem każdy, kto tylko ma ochotę, powinien próbować i dalej ciągnąć tą swoją pasję jakąś w danym kierunku, aż w końcu może się stać naprawdę genialnym w tym zawodzie.
3: No, czy twoim zdaniem taka pasja może stać się dobrą drogą do dochodowego zawodu?
4: Pewnie, że tak. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że w moim przypadku też tak będzie, że w końcu okaże się, że to nie jest tylko takie zwykłe wyjście z aparatem gdzieś na miasto, ale że w przyszłości to też będę mogła z tego po prostu zarabiać już takie lepsze kwoty, bo tak naprawdę fotografowie już tacy naprawdę profesjonalni, to są zarobki już w takich lepszych kwotach.
3: A czy twoi znajomi na przykład także się pasjonują fotografią, czy na przykład studenci mają inne zajęcia w trakcie studiów?
4: Mam kilku znajomych, którzy lubią robić zdjęcia, którzy lubią nagrywać filmy i właśnie idą w tym kierunku. No wiadomo, no, student to student, różne mają zainteresowania.
3: Mhm. A czy na przykład w parze z robieniem zdjęć idzie kręcenie filmików? Może coś w kierunku zostania youtuberką?
4: Oj...
3: Ale zobacz, równie dobrze mogłabyś być na przykład youtuberką, która też przekazuje jakieś tam triki, cenne wskazówki, jak dobrze robić te zdjęcia. Bo też są tego typu kanały.
4: Są, tak. Myślę, że musiałabym w tym kierunku bardzo się jakoś tak nauczyć. W ogóle nauczyć się przebywania przed kamerą, bo to jest chyba jedna z najbardziej stresujących mnie rzeczy. Przebywanie przed kamerą, wtedy po prostu patrzę się w ten obiektyw i ja nie wiem. Wszystko mi wylatuje z głowy, nic bym nie potrafiła powiedzieć.
3: Czy jest jakiś taki wymarzony model aparatu fotograficznego, który chciałabyś w przyszłości posiąść?
4: Na razie odkładam pieniądze na Nikona D750.
3: Czy ma on jakieś takie super funkcje, które chciałabyś sprawdzić w pierwszej kolejności?
4: Na tę chwilę w porównaniu do mojego aparatu, no to jest on na znacznie wyższym levelu, znacznie jest bardziej profesjonalny i mogłabym sobie pozwolić, dokupując do niego różne obiektywy, na właśnie to moje ukochane, wymarzone zdjęcie nieba, gdzie wiadomo, z moim sprzętem też się da, ale chodzi o to, żeby sobie ułatwiać w życiu, a nie utrudniać, więc praca na takim lepszym modelu na pewno byłaby znacznie łatwiejsza.
3: Mhm. A ty czasem jak patrzysz na różne zdjęcia, to jesteś w stanie ocenić, co ktoś na przykład miał nie tak w ustawieniach, że nie wiem, właśnie są te ziarna takie, czy jakieś inne mankamenty na zdjęciach?
4: Często jak widzę jakieś zdjęcie, to właśnie na początku skupiam się na tym, i nieważne, czy to jest moje zdjęcie, czy kogokolwiek innego, skupiam się na tym, żeby sprawdzić, czy ktoś właśnie ma jakieś ziarno, czy jest zdjęcie prześwietlone, czy może niedoświetlone. To akurat na pierwszy rzut oka bardzo dobrze widać, ale tak jak nawet pytam znajomych i pokazuję im jakieś zdjęcie, co im nie pasuje w danym zdjęciu, no to oni spojrzą i mówią, że wszystko jest okej. A jednak jak ja sobie spojrzę i wiem mniej więcej coś tam, wiem o tej fotografii, to tak, no to jest trochę inaczej.
3: Czyli jednym słowem trzeba mieć oko.
4: Tak mi się wydaje, że trzeba.
3: A tak teraz mi się skojarzyło, że niektórzy po prostu może nie tylko nie mają oko, ale po prostu może się też nie znają na tych ustawieniach, bo zdarzają się przypadki, że te zdjęcia są właśnie prześwietlone, jest zbyt duże nasycenie kolorów. Niektórzy też dodają tyle ostrości, że to zdjęcie po prostu traci na jakości. Czy można jakoś tym osobom, że tak powiem, uświadomić, że to jednak nie jest dobre?
4: Pamiętam, jak u mnie na samym początku, jak robiłam zdjęcia i potem szłam w obróbkę ich, to lubiłam sobie przesadzić. Też lubiłam właśnie w obróbce tak dodać nasycenia, bo chciałam, żeby te zdjęcia były po prostu wyraźne, widoczne, żeby ktoś jak na nie spojrzy, od razu je widział, a nie przejechał po prostu, nie wiem, czy przez Face'a, czy coś, tak ominął to zdjęcie. Ale dopiero z czasem zaczęłam sobie uświadamiać, że czasami mniej jest lepiej. Bo jednak właśnie, jak jest ta za duża ostrość, za duże nasycenie, prześwietlone zdjęcia da się jednak w obróbce potem uratować, jeżeli w dobrym zapisie jest zdjęcie. I da się z tego wyciągnąć, żeby nie było takie jasne, ale niektórzy lubią przesadzić, przekombinować na maksa.
3: Ale uważasz, że takim osobom powinno się zwrócić uwagę, że słuchaj, no to jednak nie jest za dobre?
4: Moim zdaniem powinno się uświadomić kogoś, bo skoro ta osoba lubi zbyt bardzo nasycić te zdjęcia, no to dla niego wszystko jest okej. To znaczy, że przy kolejnych zdjęciach on będzie robił dokładnie tak samo. A jednak jeżeli osoba, która coś tam się zna, albo po prostu znajomi, którzy też nie mają pojęcia na przykład o robieniu zdjęć i tak dalej, jeżeli oni zobaczą i powiedzą, że coś jest nie tak w tym zdjęciu i wskażą dokładnie ten mankament, który akurat tam się wydarzył, to ta osoba, myślę, weźmie sobie też trochę do myślenia, że kurczę, może rzeczywiście nie powinienem aż tak bardzo przesadzać.
3: Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że fotografia dzisiaj to też niekoniecznie musi wynikać z pasji, ale chociażby też z tego, żeby lepiej promować swoje usługi. Można to chociażby zauważyć u makijażystek czy pedikurzystek, które na bieżąco wrzucają fotografie swojej pracy. Ale też z drugiej strony myślę, że to są takie zajęcia, którymi studentki by się mogły zająć. Więc tutaj jak gdyby łączenie przyjemnego z pożytecznym. Nie masz na przykład takich może przypadków wśród swoich znajomych?
4: Jak sobie tak szukam właśnie w pamięci, no to tak, u mnie jednak dziewczyny na przykład właśnie też robią paznokcie i potem wrzucają zdjęcia, ale to jest też trochę inny rodzaj fotografii. Mnie na przykład raczej coś takiego by nie kręciło, że miałabym zrobić zdjęcie po prostu dłoni i potem je gdzieś tam opublikować, bo jednak dziewczyny, które to robią, to wrzucają te zdjęcia po to, żeby skupić się głównie na paznokciach, tak?
3: Ale na przykład zdjęcia makijażu, bo muszę przyznać, że niektóre chociażby na Instagramie wyglądają naprawdę profesjonalnie.
4: To prawda.
3: Ale to może też ktoś tutaj miał wcześniej jakieś kursy, żeby dobrze promować te swoje usługi.
4: Myślę, że trzeba mieć jakiś taki właśnie dryg, żeby w fajny sposób przekazać to, nad czym się pracowało. Czyli tak jak właśnie dziewczyny, które zrobią makijaż, paznokcie, ułożenie dłoni, wszystko jednak musi mieć swoje zasady.
3: Jak już wspomniałaś, jesteś pasjonatką fotografii ze zamiłowania. Nie jest to na razie jeszcze twój zawód, ale tak ciekawi mnie, czy masz jakiś taki autorytet wśród fotografów, który inspiruje cię właśnie do wykonywania zdjęć, czy bardziej opierasz się na własnym doświadczeniu?
4: Od samego początku starałam się, wiadomo, posiłkować się pracami innych osób, ale bardziej po prostu spojrzeć, jak można daną rzecz czy osobę przedstawić w różnych tam sytuacjach, pozach, ale wszystko od samego początku, oprócz przeczytania, do czego służy dany przycisk i tak dalej, to starałam się dojść właśnie, nauczyć się na własnych błędach, dojść samemu do tego, bo jednak potem jak wyjdzie z tego jakieś fajne zdjęcie i mogę rzeczywiście wrócić do niego i przypomnieć sobie, że kurczę, doszłam do tego sama, nie uczyłam się ustawień, że w ciemności, kiedy jest na przykład ileś tam światła, tylko troszeczkę dostępnego, że muszę użyć dokładnie takich ustawień, jakie ktoś pokazywał. Tylko starałam się włączyć jakieś ustawienia i dopasować wszystko tak, jak ja uważam, że powinno być. Jeżeli okazywało się, że to zdjęcie jeszcze nie jest takie, jakie bym chciała, to po prostu metodą prób i błędów właśnie starałam się z tego wyciągnąć sama to, co najfajniejsze.
3: Czy może zapadła ci w pamięć jakaś taka fotografia, która zrobiła na tobie jakieś naprawdę duże wrażenie?
4: Na mnie największe wrażenia sprawiają zdjęcia nieba, księżyca i tego, co jest dalej. Gwiazdy, potem planety tam przy udziale teleskopu. No i to jest właśnie coś, w czym bardzo bym chciała kiedyś się spróbować, no ale to mam nadzieję, że z czasem przyjdzie.
3: No to w sumie jest chyba wiele obszarów, w których chciałabyś się spróbować.
4: Tak. Jedyne co to na razie stronie od ślubów, wesel i tego typu okazji.
3: A dlaczego uważasz, że mogą okazać się szybko nudne?
4: Może nie tyle nudne, co jakoś nie czuję się w tym dobra. Miałam już kilka propozycji właśnie od znajomych, żeby zrobić zdjęcie na ich ślubie, ale jak tak sobie potem przemyślałam, że miałabym sama tam być, nie wiedziałabym tak naprawdę, co się z czym je, bo jeszcze nigdy nie miałam w ogóle kontaktu z tego typu fotografią sama, to nie. Jakoś na tę chwilę nie czuję się silna w tym.
3: Ale chyba też na takich fotografach weselnych ciąży trochę większa odpowiedzialność, bo jeśli na przykład para będzie niezadowolona, no to wszystko wina na fotografa.
4: No właśnie, tego bym się chyba najbardziej bała. Bo jednak jestem osobą, która bardzo się liczy ze zdaniem innych i jeżeli okazałoby się, że ktoś nie jest zadowolony z moich usług, no to właśnie bym nie chciała, żeby coś takiego się okazało. Wiadomo, każdy tak naprawdę jakoś zaczynał i nie każdy od razu był genialny, nie każdy od razu góry przenosił, ale ja tak czuję wewnątrz siebie, że jeżeli miałabym już się tego podjąć, to chciałabym być pewna siebie i pewna tego mojego sprzętu, że wszystko pójdzie tak jak mi się wydaje, że powinno pójść.
3: Zastanawiałaś się nad tym, że wolałabyś pracować dla kogoś i wykonywać zdjęcia na przykład na zlecenie, czy jednak założyłabyś własne studio fotograficzne i oferowała takie usługi, w jakich ty czujesz się najlepiej?
4: Z pracą dla kogoś jest ten problem, że czasami nie masz możliwości wykazania tak naprawdę tego, co ty chcesz. Nie masz możliwości pokazania siebie, tylko musisz jednak zrobić tak, jak ktoś sobie zażyczy, tak jak ktoś ci da zlecenie i powie, że masz zrobić to tak, tak i tak. A jakbym miała właśnie założyć swoje studio, które może kiedyś w jakiejś tam przyszłości by miało miejsce, to właśnie wszystko bym robiła tak, jak ja chcę, podejmowałabym zlecenia te, które ja będę chciała i nie musiałabym się przejmować, że ktoś będzie mi kazał coś zrobić, tylko sama sobie mogę powiedzieć, że okej, masz zrobić teraz to i to, ale ja potem będę ponosiła za to konsekwencje i ja będę wiedziała, że zrobiłam na przykład źle, jeżeli czegoś się podjęłam.
3: A z jakiej fotografii dotychczas, które udało ci się zrobić, jesteś najbardziej zadowolona?
4: Jeśli chodzi o moje zdjęcia, to jest ten problem, że jestem co do siebie bardzo krytyczna i mogę pójść na sesję zdjęciową typu właśnie gdzieś na miasto czy na koncerty i w aparacie wszystko wydaje mi się, że okej jest. Potem przerzucam to wszystko na laptopa i widzę okej, to zdjęcie do usunięcia. Więc jest ze mną ciężko, chociaż potem znajomi mi mówią, że jest niby okej i że są naprawdę bardzo fajne te zdjęcia, a ja jednak gdzieś tam wewnątrz siebie wiem, że nie są one takie, jakie bym chciała, jakie miałam w głowie, robiąc dane zdjęcie. Ale jeśli miałabym już powiedzieć jakieś takie zdjęcie, z którego jestem dumna najbardziej, to są dwa. Jedno z zimy 2018 bodajże. Zdjęcie, no moim zdaniem, jest takie trochę bajkowe. Zrobiłam je w parku naszym kieleckim i właśnie było dużo śniegu, no i to pięknie wyglądało.
3: Uwieczniłaś jeszcze zimy, kiedy był śnieg.
4: Tak, jeszcze wtedy był śnieg, dokładnie. Jeszcze wtedy była naprawdę taka solidna ta zima.
3: A drugie?
4: A drugie jest to zdjęcie z koncertu Pawła Domagały z Kielc. 2019 bodajże. Na koncertach jest o tyle problem czasami, że żeby zrobić fajne zdjęcie, też musi być fajne światło. Czyli tak naprawdę główną rolę gra wtedy oświetleniowiec. No i wiadomo, że oświetleniowiec nie będzie dopasowywał swoich świateł do fotografa, tylko do tego, żeby wszystko fajnie wyglądało na scenie. Więc wtedy już trzeba wiedzieć, przy jakiej piosence będzie fajne światło, żeby można zrobić zdjęcie. No i byłam już na kilkudziesięciu koncertach Pawła, więc wiedziałam, przy której piosence będzie można zrobić fajną fotkę. No i właśnie przez wszystkich ukochaną albo znienawidzoną piosenkę Weź nie pytaj. To właśnie przy tej piosence jest wtedy Robaczek, czyli Paweł Oświetleniowiec, daje fajne światła i moim zdaniem to zdjęcie przedstawia fajne emocje, które wtedy akurat Paweł starał się przekazać i naprawdę jak się spojrzy na to zdjęcie, to właśnie tak jak Paweł wrzucał na swoją stronkę, to ludzie komentowali, że zdjęcie jak na okładkę płyty. No to jak czytam coś takiego, to aż ciepło się robi na serduszku.
3: Czyli jednak tutaj fotografia koncertowa, to by mogło być to.
4: To by mogło być to zdecydowanie.
3: A tak się jeszcze zastanawiam, czy na te zdjęcia, z których jesteś najbardziej zadowolona, masz na przykład jakieś szczególne miejsce na ścianie, albo też jakiś specjalny album, w którym to wszystko gromadzisz, może jakieś portfolio na przyszłość?
4: Na razie te zdjęcia wrzucam sobie, jestem dzieckiem internetu, i wrzucam sobie je na dysku Google. Staram się tam właśnie wrzucać jakieś takie swoje lepsze zdjęcia, które potem, jeżeli będę właśnie starała się o akredytację, na przykład na różne wydarzenia, czy na kadzielni, czy po prostu na jakieś koncerty, to wtedy do maila mogę dołączyć właśnie link z tymi zdjęciami i ktoś sobie może zobaczyć, okej, jednak robi fajne zdjęcia na przykład, to możemy ją zatrudnić. Ale jeszcze nie doszło do tego, żebym sobie drukowała te moje zdjęcia, czy wywoływała, chociaż czasami zastanawiam się właśnie nad tym, żeby jednak mieć to gdzieś przy sobie, żeby jak gdzieś jadę na przykład i z różnych miejsc, żeby mogła sobie wrzucać potem nawet na pamiątkę te zdjęcia, bo jednak złośliwość rzeczy martwych i tak jak niedawno mi się zepsuł laptop, więc wszystkie zdjęcia przepadły, tak naprawdę w sumie większość, chyba że coś tam właśnie powrzucałam do internetu na różne stronki, gdzie można zapisać

0: taka fotografia z pasji może być dobrą okazją do zarobku dla młodych ludzi?
1: Moim zdaniem jak najbardziej, dlatego że w obecnych czasach, nieważne czy ktoś ma aparat, czy go nie ma, wystarczy telefon i tak naprawdę jest teraz bardzo dużo osób, które uważają się na przykład za fotografów, a robią zdjęcia tylko telefonami. Jedni hejtują, a inni uważają, że przecież nie ma w tym nic złego. Telefon, tak jak aparat, może zrobić naprawdę bardzo dobre zdjęcie. Trzeba mieć jednak tą chęć i taki zapał, żeby iść w tym kierunku. Jak najbardziej.
0: Moi drodzy Państwo, przypominam, że dzisiaj w Mieście Młodości moim gościem była pasjonatka fotografii, a także studentka administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sylwia Godowska, która opowiedziała nam, gdzie możemy szukać podpowiedzi, żeby robić dobre zdjęcia, a także co trzeba zrobić, żebyśmy byli z nich w miarę zadowoleni. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Chęć pozbycia się zbędnych kilogramów, a może gonitwa za perfekcyjną sylwetką. O tym, czym jest dla nas sport, a w szczególności siłownia, porozmawiam z Martyną Nowak, psycholog sportu z Uniwersytetu SWPS i Maksymem Ziółkowskim, trenerem personalnym. Zapraszam, Paweł Tworek. Na początku. Według Was, dlaczego warto trenować?
4: Sport taki, jeśli chodzi o biegi masowe, stał się ostatnio bardzo popularny. Oczywiście tutaj ta sfera fizyczna, czyli motywacja do tego, żeby być w lepszej kondycji, żeby być może zgubić zbędne kilogramy, ale z punktu widzenia psychologii ma również ważne funkcje takie socjalizacyjne. Czyli biegamy razem, spotykamy się razem, wspólnie uczestniczymy w treningach, wyjeżdżamy na imprezy biegowe. I myślę, że to jest taki ważny aspekt, który właśnie tą motywację do uprawiania sportu podtrzymuje.
3: Czyli taka koedukacja, tak?
4: Przede wszystkim też takie wsparcie wzajemne, tak? Bo czasami zdarza się, że może nie chce nam się wyjść na trening, ale jeżeli mamy grupę, z którą biegamy, to po prostu nam nie wypada. I to jest jakby taki bardzo pozytywny aspekt uprawiania sportu. Ważne jest również to, żeby sobie postawić odpowiednie cele, tak? Które będą i naszą motywację utrzymywały, ale też będą powodowały, że to bieganie będzie frajne. Idą, że uprawianie sportu, tak, może nie tylko bieganie, ale przede wszystkim będzie sprawiało nam przyjemność.
3: Ty, Maksymie, ten sport uprawiasz właściwie od niedawna. Co skłoniło ciebie do podjęcia się treningów?
5: Generalnie na mojej podstawie, na moim przykładzie było tak, że ja byłem osobą jakby, która była bardzo otyła, nie wdrążając sportu w swoje życie od samego początku. Dopiero później z czasem zauważyłem jakiś tam problem, który tak naprawdę, gdybym obudził się za późno, mogłoby być za późno.
3: Czyli jak otyłą osobą byłeś?
5: Ważyłem 112,5 kg. Miałem problem jakby z kupnem ubrań chociażby w którymkolwiek ze sklepów, bo teraz jak wiemy wszystko jest slim fit, a ja miałem z tym problem na tyle, że nie mogłem dobrać odpowiedniego ubioru w żadnym ze sklepów, jakby w galerii handlowej.
3: I ile kilo udało się tobie stracić?
5: Łącznie zrzuciłem 32, zszedłem do 80 kg, ale jakby to była faza taka początkowa, bo później skoncentrowałem się na następnym celu, jakim było budowa masy. No i właśnie w tym momencie szykuję się do zawodów sylwetkowych, dlatego budowanie masy jest jakby rzeczą niezbędną w tym całym przedsięwzięciu.
3: Teraz, że tak powiem, jesteś już zaprawiony trochę w tych bojach, ale na początku nie obawiałeś się tego, że możesz sobie zrobić krzywdę?
5: Jakby, żeby zacząć, dużo czytałem w internecie na ten temat. Nie miałem wglądu w żadną pomoc, nikt mi jakby nie kierował mnie za rękę, nie mówił, co mam robić w danym momencie. Najzwyczajniej w świecie dużo czasu spędzałem na czytaniu jakby innych ludzkich przykładów na tym, że na tej zasadzie, że da się, jak się chce.
3: Czyli na pewno pomogła tobie w tej pracy determinacja, ale mówi się, że problem zazwyczaj siedzi w głowie. No i na ile ta psychika decyduje o naszych zmianach, a na ile jakieś inne czynniki?
4: Zarówno w przypadku sportowców profesjonalnych, jak i tak,